0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.

0: FM zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie mobile, ruszamy w drogę. Nadzieja na tańsze tankowanie, nowe stawki za odholowanie pojazdu i chińskie marki zwiększają udział w sprzedaży w Europie. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz narastające problemy z przerobem ropy i dostępnością gotowych paliw zepchnęły nie tylko polskich kierowców ostatnio na skraj niemalże wytrzymałości portfeli. Cytujemy za e-petrol.pl. Efektem tych zawirowań były niedawne historyczne rekordy na stacjach. Popularna 95 osiągnęła poziom nawet w Polsce 7,55 za litr. Olej napędowy kosztował średnio w wielu miejscach 8,22 i więcej za litr. Na szczęście z rynku hurtowego na pływają wreszcie jakieś optymistyczne wieści. W tym tygodniu możliwa jest ulga przy dystrybutorach. Średnia krajowa cena zwykłej benzyny ma wynieść według e-petrol.pl 7,20-7,36 za litr. Popularna ropa 7,99-8,19 za litr. Tanio dość za autogaz 2,93 zł 5 groszy za litr. Teraz nowe stawki za odholowanie pojazdu.
0: Aktualności.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło właśnie nowe maksymalne stawki za odholowanie pojazdu i dobę przymusowego postoju na parkingu strzeżonym. Następnie Rada Powiatu lub Miasta na prawach powiatu ustala faktycznie obowiązujące stawki na swoim terenie, które nie mogą przekroczyć limitów ogłoszonych przez ministerstwo, ale oczywiście mogą być niższe, czyli nie są te stawki obowiązujące dla każdego. Odholowanie auta najczęściej wynika z faktu niewłaściwego parkowania, miejscu, gdzie pojazd zagraża bezpieczeństwu lub poważnie utrudnia ruch, gdy zaparkuje na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, bez odpowiednich uprawnień, czy po prostu w miejscu oznaczonym znakiem z tabliczką informującą o możliwości odholowania. Dla zwykłego, zmotoryzowanego Kowalskiego najważniejsze są dwie kwoty. Odholowanie auta, maksymalnie 770 zł, mówimy o pojazdach do 3,5 tony. Opłata za postój na strzeżonym parkingu, maksymalnie 67 zł za każdą rozpoczętą dobę. I na koniec chińskie marki zwiększają udział w Europie kosztem tradycyjnych brandów.
0: Autoradio.
1: Automotive News publikuje artykuł o rozwoju sprzedaży chińskich aut w Europie, które mają obecnie 9,5% udziału na starym kontynencie. 5 lat temu było to 0,5%. Przez ten okres straciły m.in. europejskie marki takie jak Stellantis, spadek o 6,4 punktu procentowego. Grupa Mercedes-Benz 0,7 punktu. Grupa Volkswagen spadek o 0,6 punktu procentowego, a Hyundai Kia o 0,4. Mimo że południowo-koreańskie marki nieznacznie zwiększyły sprzedaż, czytamy w artykule. Co ciekawe, chińscy producenci największe wzrosty notują w Wielkiej Brytanii i krajach południowej Europy. Dobrze radzą sobie także w Polsce, gdzie według danych mają ponad 13% udział w rynku. Eksperci szacują dalszy wzrost sprzedaży aut zza muru w Europie. Według prognoz w ciągu kilku lat będzie to co najmniej 20% udział w rynku, a według bardzo optymistycznych zapowiedzi nawet 30%. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Pociąg na lotnisko, dodatkowa emerytura dla stulatków oraz weekendowe wypadki z udziałem motocyklistów. To tematy tych doniesień. Zapraszam na szczegóły. Na początek nowa koncepcja, która zakłada budowę naziemnej linii kolejowej łączącej trasę z Legnicy z kierunkiem na Wałbrzych. Prosto na lotnisko.
2: Informacje są na tyle ciekawe, że warto je przytoczyć. Podobno inwestorzy rezygnują z pierwotnego pomysłu budowy podziemnego dworca bezpośrednio pod wrocławskim terminalem. Ma go zastąpić naziemny, przelotowy łącznik wykorzystujący istniejącą sieć kolei regionalnej, co pozwoli powiązać nową infrastrukturę z liniami kolejowymi z kierunków Legnica i Wałbrzych. Wrocławskie lotnisko zyskałoby bezpośrednie połączenie z dworcem głównym we Wrocławiu i kluczowymi miastami Dolnego Śląska. Nowe tory odciążyłyby ulicę Graniczną, główną dojazdówkę do lotniska. Takie połączenia mają stać się elementem kompleksowej przebudowy wrocławskiego węzła kolejowego. Ale no właśnie, bez tego ale się nie obędzie. Aby prace ruszyły z miejsca, konieczne jest porozumienie władz Wrocławia z samorządem województwa i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Podobno przygotowania do podpisania dokumentu są na ukończeniu. Jeżeli papierologia się dopełni, prace projektowe mogą ruszyć w przyszłym roku. Realizacja robót ma potrwać około 6-7 lat, a to daje szansę na dojazd pociągiem pod samolot we Wrocławiu gdzieś około roku 2033 lub nieco później. No i po drodze są jeszcze wybory. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Dodatkowa emerytura dla stulatków to świadczenie honorowe, które wypłaca ZUS osobom po ukończeniu 100 lat. To świadczenie przysługuje niezależnie od własnej emerytury lub renty i co roku rośnie jej wysokość wraz z marcową waloryzacją. Obecnie stulatkowie otrzymują dodatkowo blisko 7 tysięcy złotych brutto, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.
3: Jeżeli ktoś dostaje własną emeryturę lub rentę, to my widzimy w naszym systemie, że ten ktoś skończył 100 lat. Wtedy naliczamy mu świadczenie, tą dodatkową emeryturę z tak zwanego automatu, jeżeli jednak ktoś przez całe życie nie odprowadzał żadnych składek do ZUS, więc my nie wiemy nic o jego istnieniu, wtedy konieczne jest złożenie wniosku.
0: Muzyczne Radio.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Miniony weekend pokazał, jak ważne jest przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Na terenie powiatu karkonoskiego doszło do 3 zdarzeń z udziałem motocyklistów. Apelujemy zarówno do motocyklistów, jak i kierowców samochodów o zachowanie szczególnej ostrożności i zdjęcie nogi z gazu, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Jedno ze zdarzeń miało miejsce na drodze krajowej nr 5 pomiędzy Szklarską Porębą a Jakuszycami. Jak ustalili policjanci, 49-letni obywatel Czech, kierując motocyklem marki BMW, nie zachował należytej ostrożności. W pewnym momencie gwałtownie zahamował, w wyniku czego stracił panowanie nad jednośladem i przewrócił motocykl na jezdnię. W wyniku zdarzenia obrażeń doznała pasażerka motocykla. Do kolejnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 366 pomiędzy Kowarami a Kamienną Górą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-letnia obywatelka Czech kierująca motocyklem na łuku drogi nie dostosowała prędkości do panujących warunków. Kobieta zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadziła do bocznego zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Peugeot. Kierująca motocyklem doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Wojanowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Jak wynika z ustaleń policjantów, 49-letni kierujący samochodem marki Audi podczas nieprawidłowego wyprzedzania doprowadził do zdarzenia z 43-letnim motocyklistą. Na szczęście tym razem uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń. Przypominamy, aby motocykliści zawsze dostosowali prędkość nie tylko do obowiązujących ograniczeń, ale przede wszystkim do warunków na drodze. Zachowali bezpieczny odstęp od innych pojazdów, zachowali szczególną ostrożność na łukach dróg, skrzyżowaniach i podczas wykonywania manewrów.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.
4: Budzimy przebojem.

0: Igi Świątek. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. A na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
0: Działaczka Koalicji Obywatelskiej została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania, to po wykryciu ponownie złoty halk. Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, ale do toksycznego zakwitu nie doszło, mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
2: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
0: Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku i cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
3: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
0: Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Sport. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą okazała się Brytyjka Amy Hunt. Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Wiem, że Ewie Swobodzie kroku trudno dotrzymać, ale warto podkręcić tempo, warto się pospieszyć, jeżeli nie chcecie zaspać. Wtorek z Muzycznym Radiem to już 11 dzień sierpnia, 5 minut po godzinie 6. Kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Wspomnienia, memories. Wspomnienia będą za chwilę u nas kalendarium regionu.
1: Cześć, tu Oliwia Socha. Za chwilę usłyszycie moją piosenkę Oczy, które ponoć są zwierciadłem duszy. Zgadzacie się z tym?
2: Zakładam.

0: Kalendarium regionu.
1: Krótko dziś dwie daty. 11 sierpnia roku 1861, wtedy to rozpoczęła w Głogowie pracę pierwsza zawodowa jednostka Straży Pożarnej. I jeszcze 11 sierpnia roku 1999, a więc 27 lat temu na Dolnym Śląsku można było 11 sierpnia obserwować zaćmienie słońca, które miało miejsce przed południową porą. No tak się składa, że zaćmienie słońca przed nami jutro zdaje się w godzinach wieczornych. Zresztą jutro też dojdzie do maksimum roju meteorów z grupy Perseidów, a więc zapowiada się spektakl, zapowiada się widowisko, o ile oczywiście aura nam na to pozwoli. Myślę, że tak, że będzie dobra pogoda.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
1: 6:16, wtorek.

0: We wtorkowy poranek na dolnośląskich termometrach od 14 do 17 stopni, popołudnie no nie tak gorące jak wczoraj, jakieś 10 stopni, niższa temperatura od 21 do 23, umiarkowany, chwilami mocniejszy wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskale, ma rosnąć, zachmurzenie małe i umiarkowane, więcej chmur w północnej części regionu.
1: Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Zapraszamy na raport regionalny Muzycznego Radia. Ania Trakota.
2: Dzień dobry, w tym raporcie Świdnica, groźby pod adresem premiera w sieci, także lądowisko dla dronów, oświadczenie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w związku z medialnymi publikacjami oraz święto Wojska Polskiego w Legnicy. Zapraszam na szczegóły. Prokuratura rejonowa w Kłodzku prowadzi postępowanie w sprawie gróźb karalnych, jakie kierowano pod adresem premiera Donalda Tuska w sieci internetowej. Tematem złudnej animowości w sieci zainteresował się nasz reporter Jacek Zych.
3: Na ślad gróźb kierowanych pod kątem premiera Donalda Tuska natrafili policjanci monitorujący ruch w sieci. Na jednym z forów internetowych zamieszczane były treści znieważające szefa rządu oraz wysuwano tam wobec niego groźby karalne. Wbrew obiegowej opinii o internetowej anonimowości śledczy nie mieli problemu z ustaleniem źródła tych wiadomości.
4: Na podstawie ustalonego adresu IP przeprowadzono przeszukanie jednego z mieszkań na terenie powiatu kłodzkiego. Zabezpieczono sprzęt komputerowy oraz też ujawniono przy okazji przechowywane w tym mieszkaniu atrapy broni oraz kilka sztuk amunicji.
3: Powiedział mi prokurator Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy. Amunicja została poddana ekspertyzie, na której wyniki trzeba jednak poczekać, a policja i śledczy pracują teraz nad ustaleniem osób korzystających z zabezpieczonego sprzętu komputerowego.
4: Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Jest wytypowana jedna osoba, która tutaj prawdopodobnie mogła być tutaj autorem tych wypowiedzi, ale na razie nie jest znane jej miejsce pobytu, więc na razie tu jeszcze nikomu w sprawie zarzutów nie przedstawiono.
3: Jak dodają śledczy, za znieważenie organu konstytucyjnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. A ja przypomnę, że to nie pierwsza tego typu sprawa prowadzona przez świdnicką prokuraturę w sprawie znieważenia premiera Donalda Tuska. W 2024 roku zatrzymano mężczyznę, który wypisywał równie wulgarne hasła na murze Kościoła Pokoju. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Gmina Prochowice dołączyła do ogólnopolskiego projektu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W miejscowości Lisowice powstało profesjonalne lądowisko dla dronów, tak zwane Drone Point. To część programu budowy sieci 10 ośrodków wspierających rozwój bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania ich ruchem w Polsce.
5: Lądowisko jest już gotowe. To wydzielony i ogrodzony teren z oświetleniem oraz specjalnie oznaczonym polem do lądowania o wymiarach 10 na 10 metrów. Jak podkreśla burmistrz Prochowic Alicja Sielicka, to inwestycja z myślą o przyszłości.
6: Jest to projekt, który wybiega mocno w przyszłość i który uwzględnia rozwój technologiczny. Mamy ten zaszczyt, że projekt, który realizuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jest realizowany na naszym terenie.
5: Lokalizacja nie jest przypadkowa. Drone Point powstał w Lisowicach, w sąsiedztwie ścieżki rowerowej. W przyszłości ma służyć nie tylko testom nowych technologii, ale także praktycznym zastosowaniom.
6: W takiej długoterminowej perspektywie może się bardzo przydać, bo może się przyczynić do rozwoju na przykład usług. Można dostawy robić dronami, ale wydaje mi się, że szczególnie ważne to jest przedsięwzięcie ze względu na to, że może służyć to lądowisko dla służb ratowniczych, porządkowych, dla Państwowej Straży, dla policji, szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z wojną u sąsiadów.
5: Budowa lądowiska jest częścią projektu pod nazwą Rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji oraz infrastruktura do zarządzania ruchem pojazdów bezzałogowych jako ekosystem innowacji. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest kilka samorządów z regionu, a liderem projektu jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Lubinie. Całość ma przygotować Dolny Śląsk na rozwój nowoczesnych usług wykorzystujących drony oraz zwiększyć możliwości ich wykorzystania między innymi przez służby ratownicze. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Teraz oświadczenie wydane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze w związku z opublikowanymi w mediach informacjami dotyczącymi pomocy udzielonej firmom poszkodowanym w wyniku powodzi. Brzmi ono następująco. KRSA informuje, że przyjęto około 1000 wniosków, podpisanych zostało blisko 800 umów, a działalność spółki była kontrolowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Radę Nadzorczą. Pragniemy nadmienić, iż cały proces odbywał się w oparciu o złożone wnioski obowiązkowo zawierające zaświadczenia wydane przez właściwego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające poniesioną szkodę oraz szacunki szkód dokonane przez biegłych sądowych lub rzeczoznawców majątkowych. Od kilku miesięcy trwają czynności kontrolno-sprawdzające innych instytucji. Do czasu ich zakończenia spółka nie będzie zajmowała stanowiska w sprawie.
1: Muzyczne radio.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Na koniec Legnica, która ponownie będzie gospodarzem dolnośląskich obchodów Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia rynek wypełnią żołnierze i pojazdy wojskowe.
8: Na mieszkańców czekać będą koncerty i pokazy. Kulminacją będzie wieczorna potańcówka w klimacie lat 20. Ale zanim do niej dojdzie, odbędą się uroczysta msza święta oraz apel pamięci, prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego, w tym pojazdów pancernych i transportowych, ruszy militarne miasteczko dla najmłodszych i wystawy historyczne poświęcone dziejom Polski i Wojska Polskiego, odbędzie się koncert dobrze w Legnicy znanej orkiestry Huty Miedzi Głogów oraz pokaz mażuretek oraz koncert amerykańskiego wojskowego zespołu Big Red One Band, czyli po prostu wielkiej czerwonej jedynki, to od znaku dywizji. Później nastanie czas plenerowej, rynkowej potańcówki, których cykl coraz bardziej wpisuje się w weekendowe miejskie plany, przynajmniej do jesieni. Tym razem potańcówka będzie się wiązać z warszawską orkiestrą sentymentalną, która przeniesie uczestników w klimat lat 20. Organizatorami Święta Wojska w mieście są miasto Legnica, 10. Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz 23. Śląski Pułk Artylerii. To jedna z największych plenerowych imprez wojskowo-patriotycznych na Dolnym Śląsku. Szczepan Gnab, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję za uwagę w tym raporcie. To wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Hey, so-

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: 6:45.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Dziś, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do godzin popołudniowych mają trwać prace na dolnośląskim odcinku A4, polegające na koszeniu traw w pasie rozdziału w obu kierunkach. W stronę Zgorzelca koszenie będzie się odbywać między Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, między 153, dokładnie a 147 kilometrem. Tutaj zablokowany będzie lewy pas, podobnie będzie w drugą stronę w kierunku Katowic, gdzie również zwężenie do prawego pasa na odcinku od 147 do 156 kilometra. Utrudnień i wolniejszej jazdy można się tu spodziewać do godziny 15. Na pozostałych głównych drogach krajowych jak na razie spokojnie. Gdyby to się zmieniło i natknęlibyście się na jakieś zdarzenia, utrudnienia, warto się nimi podzielić, dzwoniąc pod numer telefonu 757-646-646. To numer do muzycznego radia. Warto też skorzystać z naszej aplikacji i z możliwości nagrania głosówki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: na cały dzień.
1: Tak, bo już pora najwyższa, już 6:50. Barany niech nie liczą na leniwy wtorek. Jeśli nie na urlopie, obowiązków będzie sporo. Byki otoczy dobra energia i bardzo dobra koniunkcja planet. Warto to dzisiaj wykorzystać. Bliźnięta zaczną dostrzegać pozytywne strony życia, choć ostatnio przybyło siwych włosów. Raki, dzień na samorealizację. Warto po ostatnich wydarzeniach dojść do porozumienia. Lwów dzisiaj lepiej nie denerwować. Na zaczepkę odpowiedzą w najlepszym razie celną ripostą. Panny będą postępowały z determinacją i prosto do celu. Nie wolno ryzykować za kierownicą. Wagi, możliwy konflikt między potrzebami a możliwościami. Ktoś zechce to sprytnie wykorzystać. Skorpiony, trzeba robić swoje i się nie przejmować. Najważniejsza zgoda z własnym sumieniem. Strzelcom w związkach przyda się większa wyrozumiałość w stosunku do partnerki, partnera. Koziorożce zaczną porządkować świat wokół siebie i planować jeszcze letnią przyszłość. Wodniki poczują niechęć do pracy, lenistwo przyniesie wyrzuty, że coś czeka na zrobienie. I jeszcze ryby, możliwe niemiłe niespodzianki, ale zgoda i współpraca doprowadzą do sukcesu. Co do osób urodzonych 11 sierpnia, to są energiczne i odważne, nie lubią się długo zastanawiać. Chętnie angażują w ryzykowne projekty. Niecierpliwość to ich główna wada. Mają wielkie powodzenie w miłości, kochają gorąco i są bardzo namiętne, ale często zmieniają obiekt swych uczuć. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, rubin, sprzyjający znak zodiaku to baran. A imieniny obchodzą dzisiaj Herman, człowiek powściągliwy, niezależny i pewny siebie, Włodzimierz, otwarty i odpowiedzialny, dobry organizator, oraz Zuzanna, wrażliwa, zapobiegliwa i odważna. Odwagi zatem, wszystkiego co najlepsze, pozdrawiamy, we wtorkowy poranek jest 6:52.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
4: Trudna pogodowo noc na Mazowszu, zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej. Marcin Krzemiński, to

0: żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozębski.
1: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
2: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą ku uciesze gospodarzy okazała się Brytyjka Emmy Hunt, a trzecia była Belgijka Delphine Kansa.
3: Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy. To napawa mnie takim optymizmem, że mogę. Mówiłam ci 2 lata temu, będę teraz w sztosie, bo mam 27 lat. Przed 30 też można.
2: Mówiła tuż po swoim starcie wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Tuż za podium uplasowała się za to nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. Mimo, że w składzie pobiegła na ostatniej zmianie Natalia Bukowiecka, to pierwsza trójka była poza zasięgiem.
4: Ja uważam, że po prostu te 3 zespoły były daleko i na co nas dzisiaj było stać, no byli zdecydowanie lepsi, po prostu tam przegraliśmy powiedzmy te 2 sekundy, więc tego kontaktu nie było. Uważam, że 4. miejsce to na tą chwilę jest po prostu, tak jak mówię, to na co nas stać.
2: Polska po pierwszym dniu imprezy z jednym srebrnym krążkiem jest na 6. miejscu w klasyfikacji medalowej. Prowadzą z 2 złotymi medalami Norwegowie. Iga Świątek gra za to swój turniej życia w Toronto i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika. W nocy polskiego czasu gładko, bo w 2 setach 6-2, 6-1 w ciągu godziny i 4 minut pokonała Rosjankę Diane Schneider. Znów ciemne chmury zbierają się nad Giannim Infantino. Piłkarskie federacje z Europy, Azji i Ameryki Północnej kolejny raz skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziałów praw do Mistrzostw Świata. Mimo, że Infantino z tych planów się wycofał, to jak piszą federacje, utracił zaufanie. Wybory w FIFA odbędą się w przyszłym roku w Rabacie, a termin zgłaszania kandydatur mija 18 listopada.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie mobile, ruszamy w drogę. Nadzieja na tańsze tankowanie, nowe stawki za odholowanie pojazdu i chińskie marki zwiększają udział w sprzedaży w Europie. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz narastające problemy z przerobem ropy i dostępnością gotowych paliw zepchnęły nie tylko polskich kierowców ostatnio na skraj niemalże wytrzymałości portfeli. Cytujemy za e-petrol.pl. Efektem tych zawirowań były niedawne historyczne rekordy na stacjach. Popularna 95 osiągnęła poziom nawet w Polsce 7,55 za litr. Olej napędowy kosztował średnio w wielu miejscach 8,22 i więcej za litr. Na szczęście z rynku hurtowego na pływają wreszcie jakieś optymistyczne wieści. W tym tygodniu możliwa jest ulga przy dystrybutorach. Średnia krajowa cena zwykłej benzyny ma wynieść według e-petrol.pl 7,20-7,36 za litr. Popularna ropa 7,99-8,19 za litr. Tanio dość za autogaz 2,93 zł 5 groszy za litr. Teraz nowe stawki za odholowanie pojazdu.
0: Aktualności.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło właśnie nowe maksymalne stawki za odholowanie pojazdu i dobę przymusowego postoju na parkingu strzeżonym. Następnie Rada Powiatu lub Miasta na prawach powiatu ustala faktycznie obowiązujące stawki na swoim terenie, które nie mogą przekroczyć limitów ogłoszonych przez ministerstwo, ale oczywiście mogą być niższe, czyli nie są te stawki obowiązujące dla każdego. Odholowanie auta najczęściej wynika z faktu niewłaściwego parkowania, w miejscu, gdzie pojazd zagraża bezpieczeństwu lub poważnie utrudnia ruch, gdy zaparkuje na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, bez odpowiednich uprawnień, czy po prostu w miejscu oznaczonym znakiem z tabliczką informującą o możliwości odholowania. Dla zwykłego, zmotoryzowanego Kowalskiego najważniejsze są dwie kwoty. Odholowanie auta maksymalnie 770 zł, mówimy o pojazdach do 3,5 tony. Opłata za postój na strzeżonym parkingu maksymalnie 67 zł za każdą rozpoczętą dobę. I na koniec chińskie marki zwiększają udział w Europie kosztem tradycyjnych brandów.
0: Autoradio.
1: Automotive News publikuje artykuł o rozwoju sprzedaży chińskich aut w Europie, które mają obecnie 9,5% udziału na starym kontynencie. 5 lat temu było to 0,5%. Przez ten okres straciły m.in. europejskie marki takie jak Stellantis, spadek o 6,4 punktu procentowego, grupa Mercedes-Benz 0,7 punktu, grupa Volkswagen spadek o 0,6 punktu procentowego, a Hyundai Kia o 0,4. Mimo że południowo-koreańskie marki nieznacznie zwiększyły sprzedaż, czytamy w artykule. Co ciekawe, chińscy producenci największe wzrosty notują w Wielkiej Brytanii i krajach południowej Europy. Dobrze radzą sobie także w Polsce, gdzie według danych mają ponad 13% udział w rynku. Eksperci szacują dalszy wzrost sprzedaży aut zza muru w Europie. Według prognoz w ciągu kilku lat będzie to co najmniej 20% udział w rynku, a według bardzo optymistycznych zapowiedzi nawet 30%. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, mówi Patryk Kumur. Słuchacie muzycznego radia.

0: 7:22 Muzyczne Radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Jak już informowaliśmy, do godzin popołudniowych planowane są dzisiaj prace na dolnośląskim odcinku A4 polegające na koszeniu traw w pasie rozdziału i to w obu kierunkach. W stronę Zgorzelca koszenie będzie miało miejsce między Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, czyli między 153, dokładnie a 147 kilometrem. Tutaj zablokowany ma być lewy pas. Już obserwowane jest na mapach spowolnienie w tym miejscu. Podobnie może być w drugą stronę w kierunku Katowic, gdzie również zwężenie do prawego pasa na odcinku od 147 do 156 km. Utrudnień i wolniejszej jazdy można się tutaj spodziewać mniej więcej do godziny 15. Zaczyna się też już korkować autostradowa obwodnica przed węzłem z A4 w kierunku Kudowy czy Legnicy. S5 teraz na północy kraju, na wysokości Bydgoszczy. Tam też prace utrzymaniowe na odcinku 5 km i zajęty prawy pas ruchu w stronę Poznania. Wygląda na to, że S3 jedzie się bez większych problemów, podobnie drogą S8, autostradami A1 czy A18. Na informacje od Was, jakby co, czekamy pod numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Dzisiaj 72. rocznica urodziny Joe Jacksona, znanego m.in. z tej kompozycji Stepping Out. Artysta, który nie jest w żaden sposób spowinowacony z braćmi Jackson z grupy The Jackson 5. Joe Jackson przyszedł na świat 11 sierpnia 1954 roku.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Po wczorajszym gorącym dniu odpoczywamy od upału, który ma wrócić znów w weekend. Znów można się spodziewać 30-stopniowych wskazań termometrów, no i wyższych oczywiście. Dzisiaj na Dolnym Śląsku do 22-23 stopni, a więc dość znaczny spadek temperatury. Aktualnie mamy od 14 do 18 stopni umiarkowanych. Chwilami mocniejszy wiatr będzie wiał z północnego zachodu. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Więcej chmur ma być w północnej części regionu.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Wyraźny też spadek temperatury w górach. Na Śnieżce aktualnie 7 stopni. Wiatr wiejący z prędkością średnio 40 km na godzinę. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
6: Dzień dobry. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła postępowania sprawdzające dotyczące nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić podczas udzielania pomocy po powodzi w 2024 roku.
7: Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wdrożyła z urzędu czynności sprawdzające w związku z ukazaniem się artykułu na portalu internetowym Wirtualnej Polski w celu sprawdzenia okoliczności w nim zawartych dotyczących nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić podczas udzielenia pomocy finansowej przez KAR w celem usunięcia skutków powodzi, do jakiej doszło we wrześniu 2024 roku w powiecie karkonoskim. To są czynności sprawdzające. Prokurator po ich przeprowadzeniu i zebraniu materiału dowodowego podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia śledztwa. Tu bardzo istotne będą również wyniki kontroli, którą w chwili obecnej prowadzi CBA. Te czynności prowadzone są w kierunku artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego i 286 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, a także przestępstwa oszustwa. To są czynności sprawdzające, czyli prokurator w ramach tych czynności sprawdzających nie wykonuje czynności procesowych. Ma na celu sprawdzenie okoliczności zawartych w tym artykule, które z treści którego wynika, że dochodziło do nieprawidłowości przy udzielaniu wsparcia finansowego przez KAR, wsparcia na usuwanie skutków powodzi, do której doszło we wrześniu 2024 roku w powiecie karkonoskim.
6: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w wydanym oświadczeniu oznajmia, że do czasu zakończenia czynności sprawdzających spółka nie będzie zajmowała stanowiska w sprawie. Pełną treść oświadczenia spółki publikujemy na stronie muzyczneradio.pl. Do tematu będziemy powracać.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Most na ulicy Dłoweckiej w Jeleniej Górze doczeka się w końcu odbudowy. Przeprawa została uszkodzona podczas powodzi w 2024 roku i od tego czasu jest wyłączona z ruchu. Mamy już wykonawcę, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
8: Wykonawca powinien niedługo wejść na plac budowy. Takie bezpieczne przemieszczanie się po Jeleniej Górze zostanie uruchomione, bo dzisiaj jak jest zablokowane skrzyżowanie Grunwaldzka-Jana Pawła, to właśnie jest możliwość przejazdu tym mostem z ulicy Lubańskiej przez Anieli Krzywoń i później później tam wyjazd na Jana Pawła II. W tych samych parametrach ten most będzie odbudowywany.
6: Wakacje nadal cały czas trwają. Dzisiaj lekkie załamanie pogody, ale słońce jeszcze na pewno do nas powróci. A w ramach wakacyjnych poszukiwań często można znaleźć ciekawe miejsca i ludzi. Wystarczy się tylko dobrze porozglądać. Nierzadko są to także ciekawe historie. O szczegółach Szczepan Knap.
9: W ramach wakacyjnych poszukiwań często można znaleźć ciekawe miejsca i ludzi, także często usłyszeć ciekawe historie. Mnie droga zaprowadziła do Gołębia, miejscowości leżącej tuż koło Puław. W Gołębiu swoją bazę na połę muzealną ma pan Józef Majewski, konstruktor i zbieracz nietypowych rowerów. Na pytanie, skąd jesteśmy, odpowiedziałem, zgodnie z prawdą, że z wyjątkowego regionu w kraju, czyli z Dolnego Śląska. Gospodarz z tym się zgodził, choć z pewnymi oporami, ale czasu na dyskusję o wyższości któregoś regionu nie było. Chodziło przecież o rowery i ich historię. To dzięki panu Józefowi dowiedziałem się, jak to było z pedałami. Niezbędnym przecież wyposażeniem jednośladu. Zaczęło się wszystko od drewnianej konstrukcji tzw. chodzonej. To coś przypominającego dzisiejsze rowerowe chodziki dla dzieci. Pozwalały zwiększyć tempo przemieszczania się z około 5 km na godzinę pieszo do około 15, niech będzie, w chodziku. Gdzie tu pedały? Jeszcze ich nie było. Ale powstać musiały, bo były potrzebne, niekoniecznie do jeżdżenia. Chodziło o czystość butów. Posłuchajmy pana Józefa z Gołębia.
10: Aha, jak on tak siadł i jechał, ale buty brudził. Żeby butów nie brudził, to zrobili mu pedały w przednim kole. Ale to było tak zwane ostre koło. Jeden obrót pedałami, jeden obrót koła. A co kanalizacji, ubikacji nie było. A co znacznego wylewali? Zawartość na bruk. Rzadkie wsiąkało między kamieniami, a gęste zostało. Jak deszcz nie popadał i tego nie zmył, to sobie buty brudził tak strasznie, że i w związku z tym robią te pedały, takie jak powiedziałem. Facet siada, pedałuje, butów nie brudzi. Tą metodą, nogami odpychając się od ziemi, jechał 16 na godzinę. A jak mu zrobili pedały, to jechał 6 na godzinę. I żeby mógł jechać prędzej, no to trzeba było powiększać koło. I to koło powiększano, robiono i uzyskano to. To koło ma 1,60 m.
9: Jedno koło około 1,80 m, drugie mniejsze i nad nim szczebelek, żeby dało się sięgnąć do siedziska. Jeżeli jeździec na nie trafił, jechał. Jeżeli nie, to leżał na dość nieciekawej drodze. Jeżeli trafił na pedał, to jechał. Jeżeli nie, to jak wcześniej. Jednym z wielu ciekawych rowerów, które można było zobaczyć, ponad stuletnich, był Mercedes. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Kolejny raport już o 8.30. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Cześć, z tej strony Andy Das. Słuchacie Muzycznego Radia. A to jest mój najnowszy numer z Okaria.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
8: Budzimy przebojowo.

0: Portfel. Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. W drugim kwartale tego roku Polacy zarabiali nieco mniej niż w pierwszym. GUS podał właśnie najnowsze dane o wynagrodzeniach w całej gospodarce. Mniejsza skala nagród i premii wypłacanych od kwietnia do czerwca sprawiła, że przeciętna płaca spadła do 9233 zł brutto z groszami. To o 5,5% więcej niż rok wcześniej, ale o prawie 3,5% mniej niż na początku tego roku. GUS pod uwagę brał wszystkich pracujących na etatach, również w firmach zatrudniających mniej niż 9 osób. Wciąż wolniej od pensji rosną ceny w sklepach. Według UC Research i WSB Merito podstawowe produkty zdrożały w ciągu roku ledwie o 1,9%. Polacy korzystają z niskich stóp procentowych. Już co trzeci kredyt mieszkaniowy nie służy zakupowi nieruchomości, a spłacie wcześniejszych zobowiązań. Według Biura Informacji Kredytowej tylko w czerwcu o pieniądze z banku starało się ponad 42 tysiące klientów, o ponad 14% więcej niż przed rokiem. Według szacunków w co trzecim przypadku chodziło o przeniesienie kredytu hipotecznego z jednego do drugiego banku. Powód jest prosty. Wiele umów w sprawie hipotek zaciągano w czasach, gdy stopy procentowe lub marże były znacznie wyższe niż dziś. Obecnie podstawowa stopa referencyjna NBP wynosi 3,75%, a średnie oprocentowanie nowych kredytów nie przekracza 6%. Jest to 1,5 punktu procentowego niższe niż przed rokiem. Już 625 polskich gmin apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. To ponad 1/5 samorządów w kraju. Ich włodarze proszą, by nie wykorzystywać wody m.in. do podlewania trawników, mycia aut czy napełniania basenów. W niemal całym kraju mamy za mało opadów. W 15 województwach Państwowy Instytut Geologiczny prognozuje tzw. niżówkę, czyli niski poziom wód podziemnych. Z tego powodu samorządy i Wody Polskie zaczęły egzekwować przepisy dotyczące studni na prywatnych działkach. Zgodnie z prawem można z nich pobierać nie więcej niż 5000 litrów wody dziennie, a głębokość ujęcia nie może przekraczać 30 metrów. Kto wywierci studnię głębszą, naraża się na karę w wysokości co najmniej 5000 zł.
1: Pora dla inwestora.
0: Poniedziałkową sesję na GPW główne indeksy rozpoczęły pod kreską, ale później giełdowi gracze nabrali animuszu. Notowania akcji poszły w górę. Ostatecznie WIG20 zyskał 0,59%, co oznacza ustanowienie nowego historycznego rekordu na poziomie 4024 punktów. Na rynku walutowym bez większych zmian. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,74 zł, a za franka 4,62 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17 zł i 85 groszy. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: ulicy, bo... Muzyczne Radio Lato.
1: Lato 2026, dzisiaj 11 sierpnia. To może kilka słów o muzycznym lecie 1956 roku. Sprzed 70 lat, 11 sierpnia w Stanach Zjednoczonych został wydany podwójny singiel Elvisa Presleya z piosenkami Don't Be Cruel i Hound Dog. Płyta, która od razu zawędrowała na pierwsze miejsce, gdzie pozostawała zresztą przez kilkanaście tygodni. Dzięki temu Elvis ustanowił rekord przebywania na pierwszym miejscu, który został pobity dopiero przez grupę Boyz II Men w latach 90. My wracamy do czasów Elvisa, do czasów piosenki Don't Be Cruel. Rok 1956, więc sprzed 70 lat, z pierwszego miejsca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 8.
0: Czas na wiadomości.
7: Możliwe obniżki na stacjach, ale tylko na chwilę. Powiemy czemu.

0: giełdzie poszły w górę i na przełomie tego i przyszłego tygodnia to odbije się na cenach na pylonach. Jednocześnie na połowę miesiąca rząd zapowiada powrót rządowych obniżek na stacjach. Wtedy ceny mogłyby spaść o mniej więcej złotówkę, ale nadal nie ma konkretnych decyzji w tej sprawie.
1: Aktualnie za benzynę 95 płacimy średnio 7,51, a za olej 8,16 zł. Za litr oczywiście. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Co najmniej 132 osoby zginęły, a około 700 zostało rannych. To aktualne, tragiczne dane po trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię. Wstrząsy między innymi przerwały transmitowaną na żywo mszę w katedrze w Manizales. W zabytkowej świątyni są poważne zniszczenia, przewróciła się jedna z bocznych wież. Premier Donald Tusk zwołał wieczorem naradę liderów koalicji. Temat spotkania nie został ujawniony, ale odbyło się ono w momencie, gdy coraz częściej z obozu władzy płyną informacje o możliwych zmianach w rządzie. Maciej Kluczka.
2: Jesienią może dojść do rekonstrukcji Rady Ministrów, a według nieoficjalnych doniesień Szymon Hołownia miałby wejść do rządu, mógłby objąć stanowisko ministra kultury, które jest już w rękach Polski 2050. Paweł Ślis z Polski 2050 komentował to tak.
3: Nic o nas bez nas. Na razie w rządzie ministrem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Hołownia miałby też zostać szefem klubu swojej partii, bo za dużo w nim wzajemnych animozji. Takiego scenariusza nie wyklucza Violetta Tomczak z Polski 2050.
4: Wszystko jest możliwe.
2: Na wczorajszej naradzie liderów koalicji oprócz premiera był Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Nie została zaproszona szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Do końca roku ma się zakończyć Siemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika przynajmniej z zapowiedzi producentki Amy Pascal. Na liście zostało już ponoć tylko 5-7 nazwisk aktorów, którzy mogą zastąpić Daniela Craiga. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Zdaniem Pascal dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Srebro Ewy Swobody już jest, ale lekkoatletyczni kibice czekają na więcej i mają nadzieję, że w jej ślady także w biegu na 100 metrów, tyle że przez płotki, dziś pobiegnie Pia Skrzyszowska. Do tej pory bowiem polskim zawodnikom starty na Alexander Stadium wychodzą średnio, o czym przekonał się m.in. Paweł Fajdek, który jako jedyny z Polaków awansował do finału dzisiejszego rzutu młotem, chociaż w eliminacjach nie obyło się bez kłopotów.
6: Brak stresu wpłynął negatywnie na moją formę w konkursie. Bardzo daleki rozrzewkowy rzut, bo 75 metrów to jest bardzo daleko jak na pierwszy rozrzewkowy. To też dodatkowo mnie rozluźniło i zaczęło się zaliczanie rzutów, a to niestety zawsze kończy się źle.
5: Wśród pań do finału awansowały Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk. 7 miejsce w finale pchnięcia kulą zajął Konrad Bukowiecki, a 11 był Szymon Mazur. Złoto wywalczył Włoch Leonardo Fabri, który jako jedyny pchał poza granicę 22 metrów. Równolegle z lekkoatletycznymi mistrzostwami Europy rozgrywane są te w sportach wodnych. Na basenie w Paryżu polska żeńska sztafeta 4x200 metrów stylem dowolnym zajęła 7 miejsce w finale. Złamana bariera 8 minut, co prawda podium nie przyniosła, ale jest drugim wynikiem w historii polskiego pływania, mówi Zuzanna Famulok.
7: Jesteśmy zadowolone z 7 miejsca. Jest to w sumie nasz pierwszy finał na tych mistrzostwach Europy oraz dawno nie startowałyśmy tej sztafety, więc jest to nasz pierwszy raz bardzo dawna.
5: A złoty medal wywalczyły Brytyjki. Wcześniej w półfinale w 200 metrów stylem grzybietowym kobiet odpadła Adela Piskorska, a na półfinale 100 metrów stylem klasycznym rywalizację zakończył Jan Kałusowski. Polskie siatkarki po nieudanych rozgrywkach Ligi Narodów wracają na parkiet. W Koszalinie startuje memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Rywalkami Polek będą siatkarki Ukrainy, Francji oraz Włoch. Będzie to ostatni sprawdzian tych zespołów przed Mistrzostwami Europy.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Sołtys Wsimilików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milkowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milkowa.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690-497-876.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was

0: To nie o mnie, Kasia Sienkiewicz, Muzyczne Radio 8.20.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Najwięcej utrudnień na chwilę obecną na dolnośląskim odcinku A4 i to związanych głównie z robotami. Robotami różnego rodzaju. Rozpoczynamy tym razem od 59 km A4, gdzie na wysokości Krzywej w kierunku Wrocławia trwają prace naprawcze związane z wymianą barier energochłonnych i zajęty jest lewy pas ruchu. Od samego rana też prace bardziej na wschód. Koszenie traw w pasie rozdziału, o którym już kilkukrotnie informowaliśmy w obu kierunkach. W stronę Zgorzelca koszenie ma się odbywać dzisiaj przez kilka godzin między Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami między 153 a 147 kilometrem, ale korek może być chwilami dłuższy, zaczynać się wcześniej. Tutaj mamy zablokowany lewy pas. Podobnie ma być w drugą stronę w kierunku Katowicy, gdzie również zwężenie do prawego pasa na odcinku od węzła Pietrzykowice do węzła Karwiany. Utrudnienia mają potrwać mniej więcej do godziny 15 i wracamy jeszcze na S5 na północy kraju, gdzie na wysokości Bydgoszczy również prace utrzymaniowe na odcinku 5 km i zajęty prawy pas ruchu w stronę Poznania. Przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646. Przypominamy się również z aplikacją Muzycznego Radia, gdzie możecie nagrać głos słówkę informującą o utrudnieniach, objazdach, korkach, problemach na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Hey, what's up? This is the SOS
3: Project.
2: And you're listening to
3: Muzyczne Radio.
2: They really love
3: music.

I tego sobie i innym życzymy, żeby życie było głównie dobrą zabawą. 11 sierpnia, Muzyczne Radio. Dzisiaj rocznica urodzin artysty, który odszedł 2 lata temu, a przyszedł na świat 77 lat temu. To amerykański wokalista Eric Carmen, były członek grupy The Raspberries. Po rozstaniu z zespołem rozpoczął karierę solową, kojarzony na pewno z utworem Hungry Eyes, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do słynnego filmu Dirty Dancing z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey w rolach głównych, ale kojarzony też przez zapewne wiele osób z utworem sprzed równo 50 lat, z utworem All By Myself, piękną kompozycją z 1976 roku, którą z przyjemnością, ogromną przyjemnością teraz przypominamy. Eric Carmen w 77. rocznicę urodziny.

0: Utwór, który doczekał się niejednego coveru, niejednej przeróbki. Jedna z nich wykorzystana chociażby w filmie Shrek 2, ale internet przypomina też o scenie z dziennika Bridget Jones z 2001 roku, sprzed 25 lat, kiedy to Renée Zellweger siedzi samotnie w piżamie, pije wino w Nowy Rok, śpiewając do dezodorantu. All by Myself w wersji Erika Carmena, którego rocznica urodzin dzisiaj, 11 sierpnia.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
0: To raczej nie koniec sierpniowych upałów. Kolejne mają dotrzeć do nas w okolicach najbliższego weekendu. Wtedy znów można się spodziewać temperatury powyżej 30 stopni. Dzisiaj ochłodzenie w stosunku do wczorajszego dnia o jakieś 10 stopni, bo maksymalna temperatura w ciągu dnia ma wynosić 22-23 stopnie. Ciśnienie ma dość szybko rosnąć. Aktualnie wynosi 1021 hektopaskali. Co jakiś czas też rosnąć będzie zachmurzenie, ale będzie też mnóstwo słonecznych chwil, raczej bez opadów we wtorek.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Z kolejnymi doniesieniami z regionu, Jacek Rogulski.
9: No, na początek powracamy do dramatycznego wydarzenia z ostatniego piątku. 16-latek podejrzewano o napaść przy użyciu noża na 15-letniego znajomego, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Kamiennej Górze, który w niedzielę przesłuchał 16-letniego Bartosza.
10: Tylnym wejściem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wprowadzili młodego chłopaka w celu wysłuchania go przez sąd do spraw nieletnich. Wcześniej policjanci sporządzili obszerną dokumentację z miejsca ataku, łącznie z monitoringiem, na którym widać moment uderzenia ostrym narzędziem. Po chwili dwójka napastników ucieka, a ranny 15-latek przeszedł jeszcze kilka metrów i usiadł na chodniku. Tam udzielono mu pierwszej pomocy. Teraz przebywa w szpitalu we Wrocławiu w ciężkim stanie. W niedzielę po blisko 2 godzinach słuchania sędzia zdecydował o zastosowaniu wobec 16-letniego napastnika środka zapobiegawczego w postaci umieszczenia go na okres 3 miesięcy w ośrodku dla nieletnich, gdzie będzie czekał na sprawę. Mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
9: Prokuratura poinformowała, że sąd nie podjął jeszcze decyzji co do tego, w jakiej procedurze będzie prowadzone to postępowanie. Na pewno będzie musiał uzyskać określone opinie psychiatrów i psychologów, zaznaczyła prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Jak informuje policja, wszyscy uczestnicy zdarzenia są Polakami. Do sprawy będziemy powracać.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Dla wielu legniczan to miejsce ma wyjątkowe znaczenie. W dawnym kinie Ognisko w Legnicy odbywały się pierwsze filmowe seanse, szkolne wyjścia i spotkania ze znajomymi. Nic więc dziwnego, że wiadomość o przyszłości budynku u wielu mieszkańców miasta i nie tylko budzi spore emocje.
7: Dobra informacja jest taka, że charakterystyczny obiekt nie popadnie w ruinę i doczeka się gruntownej przebudowy. Mniej optymistyczna dla miłośników dawnego kina jest jednak wiadomość, że Ognisko nie wróci do swojej pierwotnej funkcji, a zamiast sali kinowej powstanie tam inkubator przedsiębiorczości. Prezydent Legnicy Maciej Kupaj wyjaśni, że o takim kierunku inwestycji zdecydowało kilka czynników. Przede wszystkim miasto nie miałoby możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania na reaktywację kina. Dodatkowo w realiach zdominowanych przez multipleksy kolejna sala kinowa miałaby niewielkie szanse na utrzymanie się na rynku.
11: Przypomnę, że kino Ognisko na początku lat 2000 tak naprawdę zostało zamknięte, ponieważ nie było w stanie sprostać już konkurencji kina Herios współczesnym multiplexom. To nie było jakby kwestia decyzji samego Odra Film, że nie, tylko po prostu sami klienci wybrali, że niestety te kino nie jest dostosowane do potrzeb, więc pomysły wznowienia funkcjonowania w tym obiekcie kina, no byłoby totalnie absurdalne. Ta sala z pewnością jest piękna, zabytkowa, natomiast w żaden sposób nie dostosowano do tego, żeby pełnić funkcję nowoczesnej sali kinowej, choćby także ze względu na koszty. Te koszty są tam dość porażające, bo to jest wielka sala.
7: Były kino Ognisko przejdzie gruntowną przebudowę. Dawna sala kinowa ma stać się nowoczesnym centrum konferencyjnym, a sąsiednia kamienica, w której kiedyś działała popularna restauracja, zostanie przekształcona w przestrzeń biurową z biurkami na wynajem. Jak już informowaliśmy, 4 sierpnia miasto podpisało umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Ma ona być gotowa do połowy grudnia tego roku. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: A na koniec Szczabno-Zdrój, gdzie otwarte zostały właśnie zapisy do jesiennego rajdu turystycznego Szczawieńska Rajza. To druga edycja imprezy prowadzącej przez najpiękniejsze punkty regionu. Materiał Jacka Zycha.
12: Tak, rzeczywiście, z tym, że oczywiście zapisy nie trwają tylko w Szczawnie, a w systemie online. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, a w tym roku szczególnie najmłodszych adeptów turystyki pieszej. O tym, że doskonale sobie dadzą radę, pokazali w tym roku podczas bardzkiej edycji tej imprezy.
13: 27 kilometrów, byłem bardzo zdziwiony. 13 dzieci, z rodzicami oczywiście, bo muszą mieć z opiekunami. Przeszło to. I wyszliśmy z założenia, że no już nie będziemy w tych skostniałych ramach i od 8 do 18 roku życia oczywiście pod opieką osób dorosłych, czyli tam opiekunów prawnych, pozwalamy już im być pełnoprawnymi uczestnikami. Uważamy, że lepiej to robić niż siedzieć w domu przed komputerem czy przed telewizorem.
12: To Igor Hoffman, organizator imprezy, który zapewnia, że Szczawieńska Rajza to ani górska wyrypa, ani bieg na orientację. To impreza dla wszystkich miłośników turystyki górskiej. W tym roku przeniesiona z wakacji na jesień.
13: W listopadzie troszeczkę skróciliśmy trasę. Wiadomo, jest to związane z tym, że ten zmrok zapada prędzej. 23 kilometry. Najpierw pójdziemy sobie na Trójgarb. Bardzo bym chciał oczywiście wejść na ten Trójgarb. Myślę, że tym takim zielonym szlakiem słynnym z tym trawersem, bo to jest zawsze widokowo troszeczkę inaczej. Wchodzimy na Trójgarb, tam sobie chwilę możemy odpocząć, schodzimy z powrotem też szlakiem zielonym i idziemy sobie na Chełmiec i myślę, że zafundujemy też wejście zielonym szlakiem, żeby nie było lekko, łatwo i przyjemnie. Oczywiście na Chełmcu będziemy mogli sobie też odpocząć. Będą punkty żywieniowe, punkty nawodnieniowe.
12: Tak jak powiedziałem, zapisy właśnie się rozpoczęły. Warto się pospieszyć, bo impreza, chociaż z krótką historią, to cieszy się dużą popularnością. Jeszcze przed rozpoczęciem zapisów w mediach społecznościowych udział w wydarzeniu zadeklarowało ponad 300 osób. Ze Szczabna-Zdroju dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
9: Kolejny raport już o 9.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach. Wczoraj dosyć gorąco, tak jak słyszeliśmy, nawet pojawiały się zgłoszenia o poparzeniach. A jak będzie dzisiaj? Posłuchajmy GoProwca.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
15: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Całkowita zmiana pogody, wczoraj piękne słońce, upał, dzisiaj niestety już jest dużo zimnie i mgła. Góry są pokryte chmurami, ale mimo wszystko zapraszam do wyjścia na wycieczki. Oczywiście zacznę od śnieżki, temperatura 6 stopni, wiatr północno-zachodni 15 metrów na sekundę, widzialność ograniczona do 30 metrów, mgła i ciśnienie atmosferyczne na szczycie śnieżki 842,4 hektopaskale, ale rośnie na szczęście. być może ta pogoda w ciągu dnia się będzie poprawiać. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni bezwiecznych z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 18 bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, no nie zawadzi zabrać coś przeciwdeszczowego i coś jakąś bluzę na ocieplenie do plecaka. I gorąca prośba, tak jak za każdym razem, przed wyjściem proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także wgrać bezpłatną aplikację Ratunek. Szlaki mogą być mokre, śliskie, także też proszę uważać na to wszystko. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
14: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Hey, we are Vomero and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
8: Na wakacjach.
9: Życie jest piękne, o czym zaświadczać stara się też Skubas. To jego piosenka, 8.46.

0: Kubas w Muzycznym Radiu za 10 minut, godzina 9.
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. W drugim kwartale tego roku Polacy zarabiali nieco mniej niż w pierwszym. GUS podał właśnie najnowsze dane o wynagrodzeniach w całej gospodarce. Mniejsza skala nagród i premii wypłacanych od kwietnia do czerwca sprawiła, że przeciętna płaca spadła do 9233 zł brutto z groszami. To o 5,5% więcej niż rok wcześniej, ale o prawie 3,5% mniej niż na początku tego roku. GUS pod uwagę brał wszystkich pracujących na etatach, również w firmach zatrudniających mniej niż 9 osób. Wciąż wolniej od pensji rosną ceny w sklepach. Według UC Research i WSB Merito podstawowe produkty zdrożały w ciągu roku ledwie o 1,9%. Polacy korzystają z niskich stóp procentowych. Już co trzeci kredyt mieszkaniowy nie służy zakupowi nieruchomości, a spłacie wcześniejszych zobowiązań. Według Biura Informacji Kredytowej tylko w czerwcu o pieniądze z banku starało się ponad 42 tysiące klientów, o ponad 14% więcej niż przed rokiem. Według szacunków w co trzecim przypadku chodziło o przeniesienie kredytu hipotecznego z jednego do drugiego banku. Powód jest prosty. Wiele umów w sprawie hipotek zaciągano w czasach, gdy stopy procentowe lub marże były znacznie wyższe niż dziś. Obecnie podstawowa stopa referencyjna NBP wynosi 3,75%, a średnie oprocentowanie nowych kredytów nie przekracza 6%. Jest to 1,5 punktu procentowego niższe niż przed rokiem. Już 625 polskich gmin apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. To ponad 1/5 samorządów w kraju. Ich włodarze proszą, by nie wykorzystywać wody m.in. do podlewania trawników, mycia aut czy napełniania basenów. W niemal całym kraju mamy za mało opadów. W 15 województwach Państwowy Instytut Geologiczny prognozuje tzw. niżówkę, czyli niski poziom wód podziemnych. Z tego powodu samorządy i Wody Polskie zaczęły egzekwować przepisy dotyczące studni na prywatnych działkach. Zgodnie z prawem można z nich pobierać nie więcej niż 5000 litrów wody dziennie, a głębokość ujęcia nie może przekraczać 30 metrów. Kto wywierci studnię głębszą, naraża się na karę w wysokości co najmniej 5000 zł.
1: Pora dla inwestora.
2: Poniedziałkową sesję na GPW główne indeksy rozpoczęły pod kreską, ale później giełdowi gracze nabrali animuszu. Notowania akcji poszły w górę. Ostatecznie WIG20 zyskał 0,59%, co oznacza ustanowienie nowego historycznego rekordu na poziomie 4024 punktów. Na rynku walutowym bez większych zmian. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,74 zł, a za franka 4,62 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17 zł i 85 groszy. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.
0: Ósma 53, Muzyczne Radio, wtorkowy poranek, 11 sierpnia, za ostatnie 3 godziny. Dziękuję już, Zbyszek Deka, i ja się kłaniam i miłego dnia życzę. Pozdrowienia.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Już w czwartek, 13 sierpnia, po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
2: Czas na wiadomości.
4: Blisko 700 strażackich interwencji związanych z burzami. Od dziś w części szpitali cyfrowa karta leczenia onkologicznego. Wars nie tylko w pociągach, otwiera wkrótce hotel. Marcin Krzemiński. 673 razy interweniowali w poniedziałek strażacy w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, blisko 430 wyjazdów, a także na Kujawach, tam 81 zdarzeń. Przez te regiony minionej nocy przeszła superkomórka burzowa. Straty na razie trudno w pełni ocenić, bo działania ratownicze wciąż trwają, ale na pewno są spore. Na szczęście poza jednym przypadkiem nikt fizycznie nie ucierpiał, mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
5: W całych tych interwencjach, których było około 500, tylko 3 osoby obecnie mamy zewidencjonowane jako poszkodowane w powiecie makowskim. Domek holenderski, w którym przebywało 15 osób, 3 osoby poszkodowane.
4: W Piasecznie od uderzenia pioruna zapalił się dach domu dziecka, ale pożar szybko udało się ugasić. Nie było rannych. Przypadki powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych wstępnie liczone są w setkach. W jednym miejscu porywisty wiatr powalił też potężny słup linii wysokiego napięcia. Prądu wciąż nie ma prawie 10 tysięcy odbiorców. Od dziś w części szpitali onkologicznych ścieżka leczenia pacjentów będzie dostępna elektronicznie. Karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego E-Dilo ma usprawnić proces od zdiagnozowania choroby po wszystkie kolejne etapy leczenia. Ben O'Connor.
6: Jak mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii, E-Dilo przyspieszy proces leczenia.
7: Przede wszystkim ma to za zadanie ułatwić wymianę informacji pomiędzy lekarzami diagnozującymi, lekarzami prowadzącymi dalsze etapy leczenia.
6: Agregacja danych to także ważne informacje dla samej służby zdrowia, mówi ekspert rynku zdrowia Rafał Janiszewski.
8: Abyśmy mogli przeanalizować ścieżki pacjentów, gdzie są tak zwane wąskie gardła. No wszystko robiło się to ręcznie.
6: Początkowo karty E-Dilo będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty

0: wynająć jeden z 50 pokoi. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik WARS.
1: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych. Jest część gastronomiczna, cała również o dosyć dużej powierzchni.
0: No i właśnie w części gastronomicznej będzie można zjeść dania znane z pociągów PKP.
2: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. To była prawdziwa dominacja. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Toronto bardzo pewnie wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Polka grała bezbłędnie, a rywalka przez godzinę i 4 minuty nie znalazła sposobu, aby się jej przeciwstawić. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznała, że mimo wietrznych warunków na korcie, mecz zapisze się w jej pamięci.
3: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
2: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eleną Świtoliną. Polka będzie miała okazję do rewanżu, bo w ostatnich dwóch meczach w Indian Wells oraz Rzymie górą była Ukrainka. Mamy pierwszy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Ewa Swoboda drugi raz w karierze została wicemistrzynią w biegu na 100 metrów. Polka ukończyła zmagania w Birmingham z czasem 11 sekund i 2 setne.
4: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam.
2: Wygrała reprezentantka gospodarzy Emma Hunt. Gorzej poszło naszej sztafecie mieszanej, która przybiegła na czwartym miejscu. Siódmy w finale pchnięcia kulą był Konrad Bukowiecki. W niemieckim Aquisgranie rozpoczynają się za to dziś jeździeckie Mistrzostwa Świata. Na starcie zaprezentuje się 23-osobowa reprezentacja Polski, która wystartuje w skokach przez przeszkody, ujeżdżaniu WKKW, para ujeżdżaniu, powożeniu oraz woltyżerce. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuował piłkarską karierę w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał właśnie 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Zmiany także nad Wisłą. Legia Warszawa ogłosiła transfer Jana Kuchty. Czeski napastnik zostanie wypożyczony ze Sparty Praga. Z klubem zdobywał 3 razy mistrzowski tytuł, ale w swoim dorobku ma też tytuł króla strzelców czeskiej ligi.
5: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Ladies and gentlemen, step onto the dance floor and choose your partner with care. Yeah. Here comes the red hot tide of 1925.

0: Polacy lubią narzekać, narzekać lubią również w wakacje, albo jest za gorąco, albo jest za zimno. O ile wczoraj można było narzekać, że jest za gorąco, to dzisiaj, że za zimno, nie można narzekać, więc będziemy mogli narzekać w ten jakże piękny wtorek 11 sierpnia na te nieszczęsne, umiarkowane temperatury 22 czy 23 czy nawet 24 stopnie. No to dajcie spokój, kto to słyszał, żeby w sierpniu tyle było, no jak to... Aha, ale słońce będzie, czyli nie jest nieźle w zasadzie. No właśnie, i tego się trzymajmy. Radek Major, kłaniam się niezwykle nisko, to jest muzyczne radio lato, a to jest Radiant Smile i Piano Droid w takim ładnym letnim remiksie. Obiecujemy, mnóstwo takich numerów będzie na naszej antenie. Tego przed i po południa. Polecamy się.
1: Muzyczne radio lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Na wschodzie to by powiedzieli, ten utwór to się dla mnie podoba. Za granicą powiedzieliby me gusta, a my mówimy tak, to jest bardzo fajny numer. Na tę porę wręcz idealny, na kwadrans po godzinie 9. Ale są inne rzeczy, które są bardziej idealne, czyli horoskop, a nie tylko, że poprze Party The Club Masters Gonna Get Along Without You Now. Będzie nam tutaj głowę zaprzątał. Pozwólcie, sprawdzamy, co nas czeka.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, nie czeka was raczej leniwy wtorek. Jeśli nie na urlopie, to obowiązków będzie u was sporo dziś. Byki otoczy dobra energia i bardzo dobra koniunkcja planet. Warto to dzisiaj wykorzystać. Bliźnięta zaczną dostrzegać pozytywne strony życia, choć ostatnio przybyło siwych włosów. Raki, dzień na samorealizację. Warto po ostatnich wydarzeniach dojść do porozumienia. Lwy, dzisiaj was lepiej nie denerwować. Na zaczepkę odpowiedzą te lwy. Wy w najlepszym razie celną ripostą. Panny będą postępowały z determinacją i prosto do celu. Nie wolno ryzykować za kierownicą. Wagi, możliwy konflikt między potrzebami a możliwościami. Ktoś zechce to sprytnie wykorzystać. Skorpiony, trzeba robić swoje i się nie przejmować. Najważniejsza zgoda z własnym sumieniem. Strzelcom w związkach przyda się większa wyrozumiałość w stosunku do partnerki czy też partnera. Koziorożce zaczną porządkować świat wokół siebie i planować jeszcze letnią przyszłość. Wodniki poczują niechęć do pracy. Żeby tylko wodniki. Lenistwo przyniesie wyrzuty, że coś czeka na zrobienie. Ryby, możliwe niemiłe niespodzianki, ale zgoda i współpraca doprowadzą do sukcesu. Dzisiaj, jak już wiecie, zapewne wtorek jest 11 sierpnia, 142 dni zostały nam do końca roku, a imieniny mają Herman, powściągliwy, niezależny i pewny siebie, Włodzimierz, otwarty i odpowiedzialny, dobry organizator, a także Zuzanna, wrażliwa, odważna i zapobiegliwa. Osoby urodzone 11 sierpnia zaś są energiczne i odważne. Nie lubią się długo zastanawiać, chętnie angażują się w ryzykowne projekty. Niecierpliwość to ich główna wada. Mają wielkie powodzenie w miłości. Kochają gorąco i są bardzo namiętne, ale często zmieniają obiekty swych uczuć. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający znak zodiaku baran.
2: Cześć, tu Muniek Staszczyk, Still Love.
3: Rach, witajcie, tutaj Sarsa.
2: Słuchacie muzycznego radia.

0: Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Ależ to był kiedyś hicior i dalej słucha się go z wielką przyjemnością, nawet jeżeli jest w biurze i potańczyć nie można, albo przy dokarce, albo autobus cię prowadzi. No, ci ostatni to mają pod tym względem najgorzej, gdyż ten utwór automatycznie powoduje wyprostowanie nogi prawej, a w związku z tym naciśnięcie pedału przyspiesznika i mandat gotowy. Nie polecamy. 25 po 9.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: Hathaway, What is Love za nami, a przed nami męskie granie orkiestra 2026, czyli historia miłości, że ona się wstydzi, on się wstydzi, a w końcu obydwoje się nie wstydzą i jest dobrze. I to jest chyba recepta na szczęście.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
4: Autopromocja.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com
5: 9.30 na zegarze, a termometry o tej porze pokazują takie jesienne 15 do 19 stopni, a później to się rozszaleją i pokażą od 22 do 23 stopni. Tak, będą umiarkowane temperatury. Na niebie trochę chmur, trochę też słońca, ale po południu słońce to będzie w przewadze. Jeśli pytacie, czy dzisiaj będzie padać, nie, nie powinno. Wczoraj też tak mówiliśmy po południu, a jednak wieczorem spadło, ale rano mówiliśmy, że deszcze wieczorem są możliwe. Wiatr słaby północny. Zachodni w porywach do 45 km na godzinę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy ciśnienie, to jest już wysokie, 1020 hektopaskali i w ciągu dnia pójdzie jeszcze w górę. Jeśli chodzi o biometr, to niestety jest do wieczora niekorzystny, ale za to jakość powietrza praktycznie wszędzie jest wręcz idealna, a w najgorszym wypadku, ten najgorszy wypadek nazywa się Trzebnica i kawałek Wrocławia, jest dobra. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
6: Raport zaczynamy od gorącego tematu. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła postępowania sprawdzające dotyczące nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić podczas udzielania pomocy po powodzi w 2024 roku.
7: Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wdrożyła z urzędu czynności sprawdzające w związku z ukazaniem się artykułu na portalu internetowym Wirtualnej Polski w celu sprawdzenia okoliczności w nim zawartych dotyczących nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić podczas udzielenia pomocy finansowej przez KAR celem usunięcia skutków powodzi, do jakiej doszło we wrześniu 2024 roku w powiecie karkonoskim. To są czynności sprawdzające. Prokurator po ich przeprowadzeniu i zebraniu materiału dowodowego podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia śledztwa. Tu bardzo istotne będą również wyniki kontroli, którą w chwili obecnej prowadzi CBA. Te czynności prowadzone są w kierunku artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego i 286 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, a także przestępstwa oszustwa. To są czynności sprawdzające, czyli prokurator w ramach tych czynności sprawdzających nie wykonuje czynności procesowych. Ma na celu sprawdzenie okoliczności zawartych w tym artykule, które z treści którego wynika, że dochodziło do nieprawidłowości przy udzielaniu wsparcia finansowego przez KAR, wsparcia na usuwanie skutków powodzi, do której doszło we wrześniu 2024 roku w powiecie karkonoskim.
6: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w wydanym oświadczeniu oznajmia, że do czasu zakończenia postępowania sprawdzającego spółka nie będzie zajmowała stanowiska w sprawie. Pełną treść oświadczenia publikujemy na stronie muzyczneradio.pl. Jest też stanowisko szefa regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej Michała Jarosa, który zawiesił wczoraj w prawach członka partii Annę Konieczyńską, wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze, która, jak podaje Wirtualna Polska, jest wiązana ze sprawą odszkodowań popowodziowych. Do tematu będziemy powracać.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Gmina Prochowice dołączyła do ogólnopolskiego projektu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W miejscowości Lisowice powstało profesjonalne lądowisko dla dronów, tak zwany Drone Point. To część programu budowy sieci 10 ośrodków wspierających rozwój bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania ich ruchem w Polsce.
8: Lądowisko jest już gotowe. To wydzielony i ogrodzony teren z oświetleniem oraz specjalnie oznaczonym polem do lądowania o wymiarach 10 na 10 metrów. Jak podkreśla burmistrz Prochowic Alicja Sielicka, to inwestycja z myślą o przyszłości.
9: To projekt, który wybiega mocno przyszłość i który uwzględnia rozwój technologiczny. Mamy ten zaszczyt, że projekt, który realizuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jest realizowany na naszym terenie.
8: Lokalizacja nie jest przypadkowa. Drone Point powstał w Lisowicach, w sąsiedztwie ścieżki rowerowej. W przyszłości ma służyć nie tylko testom nowych technologii, ale także praktycznym zastosowaniom.
9: W takiej długoterminowej perspektywie może się bardzo przydać, bo może się przyczynić do rozwoju na przykład usług. Można dostawy robić dronami, ale wydaje mi się, że szczególnie ważne to jest przedsięwzięcie ze względu na to, że może służyć to lądowisko dla służb ratowniczych, porządkowych, dla Państwowej Straży, dla policji, szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z wojną u sąsiadów.
8: Budowa lądowiska jest częścią projektu pod nazwą Rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji oraz infrastruktura do zarządzania ruchem pojazdów bezzałogowych jako ekosystem innowacji. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest kilka samorządów z regionu, a liderem projektu jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Lubinie. Całość ma przygotować Dolny Śląsk na rozwój nowoczesnych usług wykorzystujących drony oraz zwiększyć możliwości ich wykorzystania między innymi przez służby ratownicze. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Pod koniec marca Zgorzelec rozpoczął rewitalizację terenu wokół Miejskiego Domu Kultury. Prace budowlane, dzięki którym otoczenie tej najbardziej reprezentacyjnej budowli miasta zyska nowy wygląd, to część projektu dofinansowanego przez Unię Europejską Park Mostów 2. Realizujemy go wspólnie z Görlitz, podkreśla Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
10: Zrewitalizowane zostaną tereny parkowe, które są położone wzdłuż Nysy Łużyckiej, w tym Winne Wzgórze, które już zostało przebudowane, zmodernizowane. W czerwcu mieliśmy otwarcie nowego placu zabaw. To jest ten teren obok browaru przy kolejce parkowej. Oprócz prac modernizacyjnych, projekt, podobnie jak przed kilkoma laty Park Mostów 1, obejmuje liczne wydarzenia kulturalne. To są warsztaty, to są koncerty plenerowe, kino letnie i popularne bardzo w Zgorzelcu prowadzenia z przewodnikiem.
6: Kolejny raport już o 10.30, a teraz jeszcze uwaga, sprawdzamy pogodę. W górach dużo chłodniej niż wczoraj.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
12: Stacja centralna grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Całkowita zmiana pogody, wczoraj piękne słońce, upał, dzisiaj niestety już jest dużo zimniej i mgła. Góry są pokryte chmurami, ale mimo wszystko zapraszam do wyjścia na wycieczki. Oczywiście zacznę od śnieżki, temperatura 6 stopni, wiatr północno-zachodni 15 metrów na sekundę, widzialność ograniczona do 30 metrów, mgła. I ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki 842,4 hektopaskale, ale rośnie na szczęście. Być może ta pogoda w ciągu dnia się będzie poprawiać. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni bezwiecznych z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 18 bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, no nie zawadzi zabrać coś przeciwdeszczowego i coś, jakąś bluzę na ocieplenie do plecaka. I gorąca prośba, tak jak za każdym razem, przed wyjściem proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także wgrać bezpłatną aplikację Ratunek. Szlaki mogą być mokre, śliskie, także też proszę uważać na to wszystko. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hello Poland! My name is Sugar Jesus, and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.
3: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Najlepszy wojownik to Cezaro.
9: Jaki wojownik?
8: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
9: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
8: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
9: Dlaczego?
8: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
9: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Cezaro!
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: utwór pełen energii, a taka energia może być przydatna nawet jak się ma wakacje. Sobielis Baxter, Freedom of the Night. Zegar pokazuje 10 minut przed godziną 10. Drogi i drodzy, obiecujemy, że za moment pojawi się kolejna z nowości w muzycznym radiu. Będzie Hideaway, No Calor, No Calor, No Calor, cokolwiek to znaczy. Ale zanim to, my będziemy jeszcze sprawdzali, czy to się da dokądkolwiek od nas dojechać, bo ważna rzecz to jest dla tych, co albo podróżują wakacyjnie, albo w pracy są za kółkiem.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczęliśmy od wybudzenia was klaksonem. Dlaczego wybudzenia? No, biomet niekorzystny, więc znów możemy być senni, a słońce znów jest ostre i prosto w nasze oczęta świeci i też może powodować zmęczenie i oślepienie i człowiek wtedy robi się bardziej senny i mniej skoncentrowany. Zatem uważajcie, drogie i drodzy, na siebie. A jeśli jedziecie A4, to musicie wiedzieć, Kraków od południa w kierunku na Zgorzelec się lekko korkuje, ale to nic strasznego, ruch jest mniejszy i tak niż zwykle. Jeśli chodzi o A4, to Katowice, Opolszczyzna, tutaj bez większych problemów. Problem dopiero na węźle tuż przed zjazdem na Bielany Wrocławskie. Tam lekkie spowolnienie, ale później w kierunku na Zgorzelec, mimo tego, że gdzieniegdzie tną trawy albo naprawiają bariery, to odbywa się praktycznie na bieżąco. Jadąc w drugą stronę A4, za kątami wrocławskimi przed węzłem Bielany jest niewielkie spowolnienie, ale to rzecz tutaj raczej normalna niż nienormalna. Chcecie jechać nad morze? Bez większych utrudnień. S3 i A6 śmiga się aż pięknie. A2 też cała przejezdna, ewentualne tylko spowolnienia na większych węzłach, ale tam się nie stoi nadębowo, a śmiga tyle, że wolniej. Jeśli chodzi o S5, bez problemu. Jeśli chodzi również o dojazd S8 do naszej pięknej stolicy, prastarej piastowskiej Warszawy, no to tam też nie będzie kłopotów większych. No chyba, że wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo wysyłajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Wystarczy powiedzieć tak czy nie i sprawa załatwiona według myk, według słów tej piosenki, tak? Czy nie? Za dwie minuty minie dziesiąte, za dwie minuty zaprosimy Was na najświeższe wiadomości krajowe i zagraniczne.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24.39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
7: Autopromocja.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Dziesiąta.
8: Czas na wiadomości.
9: Brakuje dyspozytorów medycznych. Powiemy, gdzie jest największy problem. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki w Lublinie. Wrócimy też do meczu Igi Świątek o półfinał turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
10: Problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
11: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
10: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie.
9: Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku z wysokości około 2 metrów skoczyła na nie do końca nadmuchaną poduszkę. Doznała poważnych obrażeń kręgosłupa, wymaga rehabilitacji. Oskarżeni to dwaj pracownicy sali zabaw, 23-letni Jan Z oraz 24-letni Dawid S. Grozi im do 5 lat więzienia. Według śledczych nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Ważne dla wybierających się nad morze jest zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku Zachód Plaża w Kołobrzegu. Jak informuje Sanepid, doszło tam do przekroczenia norm mikrobiologicznych. Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Pod hasłem Polska Safe podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
12: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie, ale to ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
9: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii, tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na Zatoce Gdańskiej. Iga Świątek bardzo pewnie wygrała ćwierćfinał turnieju w Toronto z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznaje, że mimo wiecznych warunków na korcie, mecz zapisze się w jej pamięci.
6: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
9: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtolina.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: wczoraj o tej porze życzyliśmy wam słońca, nie, życzyliśmy wam chłodu, dzisiaj życzymy wam odrobiny słońca za to, bo chłodu to my mamy pod dostatkiem. Taki to jest wtorek, 11 sierpnia. Dzień dobry, to jest Cigala, to jest Melody, a zegar pokazuje 6 minut po 10. To jest muzyczne radio, obiecujemy, będziemy grali fajnie i będzie wam miło, jeżeli zostajecie z nami. Nam też zresztą.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
1: Reklama.
3: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata. siepomaga.pl/tymek-kalata.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Jazz Lamming i Something About The Music i 13 minut po godzinie 10. Słuchajcie, muzyczne radio, doskonale wiecie, lato z jednej strony, a z drugiej strony stacja, która łączy pokolenia i gra albo takie fajne, delikatne, house'owe brzmienia, albo...
1: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Albo takie evergreeny, czyli wiecznie zielone utwory, lubiane przez ludzi w wieku lat 3 i 103, chociaż znamy takich, co powiedzą, muzyka boomerska. Niechże tak będzie. Big Day w dzień gorącego lata, które to gorące lato zrobiło sobie przerwę. Na jakiś czas. Urlop.

Lenny Kravitz po swoim koncercie w Katowicach został nazwany pieszczotliwie Lenny Kratowic. Katowic wróć i no, trzeba przyznać, trochę w tym racji było. Chętnie chcielibyśmy gościć tego oto młodzieńca w wieku średnim w naszych pięknych polskich progach. A tak to tylko zagościł na antenie Muzycznego Radia na 23, prawie 24 minuty po godzinie 10. It ain't over till it's over, to za nami. A jeśli chodzi o innych klasyków, to proszę bardzo, klasyczny polski rockowy numer zaczynający się od tego riffu to Urszula. Niebo dla ciebie. Niebo teraz z odrobiną chmur, ale później będzie tylko słoneczko, chociaż temperatury niewiele będą wyższe. Prognoza pogody i więcej na ten temat za moment.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
3: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, Infree oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
4: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
6: Autopromocja.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
8: 10.30 na zegarze, a o tej porze termometry pokazują od 17 do 19 stopni. Później będą pokazywały od 22 do 23 maksymalnie. Na niebie teraz trochę chmury, ale z każdą godziną słońca będzie więcej i dzień powinien obyć się bez opadów. Niestety lub niestety. Wiatr słaby dzisiaj jest północno-zachodni i w porywach będzie wiał z prędkością do 45 km na godzinę. Taki to wtorek 11 sierpnia roku 2026, czyli w pół do jesieni.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Pozwólcie, że sprawdzimy jeszcze wartość ciśnienia. Ono wynosi 1020 hektopaskali, jest wysokie i w ciągu dnia pójdzie do góry. Biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza w ciągu ostatniej godziny poprawiła się nawet w Trzebnicy. Jest wręcz idealnie, w najgorszym wypadku dobrze, ale tak tylko troszkę poza normą. Jacek Rogulski teraz i raport regionalny.
9: Na początek gorący temat. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi parlamentarzystami opozycji przyjechał dzisiaj do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze, aby przeprowadzić poselską kontrolę. Wizyta miała związek z medialnymi doniesieniami o potencjalnych nieprawidłowościach finansowych przy udzielaniu wsparcia finansowego po powodzi w 2024 roku.
10: Co tutaj dużo więcej należy dodać? Poza tym, że jesteśmy właśnie w miejscu siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową jest pani Anna Konieczyńska, prominentna działaczka Platformy Obywatelskiej.
9: Do tematu powrócimy w naszych popołudniowych raportach.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Teraz Świdnica, gdzie ze sporymi kłopotami muszą się liczyć pracownicy dojeżdżający do świdnickiej strefy przemysłowej. Na osiedlu Zawiszów przebudowywane będzie ważne rondo. Więcej w materiale Jacka Zycha.
11: Tak, mowa o skrzyżowaniu ulic Henryka Pobożnego, Łukasińskiego i Kazimierza Wielkiego. Istniejące tam rondo wymaga, zdaniem urzędników, remontu, a to jedno z newralgicznych skrzyżowań prowadzących właśnie w stronę zakładów z Świdnickiej Strefy Przemysłowej.
12: Zmiany w organizacji ruchu obejmą tutaj zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Jeżeli chodzi o organizację ruchu na tym rondzie, niemożliwy będzie wjazd na to rondo od ulicy Łukasińskiego i od ulicy Pobożnego. Odcinek ulicy Łukasińskiego od ronda do wjazdu w drogę krajową 35 będzie dwukierunkowy na ten czas, a wjazd z tej ulicy będzie się odbywał dotychczasowym zjazdem przez ulicę Odnowiciela.
11: Wyjaśnia tę dość skomplikowaną organizację ruchu Magdalena Dzwonkowska ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Zmianie ulegną też linie komunikacji miejskiej. Kilka przystanków zostanie też tymczasowo przeniesionych w inne miejsca.
12: Dokładnie jak te autobusy będą kursowały, czyli linie 3, 6, 9, linie 2, 4 i 5 oraz linie 7, 13 i 14 mogą Państwo się zapoznać z tym na stronie MPK, na stronie Urzędu Miejskiego. Nowe rozkłady i te informacje wywieszone są również na przystankach autobusowych.
11: Urzędnicy zapewniają jednak, że dojazd komunikacyjny do strefy przemysłowej pozostanie zachowany. Remont ronda to część większej akcji remontu ulic na Zawiszowie, która rozpoczęła się już kilka dni temu. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: To była udana 29. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. W miasteczku samych swoich przez kilka dni można było spotkać gości znanych z kinowych ekranów, wziąć udział w projekcjach, spotkaniach oraz koncertach gwiazd. To najstarszy festiwal filmowy na Dolnym Śląsku, który każdego roku swoją niepowtarzalną atmosferą przyciąga rzesze miłośników filmu i dobrej muzyki, mówi Mariusz Warowy, burmistrz z Gorzelca.
13: Chcemy pokazać ten klimat komedii, uśmiechu, ale też również spotkania z aktorami, żeby to było takie naturalne, nieumawiane, po prostu możemy spotkać ich na ulicy, przechadzając się rynkiem, możemy spotkać jednego, drugiego, trzeciego aktora, porozmawiać, przywitać się i myślę, że to jest tak bardzo naturalne.
14: Podziwiam to wszystko, co jest tutaj stworzone.
9: Ewa Kasprzyk, polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa.
14: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że wreszcie się udało, ponieważ nie mogłam tu dotrzeć. Myślę, że wszyscy bawią się tu wybornie, jest dużo zabawy, śmiechu. No i mam tu wreszcie swoją tablicę, może to jest warte podkreślenia. No, także cokolwiek tu będzie, to już będzie wiedział, że jest tutaj moja tablica.
9: Oczywiście Mariusz Warowy to burmistrz Lubomierza, odpowiedzialny między innymi za to wspaniałe filmowe wydarzenie. I pozostajemy w temacie filmu, bo dzisiaj kolejne projekcje w ramach cyklu Letnie Kino pod Gwiazdami, organizowanego przez Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Cieplicach. Projekcje odbywają się na placu przy teatrze w Parku Uzdrowiskowym, mówi Andrzej Bartnikowski, dyrektor teatru.
15: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na Letnie Kino pod Gwiazdami w Cieplicach, w samym sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a konkretnie na Polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji. Co zagramy?
16: 11 sierpnia o 19.30 Sekretne Życie Zwierzaków Domowych 2, o 21.30 Zakochany Szekspir.
15: O godzinie 19 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej. O godzinie 21 film zdecydowanie dla widzów dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Cieplicach.
9: A ja tylko dodam, że to zapowiedź dzisiejszych seansów, ale one będą trwały w Zdrojowym Teatrze Animacji, przy Zdrojowym Teatrze Animacji, dokładnie w Jeleniej Górze do końca sierpnia, o czym będziemy oczywiście informować. I to wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia, a więcej wiadomości z regionu już po południu.
1: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
17: Hey Poland, I'm Kamrad and you're listening to Muzyczne Radio, they really love music.

0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Ta formacja nazywa się Przebiśniegi. Razem z nią jest czarny hi-fi, tudzież czarny hi-fi, tudzież czarny hi-fi. W zależności od tego, jaką wersję lubicie, to można sobie wybrać. A piosenka nosi tytuł Melatonina. Melatonina to jest ten składnik w człowieku, który pozwala mu zasypiać, lepiej lub gorzej, ale zasypiać. Mam wrażenie, że dzisiaj wielu z nas to jest chodzącą melatoniną. Dlatego teraz na kwadrans przed godziną 11:00 pozwólcie, zaprezentujemy coś, co z reguły wywołuje lekkie orzeźwienie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Cascade, Glockenbach, Caitlin Aragon, Runaway.

0: Kiedyś to robili muzykę, prawda? A teraz to nie ma muzyki, nie ma czasu też. Gypsy Kings, skoczamy za 7 minut 11, pozwólcie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jest klakson, jest wybudzenie za kierownicą i bardzo dobrze przypominamy, biometr dzisiaj niekorzystny, możecie być rozkojarzeni, słońce może was oślepiać i może jeździć się nie najlepiej, a mimo to jakoś w miarę spokojnie jest na drogach i wygląda na to, że ruch jest mniejszy i bardziej płynny teraz na wszystkich przelotowych trasach z południowego zachodu na północ, na wschód, na dokądkolwiek byście tylko nie chcieli jechać, na południe również, bez większych utrudnień. S3, S5, A2, cóż tam jeszcze, S8, nie ma większych utrudnień, na czwórce na kilometrze 21 węzeł Godzieszów, tam prowadzone są roboty drogowe, naprawiają nawierzchnię, zablokowany jest jeden pas ruchu, ale bez kłopotów, tam większych węzeł obszar Krzywa, też prowadzone są naprawy, tym razem bariery energochłonne w pasie rozdziału, w związku z czym zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku na Wrocław. Sprawdzamy jeszcze jedno miejsce na czwórce, kierunek na Katowice, na węźle Pietrzykowice, Koszą w pasie rozdziału, a lewy pas jest tam zablokowany, ale tam też bez większych utrudnień. Chyba że jest coś, o czym my nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć, żeby wiedzieli to nasze słuchaczki i nasi słuchacze. Pozwólcie, 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Zatem szerokości, przyczepności i szczęścia kierowcy wam życzymy. A gdyby naprawdę coś było nie tak, dawajcie znać jak najszybciej, żeby inni nie stali w takim korku, gdyby gdzieś się wydarzył. A to London Beat, Where Are You?

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
0: Czas na wiadomości.
4: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejne ofiary. Potem o rosnącej liczbie zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu i o sukcesie Ewy Swobody.
5: Już mi oczy się pocą.
4: Emocje mocne, bo mowa o srebrze Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Koniec akcji ratunkowej po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Służby ugasiły już wszystkie pożary, które wybuchły po ostrzałach Zaporoża i Kijowa. Nie żyje 6 osób. Rosyjskie rakiety zniszczyły osiedle mieszkaniowe i szpital dziecięcy w ukraińskiej stolicy. Jak informują ukraińskie służby, Rosjanie w nocy do ataku użyli ponad 100 dronów i 20 rakiet balistycznych. Bezzałogowce zostały unieszkodliwione, ale wszystkie rakiety doleciały do celu. Przez powstanie Centrum Serwisowego Śmigłowców Apacz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podwoją zatrudnienie, mówi premier Donald Tusk. Dziś zakłady podpisały kontrakty offsetowe z Boeingiem, które umożliwią powstanie centrum. Premier zapowiedział też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, mające opiewać na około 7 miliardów złotych. Nie do władzy, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa. Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
6: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
4: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł. Węgierski parlament wybierze dziś nowego prezydenta kraju. Jedynym kandydatem jest Andrzej Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Do złota zabrakło centymetrów, ale i tak Ewa Swoboda udowodniła, że jest jedną z najlepszych sprinterek. Obroniła tytuł wicemistrzyni Europy, wywalczony przed 2 laty. To pierwszy medal dla Polski na mistrzostwach Starego Kontynentu, jakie trwają w angielskim Birmingham. Błażej Kulesza.
7: Do ostatniej konkurencji pierwszego dnia polscy kibice musieli czekać na dobre wieści z Alexander Stadium, ale było warto. Swoboda zaczęła piorunująco. Dopiero na ostatnich metrach ku uciesze gospodarzy dogoniła ją Brytyjka Amy Hunt. O złocie zadecydowały ułamki sekund, a dokładnie 0,02.
5: Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal.
7: Mówiła dziennikarzom wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Dla Polki to nie koniec sezonu, bo przed nią już za chwilę start w memoriale Kamili Skolimowskiej.
5: Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10,96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel. Jak go spełnię, to ci powiem.
7: Tym niespełnionym marzeniem jest pobicie rekordu Polski. Ten należy do innej Ewy. Ewy Kasprzyk wynosi 10,93
4: i ma już 40 lat.
0: To były wiadomości. zapomniane hity wszechczasów.

0: wspólna akcja policji z Komendy Miejskiej Policji w Jelenie Górze i z Czech, i strażników z Karkonoskiego Parku Narodowego i Czeskiego Parku Narodowego. Też na Śnieżce zakończyła się, uwaga, uwaga, wystawieniem 23 mandatów, pisze Karkonoski Park Narodowy. Nie jest naszym celem karanie turystów, ani wystawianie mandatów. Słusznie. Chodzi przede wszystkim o ochronę wyjątkowo cennej i wrażliwej przyrody Śnieżki oraz przestrzeganie obowiązujących po obu stronach granicy zasad. Otóż chodzi o to, że nocne wejście na Śnieżkę od strony polskiej jest niedozwolone, natomiast od strony czeskiej można wejść na szczyt także przed wschodem słońca. Nie oznacza to jednak, że po czeskiej stronie można schodzić z wyznaczonych tras. Także tam obowiązuje zakaz wchodzenia poza szlaki na obszarach objętych ochroną. No i się okazało, że jak sprawdzili, no to turyści byli niezdyscyplinowani i chodzili gdzie chcieli. 23 mandaty? Musieli zauważyć wszakże tych, którzy kontrolują i wręczają, że tylko tyle ich wystawiono.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: A to nasza odpowiedź na kłopoty z mandacikiem i nie tylko. Niezapomniane hity wszechczasów teraz na 8 minut po 11 we wtorek 11 sierpnia. Polecamy.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Cykady na cykladach i klasyka polskiej muzyki rockowej, lat 80. wiadomka. Przy czym nikt nie wie, co to są te cyklady, więc nie musicie obawiać się, że ktoś zapyta, można by sparafrazować misia.
1: Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu.
0: Prawie 17 po 11, teraz Shanghai i Mobile Legends i Bang Bang. Polecamy. No,

0: Klasyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
1: Dzisiaj kończyłby 77 lat, gdyby żył oczywiście, bo zmarł w roku 2024, mając lat 74. Ten człowiek nazywa się Eric Carmen, był wokalistą formacji Raspberries przez kilka lat. Nagrywał również albumy jako artysta solowy, ale panie znają go z filmu Wszechczasów przede wszystkim. Z filmu Dirty Dancing, gdzie wykonywał ten utwór Hungry Eyes.

0: Eres del silencio i Entre dos tierras to jest taka piosenka, która jest niezapomnianym hitem wszechczasów, chociaż liczy sobie lat mniej więcej 30, jak nie lepiej. A z drugiej strony to jest ten numer, w którym niektórzy słyszą, że tam przeklinają, a przecież tam nie przeklinają. Właśnie, a wy co słyszeliście?
1: Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu.
0: Dementujemy też plotki, że w formacji nieżywych schabów chodzi o jakieś kotlety. Nie chodzi, chodzi o Zazuzi.
2: Rozdzwoniły się bzy.
3: Ten tu, to musi śpiewać?
4: Bo co?

0: zacieraj pan ze mną. Bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie. No.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
3: Pogoda.
4: O 11 na termometrach w regionie było od 18 do 20 stopni, a maksymalne temperatury przywoływane na dzisiaj to jest od 22 do 23 stopni i zobaczymy, czy tak będzie w rzeczywistości. Może się uda, że będzie więcej, na co liczymy, bo to trochę chłodno, nam jest jednak zdecydowanie. Trochę chmur na niebie, trochę słońca też, chociaż im późniejsza godzina, tym więcej słońca będzie na niebiosach, na rzecz kosztem chmur się pojawiało. Do tego wszystkiego ten wtorek będzie bez opadów, a wiatr będzie słaby, północno-zachodni, w porywach będzie osiągał do 45 km na godzinę. Na zadawane pytanie, jak możecie się czuć, odpowiadamy: 1021 hektopaskali, jest wysokie ciśnienie, mimo tego biometr jest niekorzystny, to ciśnienie zresztą pójdzie jeszcze do góry w ciągu dnia, ale nie jakoś znacznie. Jeśli zaś pytacie, jaka jest jakość powietrza na zewnątrz, to my odpowiadamy: bardzo dobra, wręcz idealna, chyba że mieszkacie w Trzebnicy, to tam powietrze jest z gatunku bywało lepiej, ale tylko trochę przekraczamy dopuszczalne normy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
5: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
6: Tuż przy moście staromiejskim, w jednej z najbardziej reprezentacyjnych części Zgorzelca, od lat straszy ruina opuszczonej kamienicy przy ulicy Wrocławskiej 4. Zrujnowany budynek oglądają nie tylko mieszkańcy i turyści, ale także goście z niemieckiego Görlitz. Problem nie dotyczy już jednak wyłącznie wizerunku miasta, bowiem powiatowy inspektor nadzoru budowlanego od lat wskazuje, że obiekt znajduje się w katastrofalnym stanie technicznym i może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Miasto alarmuje w tej sprawie od 2017 roku, jednak jako samorząd nie ma narzędzi prawnych, by zmusić właściciela do remontu lub rozbiórki prywatnej nieruchomości. Jak podkreśla burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz:
7: w sprawie budynku przy moście staromiejskim piszemy od 2017 roku, ponieważ już wtedy jego stan techniczny był zły. No w tej chwili jesteśmy po skardze do wojewódzkiego nadzoru budowlanego, no i też bardzo mocno dyskutujemy z konserwatorem zabytków, ponieważ w mojej ocenie jedna i druga instytucja powinna zadbać o ten budynek, a przynajmniej zabezpieczyć go na tyle, żeby nie stanowił niebezpieczeństwa dla mieszkańców.
6: Burmistrz podkreśla, że najbardziej niepokoi go bezpieczeństwo osób spacerujących w okolicy mostu i klientów pobliskich lokali gastronomicznych.
7: Nie chciałbym mieć takiego poczucia, że miałem rację, kiedy ten budynek albo coś, dachówka spadnie, zabije jakieś dziecko, no i właściciel pójdzie siedzieć. Ale no, życia już nie zwrócimy, tak? Więc no, mam nadzieję, że nim stanie się nieszczęście, to wreszcie nasz nadzór odpowiednio zareaguje. Ktoś, myślę, że szykuje sobie duży problem, bo tam naprawdę dachówki lecą, ten budynek może się zawalić. Jeżeli kogoś zabije, to jakiś urzędnik pójdzie do więzienia.
6: Zdaniem Rafała Gronicza obecne przepisy praktycznie uniemożliwiają miastu skuteczną interwencję.
7: My możemy pisać tylko pisma. Niestety przepisy prawne nie dają żadnych możliwości miastu, żeby zmusić właściciela do działania na jego prywatnej posesji. Jedyną możliwość to jest nadzór budowlany, bo może wyznaczyć karę. Konserwator zabytków, który też ma mechanizmy prawne nakładające wysokie kary na właściciela za doprowadzanie zabytku do zniszczenia, a budynek, mimo że nie jest zabytkiem, jest wpisany do ewidencji zabytków w Zgorzelcu i jest w strefie konserwatorskiej, więc spełnia przesłanki do tego, żeby konserwator no, za to się mocno zabrał.
6: Choć od pierwszych interwencji minęło już 9 lat, kamienica nadal niszczeje, a w miejscu, które jest wizytówką Zgorzelca i pierwszym obrazem miasta dla osób przyjeżdżających z Niemiec, wciąż stoi budynek, który nie tylko szpeci okolicę, ale, jak wskazują decyzje nadzoru budowlanego, może w każdej chwili stać się źródłem tragedii.
5: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: W muzycznym radiu.

0: Dawid Podsiadło i tezosy, czy to jest coś do jedzenia? Aha, nie, szkoda, bo człowiek ma porę przedobiadową i trochę się zrobił głodny. Wy zapewne też możecie myśleć o różnych rzeczach, o wszystkim, tylko nie o muzyce i o pracy. No bo to rzeczywiście jest 18 minut przed południem.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: To jest to, co wam serwujemy i serwować będziemy, ale za moment.
1: Reklama.
3: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
4: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: To jest wtorek, to jest 11 sierpnia, a to... Cascade, Glockenbach, Caitlin Aragon i Runaway.

0: Gorillaz, Feel Good Incorporated. Taka to ładna piosenka, na zegarze też jest ładnie, bo to już 8,5 minuty przed godziną 12. Sprawdzamy, co na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I o czym to mówić, jak tu nie ma co gadać? Ruch mniejszy niż zwykle, a na drogach spokojniej niż zwykle. A czwórka, proszę bardzo, jakby się dokładnie przyjrzeć, to tak. Aglomeracja śląska, zero problemów. Wokół Katowic mniejszy korek niż zawsze, wręcz tylko spowolnienie. Jeśli chodzi o dalszą drogę w kierunku do Rzeszów, też bez kłopotów nic tutaj się nie dzieje. Jeśli chcecie jechać S8 w kierunku Warszawy i O8 również, to też pojedziecie bez większych problemów. Tu się nic nie dzieje. Podobnie jest ze S3 w kierunek Pomorze. Tam dopiero w okolicach Szczecina na zjeździe na A6 moment, kiedy przystoniecie, ale to dosłownie chwilę, między Szczecinem a Goleniowem. To jest standard, chociaż dzisiaj w wersji light. Jeśli chodzi również o S5 w kierunku na Poznań, też bez większych kłopotów. Tutaj ruch odbywa się płynnie. Jedyne, co może denerwować, to na przykład korek przed granicą w Zgorzelcu, który jest korkiem tradycyjnym, już staropolskim, można by rzec, i w nim musicie chwilkę poczekać, bo jak zwykle, wiadomo, kontrolują i sprawdzają. Tutaj się wiele nie zmieniło. A gdybyście wy, drogi i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. Nasz numer telefonu też się w zasadzie nie zmienił. 757-646-646. Ewentualnie druga metoda poinformowania nas, metoda modernistyczna, czyli wysłanie nam głosówki z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
0: Czas na wiadomości.
5: Nadal bez decyzji rządu o powrocie pakietu CPN. Drugi dzień poszukiwań Pumy na Mazowszu pod Ciechanowem i były prezydent USA Barack Obama w nowej roli. Miriam Lipińska. Rząd wciąż nie zdecydował o przywróceniu programu osłonowego ceny paliwa niżej i to pomimo zapowiedzi premiera, że ulgi dla kierowców mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pracujemy nad tym, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, ale jednocześnie przypomina, że prezydent skierował do Trybunału ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
6: Ta sprawa na pewno nie ułatwiła, bo to nie można w nieskończoność obniżać akcyzy, nie można w nieskończoność obniżać VAT-u, bo państwo również musi mieć dochody. No i pomysł był taki, żeby z tych nadmiarowych zysków koncernu pokryć koszty wprowadzenia niższych cen paliw na stacjach benzynowych. No, to jest bardziej pytanie do pana prezydenta, który z jakichś niewiadomych mi powodów zablokował wejście w życie tej ustawy.
5: A póki co za benzynę 95 płacimy średnio 7,51 zł, a za olej napędowy 8,16 za litr. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiSu. Bartosz Kądziołka.
7: To największa umowa w historii polskiego wojska, mówił premier Donald Tusk.
8: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie.
7: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
9: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
7: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032.
5: Ostrzeżenia przed wchodzeniem do lasu w okolicach Ciechanowa na Mazowszu wciąż obowiązują. Nadal trwają poszukiwania pumy. Dużego kota wypatrzył wczoraj jeden z myśliwych przez lornetkę termowizyjną, ale to tyle, bo do policji nie wpłynęły żadne sygnały na temat drapieżnika. Wciąż nie jest też do końca jasne, czy to na pewno puma, mówi nadleśniczy Ciechanowa Tomasz Druszcz.
10: Pumy nikt nie znalazł, czy tego kota nikt nie znalazł, ale przy kałuży był odcisk dużej kociej łapy.
5: W najbliższych dniach w lesie będą instalowane fotopułapki, które mają pomóc w namierzeniu zwierzęcia. Nie ma uchylenia tymczasowego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokurator nie uwzględnił wniosku jego obrońców. Zdaniem śledczych nadal są przesłanki do zastosowania wobec byłego wiceministra tymczasowego aresztowania. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. I na koniec zmieniamy temat. Były amerykański prezydent Barack Obama ma nowe zajęcie. Jak donosi Washington Post, polityk poprowadzi nowy podcast poświęcony książkom. Premierowy odcinek wspaniałej książki z Barackiem Obamą, bo tak nazywa się internetowa audycja, już 24 września. 44 prezydent USA, zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017 roku, co pół roku publikuje listę książek, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich wpływ.
0: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
11: ¡Vamos! ¡Todos a cantar!

0: Słuchajcie, z mądrości, które można znaleźć w internecie, znaleźliśmy coś takiego. Nie mówcie, że nigdy nie nagrywaliście się jak śpiewacie, bo byliście przekonani, że macie talent, a potem odsłuchiwaliście i ze łzami w oczach kasowaliście nagranie. I udawaliście, że nigdy coś takiego się nie wydarzyło. Ależ nigdy nic takiego się nie wydarzyło, jak podśpiewujemy to na przykład takie utwory jak ten. To mojito, zwane również mojito. E-o-e-a. I tutaj śpiewanie jest niezwykle proste, a nawet jak nie wyjdzie, to wstydu nie będzie, bo wystarczy tylko wznosić ten okrzyk. A w wakacje to tym bardziej nie jest to złe, to zawsze jest dobre. A tak swoją drogą, same dobre rzeczy u nas, czyli niezapomniane hity wszechczasów do godziny 13, czyli jeszcze przez 53 minuty, bowiem 7 minut temu minęło południe. Dyskretnie przypominamy, Herman, Włodzimierz, Zuzanna, oni mają imieniny, a my będziemy grać za moment znów największe, najważniejsze i najbardziej niezapomniane hity wszechczasów. Pod takim szyldem oto...
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Bądźcie z nami, będzie nam niezwykle miło, jeżeli to zrobicie.
3: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata. siepomaga.pl/tymek-kalata.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Czy to jest wakacyjne granie? Być może, nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, ale mamy kolejne dowody w tej sprawie. Tym dowodem będzie piosenka od Natalii Kokulskiej w ramach niezapomnianych hitów wszechczasów. Poza R.I.O. When the Sun Comes Down pojawia się ten oto numer traktujący o tym, co w zasadzie mamy za oknami. No chyba, że mieszkacie na wiosce, to nie.

No proszę bardzo, pani Diana King śpiewa, że potrzebuje kogo? Nieśmiałego faceta, który jest typem faceta, który będzie tylko mój, a nie jakiegoś tam fly guy'a, tylko shy guy'a. No cóż, można i tak. Słuchajcie, z zupełnie innej beczki, zagrożenie pożarowe lasów, sytuacja na wtorek, informuje IMGW, Państwowy Instytut Badawczy. Otóż największe zagrożenie pożarowe prognozowane jest dziś w południowo-zachodniej Polsce, a lokalnie, szczególnie na Dolnym Śląsku, osiąga ono poziom bardzo wysoki, a na większym obszarze zachodniej i południowej części kraju wysoki lub średni.

0: A jak sobie człowiek przypomni, że 9 na 10 pożarów w lesie jest wywoływanych właśnie ręką ludzką, a nie w sposób naturalny, na to w zestawieniu z tym, co mówiliśmy przed momentem, czyli bardzo wysokim prawdopodobieństwem pożaru, to jednak polecamy ostrożność, jeżeli tylko wybieracie się gdzieś, chociażby w okolice terenów zielonych.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Bo strażacy teraz najczęściej wyjeżdżają do pożarów i ściernisk, i rzeczy związanych z polami, no i do lasów. Właśnie chociażby przypomnieć niedawny pożar w Lubawce, gdzie przez dwa dni, dwa dromadery strażackie razem ze strażakami na ziemi gasiły, w sumie nierozległy, ale trudny do zgaszenia pożar. 26 po 12, Mafia i Summertime Online. Teraz się poleca do słuchania. Nie.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda.
6: Jest 12.30, a na termometrach od 19 do 22 stopni, maksymalnie na dzisiaj do 23 ma być. Na niebie trochę chmur, ale zdecydowanie więcej słońca i dzień powinien obyć się bez opadów. Do tego wszystkiego wiatr jest słaby, wieje z północnego zachodu, a w porywach może osiągać prędkość li tylko do 45 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest już teraz wysokie. 1022 hektopaskale są na barometrach, a w ciągu dnia powinno jeszcze wzrosnąć. Biometr mimo wszystko mamy niekorzystny. Jeśli pytacie o jakość powietrza, to my odpowiadamy. Praktycznie wszędzie jest wręcz idealnie, z wyjątkiem Trzebnicy. Tam jest całkiem, całkiem.
4: Muzeum Kargonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
7: To już ostatni miesiąc wakacji, pogoda dopisuje, ale zawsze warto wybrać się do Muzeum Kargonoskiego w Jeleniej Górze, żeby obejrzeć interesujące wystawy, czy wziąć udział na przykład w ciekawych warsztatach.
8: W Muzeum Kargonoskim zawsze jest przyjemny klimat.
9: Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Kargonoskiego w Jeleniej Górze.
8: Można skosztować kawiarence muzealnej, również napojów i odpocząć na muzealnym leżaku, a także skorzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych przygotowanych specjalnie na okres wakacyjny. Od 13 sierpnia aż do końca września w Galerii na Górze prezentowana będzie wyjątkowa wystawa fotograficzna, artystyczna Paralela, Karkonosze i Himalaje. Wystawa od lutego tego roku aż do końca sierpnia prezentowana jest również w Międzynarodowym Muzeum Gór w Pokharze w Nepalu. Wyjątkowa ekspozycja będąca artystyczną podróżą z Karkonoszy do Himalajów z perspektywy dwóch uznanych polskich fotografów Kazimierza Pichlaka i Rafała Froni. To opowieść o uniwersalności górskiego krajobrazu, o tym jak natura niezależnie od swojej skali potrafi wzbudzać podobne odczucia, takie jak podziw, pokorę, a czasem i subtelną nostalgię. Do głębszej refleksji nad tymi poszukiwaniami będą zapraszać Państwa sami autorzy 21 sierpnia o godzinie 17. Wstęp na spotkanie z autorami wystawy artystyczna Paralela, Karkonosze i Himalaje, oczywiście bezpłatny. To wydarzenie 21 sierpnia będzie niejako preludium festiwalu polskiego himalaizmu Stary Basecamp, odbywającego się na terenie Pałacu Sobieszów, gdzie również swoje stoisko będzie miało Muzeum Karkonoskie z bogatą ofertą warsztatów artystycznych. Serdecznie zapraszamy. Warsztaty wakacyjne w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskim aż do końca sierpnia to lato pełne twórczych śladów. Oferta kierowana zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Różne tematy warsztatów plastycznych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. To nie tylko świetna zabawa, a także okazja do rozwijania wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych i zabrania do domu własnoręcznie wykonanych dzieł, pamiątek z pobytu w Karkonoszach. W naszym laboratorium szkła do końca sierpnia wystawa prac pana Konrada Tomaszewskiego Homo Divisus. Wystawa w całości poświęcona kulturze ludów pierwotnych. Główny trzon wystawy tworzą monumentalne szklane rzeźby inspirowane kulturą ludów pierwotnych zamieszkujących obszar od dalekiej północy aż po Nową Zelandię. W wystawie towarzyszy prezentacja rzeźb Inuitów, zdjęcia z podróży po Afryce Kazimierza Pichlaka oraz zbiór oryginalnych masek pochodzących z Nepalu. Nepalu i Afryki. Jeszcze do końca sierpnia można w siedzibie głównej zwiedzić wystawę czasową w kręgu Karkonoskiej Kolonii Artystycznej Friedrich Iwan. Ekspozycja ta jest częścią projektu, który rozpoczyna cykl wystaw prezentujących fenomen Karkonoskiej Kolonii Artystycznej z początku XX wieku i jej twórców jako istotnego symbolu łączącego kulturę polską, niemiecką. Muzeum Karkonoskie jest członkiem Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych EuroArt i podjęło się po raz kolejny realizacji projektu promującego sztukę karkonoszy w takim szerszym europejskim kontekście. Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 300 prac Friedricha Iwana, wykonanych w różnej technice. Prace te pochodzą głównie ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego, Muzeum Śląskiego w Görlitz oraz licznych kolekcjonerów prywatnych z Polski i z Niemiec. Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum Śląskim w Görlitz przy dofinansowaniu ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pod patronatem honorowym pana Martina Kremera, konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Oddział Muzeum Karkonoskiego przy ulicy Sudeckiej, Muzeum Historii i Militariów, zaprasza wystawę Wojny Szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Na wystawie zaprezentowana została historia działalności wywiadów różnych państw na terenie Kotliny Jeleniogórskiej oraz służb kontrwywiadowczych zwalczających szpiegostwo i sabotaż. Przedstawione zostały historie oraz odtajnione dokumenty dotyczące kopalni uranu, garnizonu wojskowego oraz wybranych agentów działających w Kotlinie Jeleniogórskiej. Można również zobaczyć eksponaty związane z działalnością szpiegowską i sabotażową. Na wystawie znajdują się m.in. urządzenia służące lokalnym komórkom służb bezpieczeństwa do inwigilacji. Po raz pierwszy zostały też zaprezentowane zdjęcia satelitarne Jeleniej Góry wykonane w czasie zimnej wojny przez amerykańskiego satelita szpiegowskiego. Do końca sierpnia codziennie każdy zwiedzający może wziąć udział w terenowej grze interaktywnej Znajdź szpiega w muzeum. Uczestnicy otrzymują książeczkę z zadaniami, szyframi oraz szpiegowski długopis i latarkę UV. Po odnalezieniu szpiega przewidziana jest również nagroda. Gra dostępna jest w dwóch wersjach dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, dla młodzieży i dorosłych. 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na liczne atrakcje w Muzeum Historii i Militariów. Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady o polskiej maszynie szyfrującej Dudek. Kolejny wykład o polskim superszpiegu z lat 40. i 50. XX wieku działającym w okolicach Jeleniej Góry. Ponadto we współpracy z Łużyckim Towarzystwem Historycznym Zamku Czocha wystawa tymczasowa uzbrojenia od szabli do karabinu oraz wystawa umundurowania żołnierza polskiego. A dla wielbicieli serialu Cztery Pancernie i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy.
4: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl.
2: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już w czwartek, 13 sierpnia, po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: Niezapomniane hity wszechczasów.
10: A wśród nich Various Max z piosenką Kilka Sekund, a to nie jest kilka sekund, tylko to jest 16 minut przed pierwszą. Za moment u nas nasz dzisiejszy hit-tip będzie Runaway.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Obiecaliśmy i słowa dotrzymujemy. Cascade, Glockenbach, Caitlin Aragon, trójka artystów w wspólnym dziele Runaway. Najczęściej grana piosenka w Muzycznym Radiu w ten jakże piękny wtorek 11 sierpnia.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: O proszę bardzo, to się porobiło. Słuchajcie, cisza, spokój, nic się większego nie dzieje. A4 cały odcinek dolnośląski do przejechania bez większych kłopotów i utrudnień. Podobnie przejedziecie odcinkiem opolskim, a także aglomerację katowicką. No tylko w Krakowie postoicie trochę, jeżeli będziecie chcieli jechać na Zgorzelec. Co ja mówię, postoicie? Nie, będziecie jechali odrobinkę wolniej. Jeśli chodzi o A4 w kierunku Rzeszowa, to też bez większych stresów. S7, S8 też nie ma stresu, jedzie się normalnie, aż się dojedzie do Warszawy. Tam wiadomo, tu i ówdzie są korki, ale to rzecz normalna, nic nowego. W końcu to stolica jest i samochodów tam dużo. S8 na wysokości Ostrowi Mazowieckiej, tam też możecie chwilę postać, ale tam nie jest jakoś tragicznie, żeby się nie dało przejechać albo stało się całe wieki. Będziecie chcieli jechać nad morze? S3 bez problemu. Do Poznania S5 też bez problemu i niechże tak zostanie. A jeśli nie powiedzieliśmy o czymś, o czym wy wiecie, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wysyłajcie głosówkę w aplikacji mobilnej muzycznego radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No właśnie, jedź bezpiecznie, bądź przytomny na drodze, rozglądaj się i stosuj zasady ograniczonego zaufania. Wszystko będzie dobrze. Niechże i ten dzień będzie dla was piękny, uroczy, fantastyczny, cudowny i wspaniały. Tego wam bardzo mocno życzę. Radek Bajor. Do usłyszenia. Za moment to miejsce zajmie Arek Włodarski. Pa!

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Reklama.
0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
0: Czas na wiadomości.
4: MSZ o sytuacji Polaków po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nauczyciele szykują się do protestu przed 1 września. Nie lada atrakcja dla turystów i mieszkańców w Trójmieście, czyli próba generalna morskiej parady. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podało MSZ, dodając, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest blisko 40 osób. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w kraju stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię wczoraj. Tuż przed pierwszym dzwonkiem w szkołach 31 sierpnia nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną, bo rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji i zamiast oczekiwanych 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski zarządu głównego ZNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
5: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
4: Dlatego 31 sierpnia nauczyciele zjadą do Warszawy, by manifestować przed kancelarią premiera. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania, alarmują lekarze. Po aferze w Szpitalu Południowym resort zdrowia chce wprowadzić maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na poziomie 240 zł. Medycy nie będą też mogli pracować dłużej niż 320 godzin miesięcznie. Będą problemy z ułożeniem grafików, zabiegi będą przekładane, a małe placówki nawet zamykane, przewiduje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
6: Część kolegów uzna, że tą aktywność będzie mogło zawiesić. Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
4: Przepisy są konsultowane, wejdą w życie jesienią. Ciąg dalszy utrudnień na lotnisku w Katanii we wschodniej części Sycylii, jednym z najważniejszych na włoskiej wyspie. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna i chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze, samoloty nadal nie mogą tam lądować, z kolei odloty są ograniczone do jednego pasa. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, zanim ruszą na lotnisko. Wracamy do kraju. Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. Do zdarzenia doszło w Zakopanem w niedzielę wieczorem. Młode zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Niedźwiadek zginął na miejscu. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
7: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku. Co jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, to że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodu w przeciągu 2 tygodni.
4: Dlatego zakopiańska policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów. I na koniec Gdynia i przedsmak sobotniej parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu o 15.30 zaplanowano próbę generalną morskiej części wydarzenia. Okręty będzie można obserwować wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Najlepiej podziwiać je z miejskiej plaży w Gdyni i z Nabrzeża Pomorskiego. W próbie generalnej weźmie udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Całe mnóstwo nowych piosenek trafiło do muzycznego radia, zatem o kilku z nich wypada tutaj wspomnieć, zwłaszcza że mają papiery na to, aby stać się letnimi hitami. Ciekaw jestem, co opowiecie na nowe propozycje od Ellie Goulding, duetu Fastboy i Carly Rae Jepsen. Gotowi na spotkanie? Proszę bardzo, zaczynamy. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Po bezkompromisowym Black Prada Dress i intymnym Four Seasons przyszedł czas na euforię. Ravers to pierwszy w karierze Ellie Goulding solowy singiel elektroniczny i kolejna zapowiedź albumu I Know Too Much, który ukaże się 4 września. Ravers symbolicznie zatacza koło w karierze artystki, której głos przez ostatnią dekadę można było usłyszeć w wielu ważnych nagraniach muzyki tanecznej. Ellie, jak pamiętacie, współpracowała m.in. z Calvinem Harrisem, Four Tetem i Skrillexem. Tym razem jednak nikomu nie oddaje pierwszego planu. Ravers to jej własny hymn na cześć parkietu, łączący pierwotną, przyspieszającą puls produkcję z jednym z najbardziej zdecydowanych wokalnych występów w jej dotychczasowej karierze. Album wyrósł z myśli, że być może możemy wiedzieć zbyt wiele. W niewiedzy i związanej z nią lekkości kryje się pewien rodzaj wolności, mówi Ellie Goulding o płycie I Know Too Much. Ten album to zbiór piosenek reprezentujących moment przełomowy w moim życiu. Zrozumiałam wtedy, co w przeszłości dała mi wolność płynąca z niewiedzy, a jednocześnie znalazłam się u progu odkrywania prawdziwej siły, jaka tkwi w wiedzy. W chaosie tej wielkiej zmiany wróciłam do swojej bezpiecznej przystani, do studia. Początkowo nie miałam pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Wiedziałam tylko, że muszę być w studiu. Pisanie piosenek zawsze było dla mnie najlepszą formą terapii, dodała artystka. Dalej pozostajemy w temacie muzycznych premier. Euforia, ciepłe noce i parkiety pod gołym niebem. Nowy singiel duetu Fastboy to soundtrack do chwil, które chciałoby się zatrzymać na dłużej. Fastboy wracają z nowym singlem Music Sounds, euforyczną ścieżką dźwiękową do wszystkiego, co sprawia, że lato zostaje w pamięci na długo. Po radiowych hitach Wave oraz Bad Memories, numerze 1 w wielu europejskich krajach, bracia Lukas i Felix mają kolejnego, mocnego kandydata na przebój. Dla duetu Fastboy singiel Music Sound jest najbardziej beztroskim utworem w ich dotychczasowym dorobku, celebracją letniej swobody i dobrego nastroju. Zainspirowany miłością braci do takich miejsc jak Włochy i Grecja, singiel brzmi jak stworzony specjalnie na ciepłe noce, parkiety pod gołym niebem, spontaniczne podróże samochodem i niekończące się dni nad morzem. Music News. I na koniec Carly Rae Jepsen, która ma sposób na złamane serce. Trzeba je po prostu wytańczyć. Piosenka Don't Leave Me On The Dance Floor to pulsująca popowa euforia, pierwsza odsłona nocnej strony albumu Day and Night. W tym przejmującym utworze o lęku przed porzuceniem artystka przekuwa ból i złamane serce w euforyczny, stworzony z myślą o klubowych parkietach, popowy przebój. Piosenka pochodzi z jej nadchodzącego 24-utworowego podwójnego albumu Day and Night i jest pierwszym zaprezentowanym fragmentem jego nocnej części. Wcześniejsze single On Wires i After All pozwoliły fanom poznać dzienną stronę albumu, wypełnioną skąpanym w słońcu nieoczywistym popem. Natomiast noc przynosi z kolei nowoczesną muzykę taneczną o maksymalistycznym charakterze, czego przykładem jest właśnie single Don't Leave Me On The Dance Floor. To jeszcze posłuchajcie, co trafiło na naszą playlistę nowości. Wspomniany przed momentem duet Fastboy z nagraniem Music Sounds, Madame A. Bone z utworem Follow i Sokół z przyjaciółmi z najnowszą propozycją, która nazywa się Pogwarzymy. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News.
2: Tomek, mówiąc kolokwialnie, pogwarzy jeszcze o najnowszej muzie po godzinie 16 w kolejnej odsłonie Music News. Arek Włodarski, dzień dobry. Popołudniowy program naszej stacji we wtorek 11 sierpnia już wystartował 20 minut temu, 13.20. Miło mi poinformować i po raz pierwszy przedstawić utwór, który dzisiaj po południu pełni rolę naszego utworu dnia.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: No już słyszeliście na naszej antenie ten numer Cascade, Glockenbach, Runaway.

0: Znakomity, dodający energii numer Runaway. Do usłyszenia za niecałą godzinkę.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
3: Hi, I'm Elena. You are listening Muzyczne Radio.

Za 3 minuty o 13.30 raport regionalny i prognoza pogody wcześniej. Z każdym dniem będzie gorącej, przed nami kolejna fala upałów w weekend, w sobotę, w niedzielę. Temperatury nawet do 34-35 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, a później będzie znów ochłodzenie i zmiana aury lekka. A co nas czeka szczegółowo dziś? O tym już za chwilę.

autopromocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu. Autopromocja. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: O, zrobiło się zdecydowanie chłodniej. Jedni zadowoleni, inni troszkę mniej, ale chyba nie ma powodów wielkich do narzekań. Temperatury takie w sam raz dla wielu, 22, 23, 4 stopnie maksymalnie dzisiaj na Dolnym Śląsku, zachmurzenie małe, lokalnie tylko umiarkowane, chwilami wieje silny wiatr z zachodu i północnego zachodu. Jutro aura podobna do dzisiejszej, ale będzie się zmieniał powolutku kierunek wiatru.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
7: Są chętni na dokończenie remontu stadionu Górnika Wałbrzych. Zgorzelec i spacery z przewodnikiem w ramach projektu Park Mostów.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na początek Jelenia Góra. Koneksje partyjne ułatwiają uzyskanie pieniędzy, kiedy się nie należą. Takimi słowami rozpoczęła konferencję prasową w Jeleniej Górze posłanka Marzena Machałek.
9: Mamy przykład Szpitala Południowego, gdzie okradani są pacjenci. Mamy przykład KPO, gdzie okradani są przedsiębiorcy, a teraz to, co jest naprawdę bulwersujące, kolejna afera, w której okradani są powodzianie. Miliony złotych trafiły do ludzi, co do których, i tu chcę podkreślić pracę dziennikarską Szymona Jadczaka, co do których są poważne wątpliwości. Różne źródła pokazują, że te obiekty nie zostały dotknięte powodzią. To prawie ponad 4 miliony trafiły do znajomych pani wiceprezes KARU, czyli Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Proszę teraz o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego.
10: Ludzie Platformy Obywatelskiej po prostu okradają powodzian. Jesteśmy właśnie w miejscu siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową jest pani Anna Konieczyńska, prominentna działaczka Platformy Obywatelskiej. To ta działaczka razem z innymi działaczami Platformy Obywatelskiej, bo prawdopodobnie znowu zamieszana tutaj jest to pani marszałek Wielichowska, zorganizowała prawdopodobnie cały proceder wyłudzania pieniędzy przez krewnych i znajomych królika z Koalicji Obywatelskiej.
7: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w wydanym oświadczeniu oznajmia, że do czasu zakończenia postępowania spółka nie będzie zajmowała stanowiska w sprawie. Pełna treść oświadczenia spółki na stronie muzyczneradio.pl. Jest też stanowisko szefa regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej Michała Jarosa, który zawiesił wczoraj w prawach członka partii Annę Konieczyńską, wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która, jak podaje Wirtualna Polska, jest związana ze sprawą odszkodowań popowodziowych. Teraz Wałbrzych, gdzie trzy firmy są zainteresowane dokończeniem remontu i przebudowy stadionu Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście, a więcej szczegółów w tej sprawie zna Jacek Zych.
11: Te trzy oferty to odpowiedź na przetarg ogłoszony przez gminę po tym, jak w kwietniu tego roku zerwano umowę z dotychczasowym wykonawcą. Z 9 firm, z jakimi gmina prowadziła rozmowy, chęć dokończenia inwestycji wyraziły 3.
12: Dzisiaj był termin otwarcia przesuwany, bo było mnóstwo pytań. No i mamy 3 oferty. Nie chcę tutaj mówić jeszcze o kwotach, bo musimy sprawdzać, czy oferty są ważne, w sensie, czy są nie mają błędów.
11: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Przed nowym wykonawcą nie tylko perspektywa dokończenia już rozpoczętej przez poprzedników budowy, ale także wzięcia odpowiedzialności za to, co już zostało zrobione. Warunki dofinansowania, jakie miasto na ten cel dostało, wymagają kilkuletniej gwarancji nie od podwykonawców poszczególnych prac, ale od jednego generalnego wykonawcy, a to ponad 75% już wykonanych prac.
3: No jest kwestia największa do wykonania odbudowy bieżni wraz z bieżnią docelową, boiska, dokończenia zaplecza socjalnego, kwestia oczywiście chodników, dojść i parkingów, bo to tak naprawdę zostało, więc każdy element wykonywany przez następnego generalnego wykonawcę powinien być widoczny, powinien dawać już efekty wizualne, a nie będą to tak jak do tej pory głównie prace ziemne, instalacyjne, elektryczne czy sanitarne.
11: A to zastępca prezydenta Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Remont zabytkowego stadionu Górnika Wałbrzych kosztuje dziś już ponad 65 milionów złotych. Za te pieniądze powstanie nieco większy od standardowego Orlika obiekt, a na nim sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna i boisko piłkarskie dostosowane do wymogów maksymalnie trzeciej ligi. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Historia miejskich parków, dawne przeprawy przez Nysę Łużycką i przyroda Europa Miasta, a także gospodarcze tradycje pogranicza to tematy bezpłatnych spacerów z przewodnikiem, które odbędą się w sierpniu i wrześniu w Zgorzelcu i Görlitz. Pierwszą wycieczkę zaplanowano 15 sierpnia. Zapisy trwają, mówi Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
13: Zapisy na pierwsze wyjście rozpoczęły się kilka dni temu. Warto jednak spróbować, bo może jeszcze są wolne miejsca. Ten spacer będzie trwał 2 godziny. Jego temat to początek i koniec ogrodów mieszczańskich w Görlitz. Uczestników poprowadzi Łukasz Borowczak z Muzeum Łużyckiego. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17 przy moście Jana Pawła II po niemieckiej stronie mostu. Tam się spotykamy i ruszamy z Łukaszem w miasto. Kolejny spacer już 22 sierpnia, czyli tydzień później, podczas wycieczki zatytułowanej Zielone Serce Miasta uczestnicy będą poznawać historię zgorzeleckich terenów zielonych. Dowiedzą się też, jak na przestrzeni wieków wykorzystywano brzegi Nysy Łużyckiej. Wszystkie spacery są bezpłatne, natomiast ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.
7: Kolejne spacery z przewodnikiem w ramach projektu Park Mostów 2 zaplanowano na 6, 11 i 13 września. I wtedy do tego tematu będziemy powracać, a z kolejnym raportem powracamy już za niespełna godzinę. O 14.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, we are Jubel, and you're listening to Musicna Radio. They really love music.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Tomsul Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca następujące usługi. Od ręki serwis klimatyzacji, mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tomsul, ulica Pijarska 21, teren byłego podziemnego parkingu. Telefon kontaktowy 601-71-4064. 601-71-4064. Tomsul, mechanika od A do Z.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Margaret i najnowszy singiel zatytułowany Prima Ballerina.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: A czwórka, dolnośląski odcinek, 21 kilometr mamy w kierunku na Zgorzelec. Roboty drogowe na węźle Godzieszów, to jest między węzłem Godzieszów Bolesławiec. Naprawa nawierzchni, zablokowany prawy pas ruchu, ruch odbywa się lewym. No i te roboty w tym miejscu potrwają kilka ładnych godzin, więc trzeba tutaj zwolnić, uważać, patrzeć na oznakowanie. Opuszczamy Dolny Śląsk, mamy utrudnienie na S3, to informacje dla jadących nad Polski, Bałtyk, na Pomorze Zachodnie, jeszcze przed Goleniowem, takie tutaj proste, długie odcinki między węzłem Rzęśnica i dalej na północ mamy zdarzenia drogowe i blokadę na wysokości Pucka. I to tak w obu kierunkach, czyli i z północy na południe, i z południa na północ. Od Rząśnicy w stronę Pucka zator, a jadący od północy za Goleniowem hamują na wysokości miejscowości już Rurka, nawet troszkę wcześniej. Trzeba uważać, bo troszkę tutaj trzeba postać, no i żeby nie nadziać się też na sznur aut, także nie rozpędzajcie się za mocno na S3, na tym już pomorskim odcinku.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Nowa polska muzyka, Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 14.
4: Czas na wiadomości.
5: Będą obniżki na stacjach paliw, ale tylko chwilowe. Na Ukrainę wrócą szczątki kolejnego dowódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. PKP Intercity doczepi wagony do pociągów nad morze i w góry w ten weekend. Miriam Lipińska. Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej, ale ropa na rynkach znów drożeje, więc już na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen potrzeba decyzji rządu i powrotu pakietu CPN, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen się aby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
5: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł i 51 groszy, a za olej 8 zł i 16 groszy. W Łodzi będzie serwisowana flota 96 zamówionych przez Polskę śmigłowców Apache w najnowocześniejszej wersji, zdolnej m.in. do kontrolowania dronów na polu walki. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
5: Polska będzie miała drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę śmigłowców Apache na świecie. Zmiany w rządzie. Premier ogłosił, że dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ukraina ściąga do kraju szczątki dowódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Po majowej ekshumacji i ponownym pochówku Andrija Melnyka, przywódcy kolaborującej z Niemcami frakcji OUN, teraz na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem ma odbyć się ponowny pochówek pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów, Jewchena Konowalca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ekshumowane w Holandii szczątki Konowalca zostaną wkrótce sprowadzone na Ukrainę. Rośnie tragiczny bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Najnowsze dane to 164 ofiary śmiertelne, co najmniej, bo cały czas trwa akcja ratunkowa w gruzach budynków, więc liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć. I na koniec wracamy do kraju. Będzie dodatkowa pula biletów na pociągi nad morze i w góry. Od czwartku do poniedziałku PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
8: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Poseidon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
5: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Na.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Na, wszystko gra. Pani Patrycja za nami, a przed nami trio Cascade, Glockenbach, Caitlin Aragon, Runaway.

0: ciebie.
1: Czas szybko biegnie, 25 minut po godzinie już 14:00, muzyczne Radio Lato, ładny wtorek, bez upałów. No, ci, którzy nie lubią wysokich temperatur, to niech korzystają, bo nadchodzące dni będą zdecydowanie gorętsze. Apogeum bardzo wysokich temperatur w sobotę, w niedzielę, 34-35 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na dziś, szczegółowa już za 5 minut. Wcześniej jeszcze pani Ania z utworem Halina. Ania Szlagowska. Polska nowość u nas.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
0: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
11: Pogodnie, zachmurzenie małe, lokalnie tylko umiarkowane, bez upałów. Dzisiaj spokojnie można pracować na zewnątrz, wybrać się na spacer, na przejażdżkę rowerową. No oczywiście wszystko mają zaplanowane ci, którzy na wolnym, wycieczki, wyjazdy, wypady, a ci, którzy w robocie, no to po pracy też można coś podziałać. Temperatury bardzo przyjazne, 22-24 stopnie Celsjusza dzisiaj maksymalnie na Dolnym Śląsku.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
11: Czas na kolejny raport regionalny. Dzisiaj informacyjna popołudniówka należy do Beaty Nowickiej.
12: Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze.
13: Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga.
12: W Świdnicy przebudują ważne rondo.
14: Niemożliwy będzie wjazd na to rondo od ulicy Łukasińskiego i od ulicy Pobożnego.
0: Słuchacie raportu regionalnego
12: Szczegóły tych spraw już za chwilę. Na początek jeszcze raz echa ataku na 15-letniego chłopca w Kamiennej Górze. Sprawca ataku był Polakiem, nie Ukraińcem. Ofiara to też polski obywatel, napisała na platformie X rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
6: Decyzją sądu rejonowego w Kamiennej Górze 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór. Chłopiec w poważnym stanie trafił do szpitala we Wrocławiu. Informację o polskiej narodowości podejrzewanego i ofiary potwierdziła również kamiennogórska policja. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rozpowszechnianiu informacji w mediach społecznościowych i korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji. Zaapelowała starsza aspirant Anna Słowińska z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Rozprzestrzenianie takich wiadomości to nic innego jak rosyjska dezinformacja, której celem jest zasianie niezgody pomiędzy Polakami a Ukraińcami oraz podsycanie strachu i nienawiści, dodała rzeczniczka MSWiA. Prokurator Ewa Węglerowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze powiedziała w polskiej agencji prasowej, że sąd nie podjął jeszcze decyzji co do tego, w jakiej procedurze będzie prowadzone postępowanie względem podejrzewanego. Na pewno sąd będzie musiał uzyskać określoną opinię psychiatrów i psychologów. Do sprawy powrócimy, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
12: Teraz Świdnica, gdzie ze sporymi kłopotami muszą się liczyć pracownicy dojeżdżający do świdnickiej strefy przemysłowej. Na osiedlu Zawiszów przebudowywane będzie ważne rondo. Więcej w materiale Jacka Zycha.
9: Tak, mowa o skrzyżowaniu ulicy Henryka Pobożnego, Łukasińskiego i Kazimierza Wielkiego. Istniejące tam rondo wymaga, zdaniem urzędników, remontu, a to jedno z newralgicznych skrzyżowań prowadzących właśnie w stronę zakładów z świdnickiej strefy przemysłowej.
14: Zmiany w organizacji ruchu obejmą tutaj zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Jeżeli chodzi o organizację ruchu na tym rondzie, niemożliwy będzie wjazd na to rondo od ulicy Łukasińskiego i od ulicy Pobożnego. Odcinek ulicy Łukasińskiego od ronda do wjazdu w drogę krajową 35 będzie dwukierunkowy na ten czas, a wjazd z tej ulicy będzie się odbywał dotychczasowym zjazdem przez ulicę Odnowiciela.
9: Wyjaśnia tę dość skomplikowaną organizację ruchu Magdalena Dzwonkowska ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Zmianie ulegną też linie komunikacji miejskiej. Kilka przystanków zostanie też tymczasowo przeniesionych w inne miejsca.
14: Dokładnie jak te autobusy będą kursowały, czyli linie 3, 6, 9, linie 2, 4 i 5 oraz linie 7, 13 i 14. Mogą Państwo się zapoznać z tym na stronie MPK, na stronie Urzędu Miejskiego. Nowe rozkłady i te informacje wywieszone są również na przystankach autobusowych.
9: Urzędnicy zapewniają jednak, że dojazd komunikacyjny do strefy przemysłowej pozostanie zachowany. Remont ronda to część większej akcji remontu ulic na Zawiszowie, która rozpoczęła się już kilka dni temu. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Interesująco zapowiada się Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze. W najbliższą sobotę odwiedzający naszą placówkę będą mogli obejrzeć tematyczne wystawy, m.in. Wojnę Szpiegów i wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach i konkursach, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Julita Zaprucka.
13: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na liczne atrakcje w Muzeum Historii i Militariów. Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady o polskiej maszynie szyfrującej Dudek. Kolejny wykład o polskim superszpiegu z lat 40. i 50. XX wieku działającym w okolicach Jeleniej Góry. Ponadto we współpracy z Łużyckim Towarzystwem Historycznym Zamku Czocha wystawa tymczasowa uzbrojenia od szabli do karabinu oraz wystawa umundurowania żołnierza polskiego. A dla wielbicieli serialu Cztery Pancerni i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy.
12: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello Poland, my name is Andy and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: ogłoszenie płatne.
1: Tom Sul, Jelenia Góra, profesjonalny warsztat samochodowy, poleca od ręki serwis klimatyzacji, mechanika ogólna, wulkanizacja, remonty silników, diagnostyka komputerowa, wymiana rozrządów. Tom Sul, ulica Pijarska 21, Jelenia Góra, teren podziemnego parkingu, telefon 601 71 40 64, 601 71 40 64. Tom Sul, mechanika samochodowa od A do Z.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
4: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Dzisiaj u nas rządzi Margaret. Nowy singiel naszej znakomitej artystki nosi tytuł Prima Ballerina. No, pasuje do Margaret idealnie. 17 minut dzieli nas od 15.

0: cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Premier o aferze z rozdzielaniem środków dla powodzian. Od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. A potem o rozwodzie po polsku. Zerkniemy w dane GUS-u. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze miały trafić do firmy męża wiceprezes i firmy z miejscowości, w której mieszka.
6: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
5: Sprawie rozdzielania pieniędzy dla powodzian przygląda się już prokuratura, a także od kilku miesięcy CBA. Wiceprezes agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka KO. Od dziś zaczyna działać karta eDILO, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęska.
7: Karta eDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
8: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
7: Co ważne, bez eDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
8: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
7: Na razie z systemu eDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
5: Salmonella potwierdzona u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Zakażenie potwierdziły badania. Pierwsze osoby z objawami zatrucia zgłaszały się do personelu placówki 2 sierpnia. Od weekendu chorych już nie przybywa. W ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, chorych odseparowano, a posiłki są dostarczane do pokojów. Jest śledztwo w sprawie publikacji nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie w sprawie dwóch wież. Nagrania pojawiły się w mediach pod koniec lipca. Kaczyński miał w śledztwie status świadka. 2 tygodnie po jego przesłuchaniu prokuratura umorzyła sprawę wobec braku znamion czynu zabronionego. Średnio po 15 latach małżeństwa, zwykle z inicjatywy kobiet. Tak wyglądają rozwody po polsku. Z danych GUS-u wynika też, że w miastach liczba rozwodów jest 3-krotnie wyższa niż na wsiach. Częściej pozew rozwodowy składają kobiety, mówi Katarzyna Góra z GUS-u.
9: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
5: 85% rozwodów jest orzekanych bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: dowolnej konstrukcji stalowej.
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
1: Już czas ruszyć wspólną podróż małe i duże mobile. Witajcie, dzisiaj w programie nowe logo policji trafi na radiowozy i pas rozbiegowy, pasy włączania się do ruchu, wciąż sprawiające wielu kierowcom kłopoty. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Od 1 października tego roku zacznie obowiązywać nowe logo, które stopniowo będzie pojawiać się na radiowozach, budynkach komend i wyposażeniu funkcjonariuszy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia właśnie ustanawiającego nowy oficjalny znak graficzny policji. Symbol przedstawia srebrną, ośmiopromienną gwiazdę, przez który środek przebiega granatowa wstęga z białym napisem Policja. Nowe logo będzie wykorzystywane m.in. na

0: radiowozach, nie oznacza to jednak natychmiastowej wymiany wszystkich oznaczeń. Przewidziano aż 10-letni okres przejściowy. Teraz pasy do włączania się do ruchu wciąż sprawiające kierowcom problemy.
1: Aktualne przepisy.
0: Takie pasy są zawsze na autostradach i popularnych eskach i często nazywane są pasami rozbiegowymi i raczej tutaj nie sprawiają kierowcom problemów, chociaż oczywiście trzeba wzmóc czujność, kiedy z dużą prędkością chcemy włączyć się z takiego pasa do normalnego ruchu, na przykład na autostradzie. Gorzej bywa, jeśli takie pasy znajdują się w mieście. Tu kierowcy stosują swoje zasady, które często nie mają nic wspólnego z prawem o ruchu drogowym. Bardzo częstym zjawiskiem jest wpychanie się, mówiąc kolokwialnie, przed auto jadące pasem głównym, zmuszając go do hamowania. Ale są też inne figury, na przykład kierowca jadący pasem głównym, widząc jeden samochód na pasie włączającym, zwalnia lub zatrzymuje się, aby wpuścić go przed siebie. Niestety nie bierze pod uwagę sytuacji za swoim samochodem, a tam sznurek aut, które muszą gwałtownie hamować. A co się stanie, jak nie wyhamują? No wiadomo, blacharze będą się cieszyć. Inny aspekt takiego zachowania, pasy włączające często znajdują się tuż za skrzyżowaniami. Zwolnienie lub zatrzymanie auta powoduje, że samochody z tyłu mogą nie mieć szansy przejechać przez właśnie krzyżówkę i na nim, na tymże skrzyżowaniu zostać. Co w konsekwencji uniemożliwi przejazd innym samochodom i tak powstaje korek. Pseudo uprzejmość dla jednego auta powoduje dyskomfort dla kilkunastu innych, nie mogących płynnie kontynuować jazdy.
1: Porady ekspertów.
0: Na koniec przypomnę, pas włączania się do ruchu to specjalny odcinek jezdni służący do bezpiecznego wjazdu na drogę główną, służy do stopniowego zwiększania prędkości i dopasowania jej do ruchu na drodze. Kierowca korzystający z tego pasa musi zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym już główną drogą. Auta znajdujące się na niej mają pierwszeństwo przed wjeżdżającym. Kierujący poruszający się po pasie rozbiegowym mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom, nawet wtedy, jeśli oznaczałoby to znaczne zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie się. Nie obowiązuje tu zasada prawej ręki. Przy włączaniu się do ruchu z pasa rozbiegowego nie obowiązują przepisy o jeździe na suwak. Taka pseudouprzejmość może kierowcę sporo kosztować, ponieważ przepisy stanowią jasno. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 zł. Arek Włodarski, dziękuję. Tym cytatem kończymy dzisiejszy program. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Ten numer pojawi się najprawdopodobniej w programie Best Of Muzycznego Radia już po godzinie 16. A teraz już dzieli nas nieodległy czas do raportu regionalnego o 15.30. No to zagrajmy polski numer. Wolska, Piotrek Lewandowski, Dziewczyna z sąsiedztwa, i już wybije wspomniana 15.30.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Do końca dnia pogodnie, słonecznie i nie gorąco. Temperatury takie w sam raz dla wielu, czyli 22-24 stopnie Celsjusza maksymalnie. Od jutra praktycznie z każdym dniem goręcej. Apogeum upału w sobotę i w niedzielę na Dolnym Śląsku. Wtedy nawet 34-35 stopni Celsjusza. Ale te najbliższe dni słoneczne i bez raczej opadów deszczu i burz.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny i Beata Nowicka.
6: Zakończyła się modernizacja kolejnej świetlicy wiejskiej w gminie Lubin. Zgorzelec i rewitalizacja terenu wokół Miejskiego Domu Kultury. A na początek jeszcze raz afera powodziowa w Jeleniej Górze. Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy pomocowych trafiło do bliskich wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Z ustaleń śledztwa dziennikarskiego Wirtualnej Polski wynika, że ogromne wsparcie finansowe po kataklizmie z września 2024 roku przyznano mężowi i sąsiadom wiceszefowej agencji Anny Koniczyńskiej. Tymczasem według danych satelitarnych, analiz hydrologicznych i rejestrów Straży Pożarnej żadna z dofinansowanych nieruchomości w Dziwiszowie nie ucierpiała w wyniku powodzi. Lokalne władze przyznały, że wydając zaświadczenia o szkodach, opierały się wyłącznie na oświadczeniach samych wnioskodawców. Reakcja na publikację była natychmiastowa. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo z urzędu. CBA i Ministerstwo Rozwoju rozpoczęły kontrolę w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i urzędach gmin. Władze KO zawiesiły Annę Koniczyńską i zażądały jej dymisji z agencji. Politycy opozycji podjęli kontrole poselskie, zaznaczając, że realnie poszkodowani przedsiębiorcy z regionów wciąż czekają na pomoc. A dziś przed siedzibą Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pojawił się były premier Mateusz Morawiecki, który wraz z posłami Marzeną Machałek i Januszem Cieszyńskim odnieśli się do afery powodziowej, którą od wczoraj żyje cała Polska, mówi Marzena Machałek.
7: To niezwykle bulwersująca i też taka symboliczna sprawa, kiedy ktoś, kto nie dostaje się na stanowisko wójta, mieszkańcy nie wybierają, dostaje lukratywną posadę w tej agencji, a potem wiele miesięcy po też dostają pieniądze za pośrednictwem tej agencji, dostaje rodzina i dostają znajomi. To naprawdę musi bulwersować. To jeszcze dokładnie sprawdzimy. Na podstawie dokumentów, takich niezbyt dokładnych oględzin, stwierdzano w gminie, że tam była powódź. Z tego co wiemy, są to potwierdzone źródła, trzy źródła, między innymi zdjęcia satelitarne, raporty Państwowej Straży Pożarnej, dostały te miejsca, której powodzi nie było.
8: Ja mam kontakt z ludźmi z Lądka Zdroju, ze Stronia Śląskiego. Tam nie wszyscy jeszcze wrócili do swoich domów.
9: Mówi Mateusz Morawiecki.
8: Tam niektórzy mieszkają cały czas w warunkach urągających sytuacji bytowej i w takiej, jakich nikt z Państwa nie chciałby mieszkać. Jak to dobrze mieć sąsiada panią Annę Konieczyńską, na pewno pomoże. Byliśmy z panią poseł Marzeną Machałek w Dziwiszowie. Ewidentnie wielkie wzgórze, nawet nazwali sobie to Zielone Wzgórze. Pani Ania z Zielonego Wzgórza. Nie ma szans, żeby to wzgórze było zalane. A jednak również tam trafiały pieniądze, które powinny trafiać dla powodzian.
6: Jesteśmy w Jeleniej Górze dlatego, że parlamentarzyści Rozwoju Plus zabierają się do kontroli, do potwierdzenia tego, co ustaliły media. Nie ma zgody na takie złodziejstwo, zaznacza poseł Janusz Cieszyński.
10: Przeanalizujemy. Ponad 9 tysięcy wniosków o udzielenie pomocy publicznej. Wejdziemy do Agencji Rozwoju Regionalnego tutaj w Jeleniej Górze. Wejdziemy do samorządów. Dopytamy o kopię dokumentów, na podstawie których wypłacano miliony złotych. Zachęcamy do wejścia na stronę imsiepowodzi.pl. Tam przekazanie nam informacji o nieprawidłowościach związanych z aferami tej władzy, związanymi właśnie z kwestią powodzi. Gwarantujemy anonimowość i to, że każdy sygnał zostanie zbadany. Wszystkie nasze ustalenia trafią do wiadomości opinii publicznej, bo na takie afery po prostu nie może być zgody.
6: Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oświadczył, że formalnie weryfikował dokumenty i przedłożone zaświadczenia. Od dalszych komentarzy wstrzymuje się do zakończenia oficjalnych kontroli. A pełna treść oświadczenia na naszej stronie internetowej.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Zakończyła się modernizacja kolejnej świetlicy wiejskiej w gminie Lubin. Obiekt w Składowicach jest gotowy do wyposażenia.
2: Dla jednych, tak zwanego ogółu, to mała sprawa, ale dla innych, szczególnie społeczności lokalnej, to sprawa ważna. W otwarciu świetlicy po nowemu w Składowicach uczestniczył wójt Norbert Grabowski.
11: Mieszkańcy otrzymują świetlicę praktycznie jak nową. Największą zmianą będzie nowa kuchnia. Przez wiele lat w budynku jej nie było. Dziś cała powierzchnia tego budynku została przeznaczona wyłącznie na potrzeby mieszkańców.
2: Teraz rozpocznie się wyposażanie świetlicy, dzięki czemu obiekt będzie mógł w pełni służyć organizacji spotkań, warsztatów i wydarzeń. W innej części gminy, w Siedlcach, zakończyły się prace przy remoncie stawu, który ma szansę stać się ważnym miejscem dla mieszkańców. To jedna z tych inwestycji, które nie rzucają się w oczy jak chodniki czy drogi, ale mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa, retencji wody i estetyki miejscowości. Mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
12: Zakres robót był szeroki. Oczyszczono i pogłębiono czaszę zbiornika, usunięto rozrośniętą roślinność wraz z systemem korzeniowym, naprawiono uszkodzoną skarpę oraz elementy odwodnienia, uporządkowano teren wokół stawu. Całość kosztowała blisko 199 tysięcy złotych. Zarówno mieszkańcy, jak i wójt gminy Lubin liczą, że z czasem zbiornik ponownie wypełni się wodą. To inwestycja, która poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, ale również przywraca temu miejscu jego lokalny charakter. W jakim sąsiedztwie znajduje się drugi staw oraz ruiny pałacu.
2: Same ruiny pałacu ze względów bezpieczeństwa pozostałyby oglodzone i niedostępne dla zwiedzających. Jednak całe otoczenie mogłoby odzyskać dawny urok i stać się kolejną wizytówką Siedlec. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: W Zgorzelcu trwa rewitalizacja terenu wokół Miejskiego Domu Kultury. Prace budowlane, dzięki którym otoczenie tej najbardziej reprezentacyjnej budowli miasta zyska nowy wygląd, to część projektu dofinansowanego przez Unię Europejską. Realizujemy go wspólnie z Görlitz, podkreśla Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
13: Zrewitalizowane zostaną tereny parkowe, które są położone wzdłuż Nysy Łużyckiej, w tym Winne Wzgórze, które już zostało przebudowane. W czerwcu mieliśmy otwarcie nowego placu zabaw, to jest ten teren obok browaru przy kolejce parkowej. Projekt, podobnie jak przed kilkoma laty Park Mostów 1, obejmuje liczne wydarzenia kulturalne. To są warsztaty, to są koncerty plenerowe, kinoletnie, popularne bardzo w Zgorzelcu prowadzenia z przewodnikiem.
6: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, this is Safredu. We come from Denmark and you're listening to Polish station Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na szczęście większych utrudnień w regionie nie ma. Oczywiście trzeba uważać. W miastach miejscami spory ruch. Wrocław. Tutaj stałe punkty z utrudnieniami, ale też dokładają się do tego roboty drogowe, między innymi w okolicach samego ścisłego centrum na placu społecznym, w okolicach tutaj na Oławskiej, zatory między innymi związane też z robotami i oczywiście z dużym natężeniem ruchu, jak to we Wrocławiu. Przykorkowana między innymi ulica Generała Kazimierza Pułaskiego, ulica Kościuszki i nie tylko. Uważajcie także, jadąc Aleją Wielkiej Wyspy, tutaj też spory korek przy dojeździe do 94 do skrzyżowania z ulicą Krakowską. To skrzyżowanie też przykorkowane. To jest droga numer 94 przez Księże Małe. Dojazd do Wrocławia, do centrum miasta. Na czwórce dość spokojnie. Na szczęście były utrudnienia, zmieniając miejsce i trasę. Droga nad morze, ekspresówka powyżej już Szczecina S3 w stronę Goleniowa. Tutaj po wypadku na szczęście na wysokości miejscowości Rurka te utrudnienia są zdecydowanie mniejsze, ale korek jeszcze jest, głównie dla jadących z północy na południe, czyli od strony Goleniowa w stronę miejsca docelowego, między innymi do Ronda i nie tylko, węzła Szczecin-Kijewo, tak to dokładnie się nazywa. Jadący, jeżdżący często tą trasą nad morze wiedzą doskonale, o czym mowa. Uważajcie na siebie, wracamy do muzyki.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Post Malone, specjalna pokłonowa wersja Only Wanna Be With You.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Muzyczne Radio.
0: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: No to jeszcze przed 16:00 Margaret ponownie i Prima Ballerina.

0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 16.
0: Czas na wiadomości.
2: Kilkuset polskich turystów utknęło na Sycylii. Będzie rządowa pomoc dla poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Węgry mają nowego prezydenta, wybrał go parlament. Miriam Lipińska. Problemy polskich turystów na Sycylii. Na tej włoskiej wyspie utknęło według danych MSZ około 200 Polaków. To przez aktywność wulkanu Etna, który wyrzuca obłoki pyłu do atmosfery. Lotnisko w Katanii, jedno z najważniejszych na Sycylii, kolejny dzień z rzędu jest sparaliżowane. Dziś do 19 nie wyląduje tam żaden samolot, a odloty są mocno ograniczone. Rząd bierze na siebie ciężar nadużyć w Czystym Powietrzu. Państwo zapłaci za błędy i oszustwa firm. Poszkodowani mają dostać możliwość zawieszenia spłaty należności, ich umorzenia, a także dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych firm, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami, i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
2: Projekt przewiduje też 5-letni zakaz udziału w programie dla firm skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. Mieszkańcy wschodniej Polski dostaną SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za każdym razem, gdy nasz kraj poderwie myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rząd wprowadza tę zmianę w reakcji na falę krytyki za brak informacji dla obywateli, jaka spadła nań po incydencie z końca lipca, gdy rosyjska rakieta wleciała na polskie niebo i spadła na Lubelszczyźnie. A teraz informowanie ma się poprawić, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
2: W sprawie dodatkowych alertów trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Węgry mają nowego prezydenta, został nim András Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Został wybrany przez węgierski parlament. Baka to symbol walki ze zmianami w sądownictwie wprowadzonymi przez rząd byłego premiera Viktora Orbana. Prezydent na Węgrzech pełni przede wszystkim ceremonialną rolę. Jego kadencja trwa 5 lat. Coraz tragiczniejsze wiadomości płyną z Kolumbii. Bilans śmiertelnych ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi wzrósł do 224 osób. Według polskiego MSZ-u nie ma informacji, by wśród poszkodowanych w wyniku kataklizmu byli Polacy. Od 1 września ze szkół podstawowych mają zniknąć smartfony. Zakaz ich używania na przerwach, lekcjach i szkolnych wycieczkach ma sprzyjać koncentracji czy budowaniu relacji z rówieśnikami. Co na to eksperci? Za takimi zakazami powinny też iść inne działania, mówi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
5: Zakazy, przepraszam serdecznie, ale każdy głupi umie wprowadzić. Jeżeli poza zakazami nie będziemy uczyć dzieci, uczyć młodzieży, a nawet niektórych młodszych dorosłych poruszania się po tym świecie, to my już przegraliśmy.
2: W przyszłym roku rząd planuje też wprowadzić zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Sołtys Wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki.

Czy możecie sobie wyobrazić Music News bez muzycznych nowości? Na pewno nie, zatem sięgamy po nie codziennie, mając nadzieję, że spodobają Wam się już po pierwszym przesłuchaniu. Dziś na rozpisce mamy najnowsze single od Kasi Klich, Marcina Maciejczaka i nowy album Riaba. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Pamiętacie Kasię Klich? Tak, tak, to ta sama artystka, która dawno, dawno temu zamieniała facetów na lepszy model. Teraz Kasia zapowiada nadchodzący autorski album Cytrynowy Stół, niezwykle szczerym i dojrzałym utworem o prawdziwej relacji. Po entuzjastycznie przyjętym otwarciu nowego rozdziału w karierze Kasi Klich, a wszystko to za sprawą tytułowego singla, artystka powraca z drugim zwiastunem nadchodzącej płyty. Utwór Przewidywalnie to poruszająca, refleksyjna kompozycja traktująca o uczuciu pozbawionym sztucznego poklasku, spektakularnych rekwizytów i pusto brzmiących obietnic. Nadchodzący album Cytrynowy Stół, którego premierę zaplanowano na jesień, jest pierwszym solowym wydawnictwem artystki sygnowanym jej własnym nazwiskiem od 2008 roku. O ile pierwszy singiel wprowadzał słuchaczy w przestrzeń wokalnej swobody i muzycznego eklektyzmu, o tyle nowa piosenka przewidywalnie kieruje uwagę na głęboką warstwę liryczną oraz dojrzałość emocjonalną. Pozostajemy przy nowościach. Marcin Maciejczak i jego nowa piosenka Jak się masz to muzyczna opowieść o rozstaniu, po którym codzienne wspomnienia i niewypowiedziane emocje wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Powracające pytanie jak się masz staje się symbolem tęsknoty i poszukiwania odpowiedzi na to, czy ktoś naprawdę zdoła zastąpić dawną miłość. W nowym singlu Marcin daje słuchaczom to, za co tak pokochali album 8 piosenek o miłości. Chwytliwe melodie, emocjonalny wokal i dosadny, romantyczny tekst. Wygląda na to, że artysta nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii piosenek o miłości. Music News. I na koniec pora dawka elektronicznej muzy. Znany Wam dobrze z fal muzycznego radia, holendersko-marokański DJ i producent Riab prezentuje swój trzeci album Dream Inside a Dream, który jest najbardziej osobistym wydawnictwem w jego dotychczasowej karierze. Riab prowadzi słuchaczy przez emocjonalną podróż pełną miłości, samotności, wdzięczności, samopoznania i akceptacji, zapraszając ich do świata swoich myśli, wspomnień i doświadczeń, które ukształtowały jednego z najbardziej rozpoznawalnych obecnie twórców muzyki elektronicznej. Dream Inside a Dream to coś więcej niż tylko zbiór piosenek. To refleksja nad tym, co dzieje się wtedy, gdy marzenia, za którymi kiedyś się goniło, stają się rzeczywistością. Jako nastolatek Fadil marzył, by muzyka umożliwiła mu podróżowanie po świecie. Półtorej dekady później, po niezliczonych występach na największych festiwalach, wielu globalnych hitach i współpracach z artystami z całego świata, zaczął zadawać sobie inne pytanie. Co się dzieje, gdy marzenie już się spełni? Na nowym albumie Riab porusza tematy obecności tu i teraz, wrażliwości, tożsamości i wdzięczności, łącząc euforyczne, elektroniczne brzmienia z intymnymi tekstami i bardzo osobistymi historiami. Efektem jest wciągające doświadczenie muzyczne, ukazujące zarówno wzloty, jak i niepewność towarzyszącą osobistemu rozwojowi. Album celebruje nie tylko przełomowe momenty życia, ale również ciche chwile refleksji pomiędzy nimi. Najnowszy singiel z tego wydawnictwa, tytułowy utwór Dream Inside a Dream, już do posłuchania w muzycznym radiu. Co jeszcze mamy dla Was w premierowej ofercie? Proszę bardzo, Swedish House Mafia i ich nowy singiel Happiness is So Sad. Michael Falls z propozycją To The Beach Ibiza i Blanka z najnowszym singlem Jejejo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: 16.30, kolejny ładny letni dzień, wczoraj upał, dzisiaj od niego odpoczywamy, no to też tak jest fajnie i miło, 22-24 stopnie Celsjusza, no to naprawdę można działać sobie na zewnątrz, nawet 23, bo 24 nieosiągnięte według oficjalnych danych. Jutro ma być troszeczkę cieplej. Od piątku upał aż do niedzieli powyżej 30 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
7: Afera powodziowa w Jeleniej Górze. Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy pomocowych trafiło do bliskich wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są chętni na dokończenie remontu wałbrzyskiego stadionu Górnika Wałbrzych. Leśnicy podejrzewają, że ostatni pożar w nadleśnictwie Legnica to dzieło podpalacza.
3: Muzyczne Radio.
7: Prokuratura i CBA badają sprawę wyprowadzenia ponad 4,5 miliona złotych z funduszy powodziowych w Jeleniej Górze. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że gigantyczne dotacje przeznaczone dla ofiar kataklizmu z 2024 roku trafiły do męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anny Koniczyńskiej. Choć ich nieruchomości stoją bezpiecznie na wzniesieniu i nie ucierpiały w powodzi, przyznano im miliony na likwidację fikcyjnych szkód. Jak wynika ze śledztwa dziennikarzy Wirtualnej Polski, w dokumentach wpisano m.in. pęknięte kafelki na tarasie i rysy na balkonie pierwszego piętra. Anna Koniczyńska została natychmiast zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, a partia żąda jej dymisji. Opozycja prowadzi w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego kontrolę poselską, podkreślając, że podczas gdy miliony płynęły do bliskich władzy, setki realnie poszkodowanych przedsiębiorców z regionu wciąż nie otrzymało pomocy. Tymczasem agencja w oficjalnym komunikacie zasłania się procedurami formalnymi i czeka na wyniki kontroli. Wtedy i my powrócimy do tego tematu.
3: Muzyczne Radio.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: W ciągu ostatniej doby na terenie nadleśnictwa Legnica niemal jednocześnie doszło do 3 pożarów bardzo bliskie od siebie odległości. Leśnicy nie mają wątpliwości. Ogień nie mógł samoistnie przenieść się z jednego miejsca na drugie. Ich zdaniem wszystko wskazuje na celowe podpalenie. Sprawa została już zgłoszona policji. Łącznie spłonęło 28 arów lasu, czyli około 2000 drzew.
9: Do przemieszczenia ognia na pewno nie doszło.
4: doszło. W tej chwili prowadzimy analizę i zbieramy materiały. Hubert Kawalec, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Legnica. W tej sprawie to wstępne wnioski chyba same się nasuwają. Powodem najprawdopodobniej tego, co wydarzyło się w nocy, był człowiek i jego celowe działania. Z mojego doświadczenia i z tego, co tutaj widzę, bo stoimy w tej chwili na pożarzysku pierwszym, wygląda na to, że było to celowe działanie człowieka.
9: Podpalacz musiał zadać sobie sporo trudu, żeby pożar wzniecić.
4: Obszar jest mało dostępny. Prowadzi do niego w zasadzie tylko jedna wąska droga leśna.
9: Za każdym razem, kiedy dochodzi do podpalenia, leśnicy próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie są motywy takiego działania.
4: Nie umiem na to odpowiedzieć i dla mnie to jest niezrozumiałe, aby mimo tych naszych monitów, ostrzeżeń, tłumaczeń, z czym wiąże się korzystanie z otwartego ognia w kompleksie leśnym, takie działania prowadzić.
9: Szacowanie strat ciągle trwa. Na szczęście dla drzewostanu spłonęła głównie ściółka.
4: Drzewa zostały tutaj nadpalone. To jest sosna wieku około 28 lat. Będziemy je obserwować. Mam nadzieję, że nie doznały uszczerbku. Tutaj na wysokość od ziemi, tam metr półtora są okopcone, tak? Nie są osmolone. Mam nadzieję, że to tylko jest nadpalona kora. Natomiast drzewa są witalne, zdrowe i przetrwają to, co się wydarzyło. To się nie stwierdzi dzisiaj czy jutro. Trzeba poczekać około kilka tygodni i wtedy już będzie sprawa jasna.
9: Sprawę bada obecnie legnicka policja. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Wałbrzych, gdzie trzy firmy są zainteresowane dokończeniem remontu i przebudowy stadionu Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście. A więcej szczegółów w tej sprawie zna Jacek Zych.
10: Te trzy oferty to odpowiedź na przetarg ogłoszony przez gminę po tym, jak w kwietniu tego roku zerwano umowę z dotychczasowym wykonawcą. Z 9 firm, z jakimi gmina prowadziła rozmowy, chęć dokończenia inwestycji wyraziły 3.
11: Dzisiaj był termin otwarcia przesuwany, bo było mnóstwo pytań. No i mamy 3 oferty. Nie chcę tutaj mówić jeszcze o kwotach, bo musimy sprawdzać, czy oferty są ważne, w sensie, czy są nie mają błędów.
10: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Przed nowym wykonawcą nie tylko perspektywa dokończenia już rozpoczętej przez poprzedników budowy, ale także wzięcia odpowiedzialności za to, co już zostało zrobione. Warunki dofinansowania, jakie miasto na ten cel dostało, wymagają kilkuletniej gwarancji nie od podwykonawców poszczególnych prac, ale od jednego generalnego wykonawcy, a to ponad 75% już wykonanych prac.
12: No jest kwestia największa do wykonania odbudowy bieżni wraz z bieżnią docelową, boiska, dokończenia zaplecza socjalnego. Kwestia oczywiście chodników dojść i parkingów, bo to tak naprawdę zostało, więc każdy element wykonywany przez następnego generalnego wykonawcę powinien być widoczny, powinien dawać już efekty wizualne, a nie będą to tak jak do tej pory, głównie prace ziemne, instalacyjne, elektryczne czy sanitarne.
10: A to zastępca prezydenta Wałbrzycha, Kacper Nogajczyk. Remont zabytkowego stadionu Górnika Wałbrzych kosztuje dziś już ponad 65 milionów złotych. Za te pieniądze powstanie nieco większy od standardowego Orlika obiekt, a na nim sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna i boisko piłkarskie dostosowane do wymogów maksymalnie trzeciej ligi. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwszy raport zapraszamy o 5:30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Glide na dobry początek drugiej części Best of Muzycznego Radia. To zostawiam Was sam na sam z najlepszą muzą u nas do 17. Po tej godzinie po wiadomościach start hit planety. Arek Łudarski, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne Radio.
1: Więcej o nas.
2: O naszej muzyce i pasmach programowych.
1: O wydarzeniach w regionie.
2: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana. Kłopoty polskich turystów z wydostaniem się z Sycylii. Już jutro zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie je obejrzeć. Miriam Lipińska, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To w okłosie afery z rozdzielaniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi, ale faktycznie powódź szkód w nich nie wyrządziła. Popłynęło natomiast do nich szerokim strumieniem państwowe wsparcie. 4,5 miliona złotych według medialnych ustaleń dostała firma męża wiceprezes i firmy z okolicy, w której mieszka działaczka KO. Dlatego premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie afery.
4: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
3: Mówi premier. Wiceprezes agencji została już zawieszona w partii. Sprawie przyglądają się CBA i prokuratura. Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich około 200 Polaków. Powodem jest Etna. Wulkan ożył i spowił niebo nad Sycylią gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Nie lądują tam samoloty, a odloty są możliwe tylko z jednego pasa. Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków, mówi Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u.
5: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
3: Rzecznik przypomina też, że odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków, ostrzegają eksperci. Możemy mieć powtórkę z sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach, mówi ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
6: No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli. Czyli bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
3: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw do tego stopnia, że na zachodzie rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Kotlina Kłodzka, a także zachód i północ Polski, to tam najlepiej będzie jutro widać zaćmienie słońca, w Polsce jedynie częściowe. W trakcie jego maksimum księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej, zmieniając jej kształt w sierp. Zjawisko będzie widoczne niedługo przed zachodem słońca, po 19. Do jego podziwiania trzeba się jednak przygotować, by nie uszkodzić wzroku, mówi okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OKO.test.
7: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
3: Konsekwencje patrzenia na zaćmienie słońca bez ochrony wzroku mogą być opłakane.
7: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
3: Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Po 17:00.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
9: Nowości z przeróżnych zakątków świata, premiery muzyczne, te najgorętsze, te najbardziej wyczekane. No i oczywiście nowe nagrania, które być może w tym roku staną się tegorocznymi wakacyjnymi przebojami. One już są z nami i mamy nadzieję, że Wy też jesteście z nami po drugiej stronie odbiorników i czekacie na najnowsze notowanie Hit Planety. My dajemy Wam znać, że jest 5 minut po godzinie 17 i startujemy z najnowszym zestawieniem najnowszej listy w Polsce. Marta Wojtunik, hej, dzień dobry.
1: Najnowsza lista w Polsce.
9: Zaczynamy jak zawsze z pompą, jak zawsze z najlepszymi propozycjami do listy. To są świetne nagrania, które na pewno jakieś tam dobre wspomnienia wam przywołają. Every Single Day i Benny Banassi oraz Perfect Pitch i Dancing on Fire.

0: Melodię znamy doskonale, tekst może jeszcze nie, bo jest to totalna nowość oczywiście, bo to hit Planeta w muzycznym radiu. Dancing on Fire, nagranie, przy którym przypomina się nam oczywiście wielki przebój, czyli Crazy Frog. 12 minut po godzinie 17, czas na krótkie przypomnienie naszego wczorajszego hit planetarnego lądowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Utwór, na który wszyscy czekali, czyli nowość od YouTube, tym razem w duecie z Martinem Garrixem i piosenką Fireflies, nagranie, które na Hit Planecie radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, wczoraj na miejscu trzecim. Kolejny świetny cover, tym razem na miejscu drugim Brave i Lucky.

0: Zdecydowanie tak brzmią w tym roku wakacje De Bausa, I Wanna, przeogromny hit na samym szczycie, hit planetarnego podium na miejscu pierwszym wczoraj, w poniedziałek.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
5: What's up, Holem? It's Jubal.
6: Hi, I'm Karinin.
5: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
7: Hello, people, this is Holy Molly.
8: Hello, Poland.
9: Hi, we are Blang & Jones.
8: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Czas na miejsce 40. Na nim oczywiście nowość i to na dodatek nowość od dziewczyny, która pochodzi z Jeleniej Góry i wydaje takie hity, że naprawdę buty spadają. Oliwia Socha, to ona, niedawno wydała swój debiutancki krążek, na którym znalazły się takie hity jak Oczy, Czy burzysz mi plan, Szachmat. Te nagrania polecaliśmy Wam gorąco na Hit Planecie i w przypadku piosenki Rutyna również mamy nadzieję, że tak będzie. Mamy nadzieję, że to nagranie na długo zagości w naszej topowej 40. Oliwia Socha, Rutyna na miejscu 40.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość.

0: Klaus Piper i Fade to Black, nagranie, które zdecydowanie robi taki wieczorowy klimat. Utwór, który polecamy dziś na najniższym praktycznie miejscu. Niżej już tylko znalazła się nowość na miejscu 40. Miejsce 39. Fade to Black ponownie. To jest jeszcze raz dla Was informacja, że warto głosować na to nagranie, jeśli oczywiście chcecie, żeby pozostało na Hit Planecie, bo bardzo mało dzieli go od wypadnięcia z naszej listy. A my zerkamy szybko nieco w górę na miejsce 38. Tutaj, o, to są na pewno letnie, świetne dźwięki. Alejandro Zendes i Ola.
1: Hit Planeta. Na wakacjach.

0: Lata 80. cały czas wracają, tym razem wracają dzięki Boys Bandowi December 10. To jest 7 chłopaków z Irlandii i z Anglii. Oni właśnie takie hity wydają. Us Against the World, czyli oczywiście znany cover. Nagranie, które polecamy Wam dziś na miejscu 37. A już za moment wrócimy do Was z miejscem 36. Tam Hitman i No Feelings on the Floor.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Cześć, to my, zespół Manchester.
4: Cześć, tu Honorata Skarbek.
5: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
6: Cześć, tu Dominika Gawenda.
7: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.
8: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: The Hitman i No Feelings on the Floor. Ta nazwa nie wzięła się znikąd. To naprawdę świetny hit, bardzo taki nośny. No, powiem wam, że jest to świetne nagranie. No Feelings on the Floor. Jeśli wy też uważacie, że to nagranie jest naprawdę fajne, naprawdę przyjemne i powinno częściej pojawiać się w muzycznym radiu, no i przede wszystkim powinno wylądować wyżej na Hit Planecie, to koniecznie dajcie nam o tym znać, głosując na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. A jak już o hitach mowa, to czas na pierwszą z naszych dzisiejszych premier. Densowe nagranie, bardzo wciągające, bardzo letnie, na pewno przypadnie wam do gustu. Dajcie koniecznie znać, czy ta premiera zasługuje na miejsce na Hit Planecie. Moim zdaniem zdecydowanie tak. A jak jest u was, to już czekamy na odpowiedzi. Toby Romero, Flying High.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Po reklamie.
3: Yo, B. Gates. Hey, hi, Sir Marlon Rudet.
4: Just going to Margaret.
5: Yo, what's up, you guys? Usher.
6: How are you? I'm Nelly Furtado.
7: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

DJ Sally i Lonely Girl, czyli samotna dziewczyna, która ląduje dziś na Hit Planecie na miejscu 33. Czas na nagranie, które na pewno interesuje fanów polskiej muzyki, a wśród słuchaczy Hit Planety tak owych mamy i to nawet sporo. Dajecie znać, że te polskie nagrania wspieracie szczególnie mocno. Wśród obecnych polskich hitów na Hit Planecie mamy Martynę Baranowską i piosenkę Tracimy Tylko Czas. To ona dziś zajmuje miejsce 32.

0: To połączenie musiało skończyć się wielkim hitem Pitbull, Jason Derulo i Privacy, nagranie, które polecamy wam na miejscu 30, a już za moment miejsce 29, ale zanim to, to szybko rzucimy uchem na to, co dzieje się obecnie na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Za moment godzina 18, więc i ruch już na drogach tych polskich, tych głównych, mniejszy, mimo to, że trwają wakacje. Oczywiście tradycyjnie wjazd do Wrocławia teraz obecnie z każdej strony delikatne natężenie ruchu, ale nic nam nie wiadomo o jakichś zdarzeniach. Po prostu, jak to już bywa, no niestety chwilę trzeba postać, ale to w kierunku Wrocławia, wylot z Wrocławia na ten moment z każdej strony bez jakichś większych, poważniejszych utrudnień. Tak samo w innych dużych miastach Polski, jeszcze Kraków, Katowice, tutaj jeżeli chodzi o wjazd, to większe natężenie ruchu. Dodatkowo, jeżeli ktoś wybiera się w stronę Szklarskiej Poręby, a takowi mogą być, bo wakacje trwają, a to jest naprawdę ciekawy kierunek wakacyjny, to tutaj również w stronę Szklarskiej Poręby delikatne natężenie ruchu, ale raczej się jedzie, a nie stoi, to jest najważniejsze. To tyle na ten moment. Jeśli wy wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, to koniecznie dajcie nam znać. Już za niedługo kolejny raport drogowy w Muzycznym Radiu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: A my wracamy na Hit Planetę, wracamy do miejsca 29. Coming Home.

0: miss you, baby. Come home.
1: Najnowsza lista w Polsce.
2: Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
1: Czas na wiadomości.
4: Wciąż bez decyzji rządu w sprawie obniżenia cen paliw. Pijany sędzia, który jechał autem, stracił immunitet. I koniec z niechcianymi telefonami od marketerów. Na razie we Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
5: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
4: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Paweł B., którego policja zatrzymała pijanego za kierownicą, został zawieszony w czynnościach służbowych, stracił immunitet i usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawą zajmuje się prokuratura krajowa. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3 i zakaz prowadzenia pojazdów. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś został powołany przez papieża Leona XIV w skład Rady do Spraw Ekonomii. To utworzony przez papieża Franciszka w 2014 roku organ kurii rzymskiej nadzorujący działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. W szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają pojawiać się posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówi Marta Dymek-Boniecka z Fundacji Jadłonomia.
6: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie.
4: Resort zdrowia przypomina, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie 27% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków, a 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. Od dziś we Francji obowiązuje zakaz niechcianego marketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
7: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
8: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
4: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem przez specjalną usługę Bloctel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wiele przedsiębiorstw nie stosowało się do tego prawa.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 18:00
1: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
7: Drugą część naszego wtorkowego hit planetarnego spotkania rozpoczynamy w rokowym rytmie. Manchester, Kochać to za mało, to nagranie prosto z naszej muzycznej poczekalni.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Po reklamie.
4: Hey, this is John Rivers.
5: Hello, my name is Anna Chiara.
4: Hi, we're Energy DJs.
6: Hi, my name is Summer.
4: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on muzyczne radio. Hit Planeta.
7: Wracamy z naszym wtorkowym zestawieniem topowej 40 w muzycznym radiu. Znajdujemy się obecnie już na miejscu 28. A tu nagranie, które po raz drugi pojawiło się w hitplanetarnym zestawieniu. Wczoraj jako nowość na miejscu 32, a dziś już na miejscu 28. Za sprawą waszych głosów oczywiście to nagranie poszło w górę. Przypominamy, że głosy swoje cały czas oddawać możecie na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hitplaneta, albo dawać nam znać na naszym radiowym Facebooku, które hity z Hit Planety najchętniej wspieracie. Benny Blanco, Selena Gomez, to jest małżeństwo, które w końcu połączyło po raz kolejny siły. Do współpracy zaprosili jeszcze Becky G, no i zaśpiewali przepięknie po hiszpańsku Te Olibido. To nagranie polecamy Wam właśnie na miejscu 28.

Julian Tai i jego dzikie serce Wild Heart. To jest świetne nagranie, które wczoraj wylądowało na miejscu 19. I tak się spodziewaliśmy, że dziś to nagranie wyląduje zdecydowanie wyżej. A tu taka niemiła niespodzianka. Niestety dziś niżej o 7 oczek ląduje na miejscu 26. To taka żółtka kartka. To taki znak dla fanów tego nagrania, że coś trzeba z tym fantem zrobić, że trzeba to nagranie wesprzeć. Informujemy również, że utwór Melatonina Dzień od zespołu Przebi Śniegi, świetny zespół z wokalistką i wokalistą. To nie jest takie oczywiste, zazwyczaj mamy jednego głównego wokalistę, a tu w przypadku tego polskiego, jeszcze można powiedzieć debiutującego zespołu, mamy dwóch wokalistów. Ich nagranie Melatonina Dzień kilkukrotnie lądowało na samym szczycie hit planety, no ale wczoraj niestety taki spadek mocny, naprawdę aż na miejsce 30, ale dziś już powoli wracają do łask, wracają na te wyższe miejsca hit planety, na co zdecydowanie zasługują. Miejsce 25 dziś.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: YouTube i Street of Dreams. Tak właśnie brzmią tegoroczne wakacje dla fanów tego legendarnego zespołu. W końcu wydali singiel, który zapowiadali już od maja. Singiel wydali w lipcu, a on cały czas jest niezmiennie wielkim, świetnym, nowym hitem, który cały czas polecamy na Hitplanecie i to naprawdę bardzo gorąco, zwłaszcza fanom tego zespołu. Dziś polecamy konkretnie na miejscu 24, a już teraz polecać wam będziemy kolejną z naszych dzisiejszych premier. To nagranie od Depend, artysty, którego doskonale znacie z muzycznego radia. On zna się na hitach, zdecydowanie też zna się na wakacyjnych hitach. Comfort Zone to jego totalna nowość, refren świetny, bardzo wciągający. Utwór, który ma wszelkie predyspozycje na to, żeby stać się sierpniowym, wielkim przebojem na Hitplanecie.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Nieco refleksyjne nagranie od Ost is the Art of Letting Go. Świetny utwór, który dziś wędruje na miejsce 23.
1: Hit Planeta.
2: Tutaj rodzą się potężne hity.
0: A teraz wracamy do tych tanecznych, do tych dansowych brzmień. Alan Walker, Ava Max, Fate, miejsce 22.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Hello, this is Robin Thicke.
5: Hey guys, it is Alexandra Stan.
6: Hey, this is Shaggy.
7: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
8: Hey, hey, hey! We are Mövö and you're listening
9: to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio. Hit
0: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Francesco Gabini i Summer Funk, nagranie, które ląduje dziś prawie w połowie naszego zestawienia na miejscu 21, ale jak na moje ucho powinno w następnych notowaniach wylądować zdecydowanie wyżej.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A w połowie na miejscu 20 brytyjski girls band Flo i ich kolejny wielki hit Reminded.

0: Medusa i Khalid Weekend, utwór, który melduje się na miejscu 19, a my już teraz meldujemy się na dolnośląskich i nie tylko drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Takie raporty drogowe to my bardzo lubimy. Mamy dla Was naprawdę świetne informacje. Mimo to, że wakacje, mimo to, że ruch na drogach na pewno większy niż w ciągu roku, to informacje dobre są takie, ponieważ obecnie bez większych utrudnień pojedziecie z Dolnego Śląska tak naprawdę w każdy kierunek. Jedynie delikatne utrudnienia tutaj przy Krakowie, wjazd do Krakowa, a tak to i Wrocław już bez większych utrudnień, bez większych korków. Tak samo do Szklarskiej Poręby z Jeleniej Góry też już bez większych korków. Zgorzelec, Bolesławiec, Legnica, tutaj wszędzie czysto z tego, co nam oczywiście wiadomo. Jeśli Wy macie jakieś informacje, do których my jakimś cudem nie dotarliśmy, to koniecznie dajcie znać. Dzwońcie numer 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Oskar Cymsi bez końca, jego totalna nowość. Na nowości od tego artysty wszyscy oczywiście czekamy. On idzie jak burza, idzie po swojej i z hitu na hit ludzie coraz chętniej go słuchają. My w Muzycznym Radiu również bardzo chętnie polecamy wam jego nagrania, zwłaszcza obecnie te nowe, które na Hit Planecie radzi sobie naprawdę świetnie. Wy na nie głosujecie i to bardzo licznie. Dziś z miejsca 22 leci na Szczęśliwą. Mamy nadzieję, trzymamy kciuki. 17.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Za 3 minuty godzina 19:00 u nas teraz pojawi się Oceana i Sunshine.

0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Powiemy też, co Polacy robią w wolnym czasie, przynajmniej według badań. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przedłuża się paraliż sycylijskiego lotniska. Do jutra do 11 zawieszone są wszystkie odloty i przeloty na lotnisku w Katanii z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna, poinformowała spółka zarządzająca tym dużym portem lotniczym na wyspie. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów. Wcześniej informowano, że loty zostaną wznowione jeszcze dziś wieczorem. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Taką informację przekazało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Katanii w powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk polityki Insight Dominik Sipiński.
4: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
3: Wielu podróżnych korzysta z alternatywnej opcji, jaką jest wylot z lotniska w Palermo. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
5: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
6: Mogą odejść od tablicy?
5: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
6: Nie jeździć na wycieczki?
5: Na przykład.
3: Z Urszulą Woźniak rozmawiał Krzysztof Chorwat. Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Niedowłady, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa i jest na nią szczepionka, ale mało kto z niej korzysta. Jakub Medek.
7: Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
8: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
7: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Powinniśmy te szczepienia bardziej i mądrze promować, kierując przekaz do konkretnych grup, podkreśla lekarka.
8: Pokazania, co możemy stracić konkretnym grupom, czyli inne do emerytów, którzy mają grudki działkowe, inne do właścicieli psów, inne do osób biegających czy uprawiających sport.
7: Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł.
3: Polacy mają średnio 2-3 godziny dziennie, by odpoczywać lub robić to, na co mają ochotę. Wynika z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje. 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport. Tylko 10% czas poświęca członkom rodziny.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
1: 4 minuty po godzinie 19. Odwiedzamy ponownie naszą muzyczną poczekalnię, a w niej Relax Your Mind oraz Ellie Goulding, która w końcu powraca i to w wielkim stylu z piosenką Four Seasons.

0: Także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po reklamie.
2: Hey guys, I am Ferry Korsten.
3: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
4: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
5: Hi, I'm Geo da Silva.
6: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening to The Hit Planeta at Muzyczne Radio. Hit Planeta.

0: Lina i Morenito, czekamy, bardzo czekamy na trasę koncertową tej artystki. Ona w tym roku przyjedzie do Polski i to odwiedzi kilka tych największych miast.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Jej nowość Morenito polecaliśmy wam dziś na miejscu 15, czyli całkiem nieźle sobie i naradzi na Hit Planecie. Nieco wyżej mamy Summer With You. Miejsce 14.

0: roztańczona i na maksa przebojowa dziś dwunastka Just i Just a Little. Świetne nagranie, które mogłoby trwać bez końca, a trwa tylko nieco ponad 2 minuty. My dajemy wam znać, że już znajdujemy się na tych wysokich miejscach Hit Planety. Miejsce 12 już za nami, a przed nami premiera i to naprawdę bardzo gorąca, bo to nagranie od polskiej artystki, która od lat utrzymuje się w ścisłej topce artystów polskich. Margaret, to o niej mowa. Ona na początku tego roku zapowiedziała, że pojawi się wiele od niej w tym roku świetnych projektów. No i tak wszyscy fani czekali, czekali, aż w końcu udało się i swoją nadchodzącą epkę zapowiedziała singlem Prima Ballerina. To nagranie dziś pojawiało się u nas co godzinę jako hit typ, a obecnie polecamy wam jako premierę na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Morandi i Miskali, świetne nagranie, bardzo przyjemnie pulsujące, no i oczywiście bardzo letnie, bo to wakacje na Hit Planecie, miejsce ósme dziś. Wielkimi krokami zbliżamy się do dzisiejszego finału, a jeszcze po drodze do naszej topowej trójki kilka naprawdę świetnych hitów. Obecnie na miejscu siódmym się znajdujemy wraz z piosenką Paradise.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
3: Hi everyone, I'm Karen Harden.
4: Cześć, tu Mezo.
5: Hi, my name's Sia.
6: What's up people, this is Aaron Chu.
7: Hi y'all, I'm Emily Sturries and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: The Bausa i I Wanna wczoraj bardzo wysoko, wczoraj na samym szczycie Hit Planeta, a dziś już na miejscu piątym. My za moment zaglądniemy na nasze dzisiejsze podium, ale zanim to zaglądnijmy na dolnośląskie drogi.
1: Drogi na gorąco.
0: DK30, miejscowość Chmielenie. Tam rolnikowi rozsypało się zboże tak naprawdę na całą długość drogi. Informacja od naszych słuchaczy, którzy jadą z kierunku Gryfowa. Na ten moment służb jeszcze na miejscu nie ma, one już tam jadą i na pewno jak zacznie się sprzątanie tego zboża, to droga całkowicie będzie zamknięta.
1: Drogi na gorąco.

0: BRO i Wychowany w Polsce. Najwyżej notowane dziś polskie nagranie, które, jak dajecie nam znać na naszym radiowym Facebooku, jest jednym z waszych muzycznych faworytów. Dziś na miejscu czwartym, blisko podium, ale jednak jeszcze to nie dziś to nagranie zagramy jako topową trójkę. A co dziś zagramy? Na pewno będzie to Armin van Buuren i Here in My Arms, czyli cover Enjoy the Silence. To na miejscu trzecim. Nieco wyżej świetny duet, można powiedzieć duet, Martin Garrix i zespół U2 Fireflies, nagranie, które nieco przypomina, przynajmniej mi, zespół Coldplay, a zaraz po nim miejsce pierwsze, czyli Brave i Lucky, świetny cover, którym zakończymy nasze dzisiejsze wtorkowe lądowanie na planecie pełnej hitów. Kolejne lądowanie już jutro, tuż po godzinie 17. My oczywiście cały czas zachęcamy was do głosowania na naszej stronie i o decydowaniu o tym, co będzie działo się w następnych notowaniach. Marta Wojtunik, dzięki za dziś, do usłyszenia.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
0: Czas na wiadomości.
4: Władimir Putin ułaskawił amerykańskiego więźnia. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Po próbie na lądzie, próba na morzu. Marynarka wojenna ćwiczyła przed świętem Wojska Polskiego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadził z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Trump przekazał, że Kreml nie zażądał nikogo w zamian. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, jeszcze dziś wieczorem ma wrócić do Stanów. Do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem młodym mężczyznom, którzy przez kilka miesięcy znęcali się nad bezdomnym. W wyniku bestialskiego pobicia mężczyzna zmarł. Dwóm oskarżonym zarzucono zbrodnie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im do 25 lat więzienia. Do 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Cały czas trwa akcja ratunkowa, przeszukiwane są gruzy budynków, a to oznacza, że liczba ofiar może wzrosnąć.
5: To niewiarygodne, co się dzieje. Po raz pierwszy jestem świadkiem czegoś tak strasznego. Mam tylko nadzieję, że uda się odnaleźć ciała ofiar i uratować osoby, które wciąż tam żyją, oraz że z Bożą pomocą wszystko znów wróci do normy.
6: Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół. Zdarzyło się coś, na co nigdy nie byliśmy gotowi i szczerze mówiąc wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzięki Bogu jest tu mnóstwo wolontariuszy i ludzi, którzy nam pomagają i dostarczają nam wodę.
4: W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Mieszkańcy Gdyni i wypoczywający nad morzem turyści mieli dziś okazję poczuć przedsmak parady morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego. Odbędzie się ona w sobotę 15 sierpnia, ale marynarze dzisiaj przeprowadzili próbę generalną. Okręty zaprezentowały się w szyku, płynąc wzdłuż całego Trójmiasta. Naszemu reporterowi opowiadali o nich porucznik Seweryn Rudnicki z III Flotyli Okrętów i wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: W paradzie wezmą udział 22 jednostki. 20 jednostek to są nasze okręty, pozostałe to są okręty sojusznicze.
8: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko, następnie ORP Kaszub. W szyku będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze, trałowce, korwetę zwalczania okrętów podwodnych.
7: Ta parada morska to nie tylko okręty, ale też będzie można zobaczyć kilka statków powietrznych, w tym m.in. rozpoznawczego Saba, który jest dzisiaj bardzo wykorzystywany przez polską armię, ale mówimy też o śmigłowcach, mówimy też o bryzach, czyli i to wszystko, co będzie można zobaczyć w Trójmieście, to nie tylko woda, ale także powietrze.
8: Całą paradę morską będziecie mogli Państwo zauważyć wzdłuż całego wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Będzie możliwość oglądania tego nie tylko ze skweru Kościuszki, jak również z Sopotu, Gdańska Brzeźna. W wszystkich tych miejscach będzie to świetnie widoczne.
4: Paradę morską zobaczy też Warszawa. Podczas parady na ulicach stolicy pojawią się telebimy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Autopromocja.

0: Black and Crown, no i Gypsy Player.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jak to dobrze, że wieczór, no i co najlepsze, kolejny z Muzycznym Radiem, Patryk Łosica, witam Was, 11 już dzień sierpnia, wtorek, przed nami jak zawsze wieczór pełen wrażeń najlepszej muzyki, zanim jednak przywitamy festiwal, czy spotkamy się w strefie 79, ruszamy na nasz radiowy rynek, dżem, mydło i powidło, także jeśli macie ochotę coś sprzedać, kupić, zamienić, ogłosić, to możecie to zrobić właśnie teraz, czekamy na Was.

0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. I witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
1: Witam, Marek Zieleni Góry.
0: Witamy, Marku.
1: Sprzedam Alupelgi 17, pasujące do Volkswagena, do Audika. Oprócz tego sprzedam Nissana Note 1.5 DCI 2006 rok i Volkswagena Turana 2.7 rok TDI. Więcej informacji pod telefonem 692 100 358. Pozdrawiam, zdrówka życzę.
0: Pozdrawiamy również, dużo zdrówka i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór. Nie udało się, spróbujemy na drugim telefonie. Dobry wieczór, Muzyczne Radio. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy. Jeśli wy chcielibyście kupić coś szczególnego, tak jak tutaj pan Rottweilera przed momentem, no to czekamy na was. 757-646-646 albo 645. A w międzyczasie ogłoszenie. Sprzedam Skodę Octavię trzeciej generacji Greenline Kombi. Rok produkcji 2014, kolor biały, silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych, skrzynia biegów sześciobiegowa, stan bardzo dobry. Cena 23 900 zł do negocjacji, miejscowość Lubawka i więcej informacji pod numerem telefonu 730-072-027. Jeszcze raz numer telefonu 730-072-027. I kolejne ogłoszenie. Mam do sprzedania motor elektryczny Enduro Stark Warg X60. Motor zakupiony w maju tego roku. Ma przejechane 1000 km po asfalcie. Wyposażenie to komplet narzędzi, telefon z darmowym internetem, ubezpieczenie AC, 300 euro do wykorzystania na części. Cena to 52 tysiące złotych i numer telefonu to 530-214-331. Jeszcze raz numer telefonu 530-214-331. I w międzyczasie ktoś dzwoni. Dobry wieczór. Nie udało się. 757-646-646 albo końcówka 645. Tutaj na was czekamy. No i chwyćmy za kolejne ogłoszenie. Do sprzedaży Peugeot 107, rocznik 2007, pojemność 1 litr. Auto sprawne, opłacone do końca stycznia i cena to 4000. Numer telefonu 694-582-833. 694-582-833. I kogo witamy? Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania samochód osobowy Ford C-Max z 2011 roku, 1.6 HDI. Auto zarejestrowane, ubezpieczone, nie wymaga wkładu finansowego. Dwa komplety kół, letnie i zimowe. I drugie ogłoszenie, sprzedam rower damka i męski w pakiecie dwie sztuki. Mhm. Informacje pod numerem telefonu 667. Tak. 883-305. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. I z tego, co widzę, niestety nasz czas dobiega już ku końcowi. A jeśli ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, chciałbyś, aby twoje ogłoszenie pojawiło się na 100% na antenie Muzycznego Radia, możecie także wysłać SMS o treści DMP, dalej treść ogłoszenia, numer telefonu to 79567 i koszt takiego SMS-a to 11,07 zł z VAT. No i przechodzimy powoli na Muzyczne Fale, a na horyzoncie spotkanie z naszą piosenką dnia. W niej trio w składzie Kathleen Aragon, Cascade i Glockenbach Runaway.
4: Muzyczne Radio.
5: To jest nasza piosenka dnia.

0: Wracamy do Was i mocno pozdrawiamy tych, którzy są już przy swoich głośnikach. Dziś stawiamy na debiutantów, zaprezentujemy Wam także kolejne gorące nowości i będziemy mieli dobre wieści dla fanów ATB. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Czas na nas. Zaczynamy od nowości od Ani Szlagowskiej. Jej drugi singiel pod tytułem Halina to popowo-folkowa historia o bliskości, która nie wyraża się wprost. Jej fundamentem stał się akordeon pochodzący ze strychu domu dziadków artystki w Małopolsce. To właśnie na nim zostały nagrane partie będące podstawą brzmienia i symbolicznym pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Rodzinny instrument uruchomił wspomnienia i zainspirował utwór o relacjach, w których czułość często skrywa się za szorstkością. Akordeon kojarzy mi się z domem moich dziadków w Małopolsce, mówi Ania Szlagowska. Odkąd pamiętam, był schowany na strychu, owinięty starą pościelą. Moja mama uczyła się na nim grać, kiedy była dzieckiem. Jak byłam mała, też próbowałam na nim grać, chociaż ledwo go podnosiłam. Babcia Halina nie była największą fanką moich prób, bo bała się, że zepsuje jedyny prawdziwy instrument w domu. Teraz, po kilkunastu latach, babcia zgodziła się pożyczyć mi ten nadal sprawny akordeon. Przywiozłam go do Warszawy i tak powstał utwór Halina opowiadający o czasem gorzkich, małopolskich sposobach okazywania miłości. Dodaje Ania Szlagowska, której piosenka Halina trafiła już na playlistę Muzycznego Radia. Teraz przed nami kolejna debiutantka, która kilka tygodni temu po raz pierwszy pojawiła się na naszej antenie. Ale zacznijmy od początku. Niektóre historie kończą się kropką, inne zostawiają po sobie znak zapytania. Właśnie o takich opowiada Odet w swoim najnowszym singlu Poczekał. Subtelnej i niezwykle emocjonalnej piosence o wyborach, których nie da się cofnąć oraz o życiu, które mogło wyglądać zupełnie inaczej. Tytuł utworu jest przewrotny. Poczekał opowiada bowiem o kimś, kto właśnie nie poczekał. O jednej decyzji, która zamknęła pewien rozdział i sprawiła, że już na zawsze pozostanie tylko pytanie, co by było gdyby. Choć inspiracją są osobiste doświadczenia artystki, każdy słuchacz odnajdzie w niej własne wspomnienia, niewypowiedziane słowa i sytuacje, do których myślami wraca po latach. Poczekał nie jest piosenką o rozstaniu, mówi Odet. Jest o życiu, które mogło się wydarzyć, ale nigdy się nie wydarzyło. Najbardziej fascynują mnie historie, które kończą się nie odpowiedzią, lecz pytaniem. To właśnie ono wybrzmiewa w tej piosence, dodaje artystka. Music News. I na koniec dobre wieści dla fanów ATB. Legenda muzyki elektronicznej pojawi się w Polsce na dużej trasie koncertowej Final Chapter. Od 28 sierpnia do 11 grudnia. 11 koncertów w 11 miastach, a wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Łódź, Szczecin i Warszawa. We Wrocławiu ATB zagra 3 października w hali Orion. To jeszcze szybciutko sprawdzamy kolejne gorące premiery, które trafiły na playlistę Muzycznego Radia. The Cube Guys i Hermano, Tyler Shaw, The Other Side i Alan Walker z nowym singlem Pain. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne Radio. Music News.

0: Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Afera powodziowa w Jeleniej Górze. Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy pomocowych trafiło do bliskich wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są chętni na dokończenie remontu wałbrzyskiego stadionu Górnika Wałbrzych. Leśnicy podejrzewają, że ostatni pożar w nadleśnictwie Legnica to dzieło podpalacza.
0: Muzyczne radio.
2: Afera wokół Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze dotyczy podejrzenia wyłudzenia około 4,5 miliona złotych z rządowego programu pożyczek pomocowych dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi z września 2024 roku.
3: Z ustaleń dziennikarskich śledztwa Wirtualnej Polski wynika, że środki te miały trafić do osób powiązanych z wiceprezeską agencji, lokalną działaczką Koalicji Obywatelskiej Anną Koniczyńską, mimo braku dowodów na zalanie ich nieruchomości. Sprawę badają obecnie Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.
4: Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wdrożyła z urzędu czynności sprawdzające. Dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, a także przestępstwa oszustwa. Prokurator po ich przeprowadzeniu i zebraniu materiału dowodowego podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia śledztwa. Tu bardzo istotne będą również wyniki kontroli, którą w chwili obecnej prowadzi CBA.
3: Dzisiaj przed siedzibą Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze pojawili się były premier Mateusz Morawiecki, który wraz z posłami Marzeną Machałek i Januszem Cieszyńskim odnieśli się do afery powodziowej, którą od wczoraj żyje cała Polska. Mówi Marzena Machałek.
5: To niezwykle bulwersująca i też taka symboliczna sprawa, kiedy ktoś, kto nie dostaje się na stanowisko wójta, mieszkańcy nie wybierają, dostaje lukratywną posadę w tej agencji, a potem wiele miesięcy po też dostają pieniądze za pośrednictwem tej agencji, dostaje rodzina i dostają znajomi. No ja sobie nie wyobrażam, jak tam powódź na tych wzgórzach mogła dotrzeć.
3: Byliśmy dzisiaj rano z panią poseł w Dziwiszowie, dodaje Mateusz Morawiecki.
6: Ewidentnie wielkie wzgórze, nawet nazwali sobie to Zielone Wzgórze. Pani Ania z Zielonego Wzgórza. Nie ma szans, żeby to wzgórze było zalane. To musiała być powódź taka jak ta biblijna chyba. A jednak również tam trafiały pieniądze, które powinny trafiać dla powodzi.
3: KRSA w wydanym oświadczeniu oznajmia, że trwają czynności kontrolno-sprawdzające innych instytucji i do czasu ich zakończenia spółka nie będzie zajmowała stanowiska w sprawie. Jest też stanowisko szefa regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej Michała Jarosa, który zawiesił wczoraj w prawach członka partii Annę Konieczyńską, wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze, a partia wszczęła procedurę dyscyplinarną zmierzającą do jej wykluczenia ze struktur. Do tematu będziemy powracać. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: W ciągu ostatniej doby na terenie nadleśnictwa Legnica niemal jednocześnie doszło do 3 pożarów bardzo bliskie od siebie odległości. Leśnicy nie mają wątpliwości, ogień nie mógł samoistnie przenieść się z jednego miejsca na drugie. Ich zdaniem wszystko wskazuje na celowe podpalenie. Sprawa została już zgłoszona policji. Łącznie spłonęło 28 arów lasu, czyli około 2000 drzew.
7: Do przemieszczenia ognia na pewno nie doszło. W tej chwili prowadzimy analizę i zbieramy materiały. Hubert Kawalec, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Legnica. W tej sprawie to wstępne wnioski chyba same się nasuwają. Powodem najprawdopodobniej tego, co wydarzyło się w nocy, był człowiek i jego celowe działania. Z mojego doświadczenia i z tego, co tutaj widzę, bo stoimy w tej chwili na pożarzysku pierwszym, no wygląda na to, że było to celowe działanie człowieka.
8: Podpalacz musiał zadać sobie sporo trudu, żeby pożar wzniecić.
7: Obszar jest mało dostępny. Prowadzi do niego w zasadzie tylko jedna wąska droga leśna.
8: Za każdym razem, kiedy dochodzi do podpalenia, leśnicy próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie są motywy takiego działania.
7: Nie umiem na to odpowiedzieć i dla mnie to jest niezrozumiałe, aby mimo tych naszych monitów, ostrzeżeń, tłumaczeń, z czym wiąże się korzystanie z otwartego ognia w kompleksie leśnym, takie działania prowadzić.
8: Szacowanie strat ciągle trwa. Na szczęście dla drzewostanu spłonęła głównie ściółka.
7: Drzewa zostały tutaj nadpalone, to jest sosna wiekowa. wieku około 28 lat. Będziemy je obserwować. Mam nadzieję, że nie doznały uszczerbku. Tutaj na wysokość od ziemi, tam metr, półtora są okopcone, tak? Nie są osmolone. Mam nadzieję, że to tylko jest nadpalona kora. Natomiast drzewa są witalne, zdrowe i przetrwają to, co się wydarzyło. To się nie stwierdzi dzisiaj czy jutro. Trzeba poczekać około kilka tygodni i wtedy już będzie sprawa jasna.
8: Sprawę bada obecnie legnicka policja. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Teraz Wałbrzych, gdzie trzy firmy są zainteresowane dokończeniem remontu i przebudowy stadionu Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście. A więcej szczegółów w tej sprawie zna Jacek Zych.
9: Te trzy oferty to odpowiedź na przetarg ogłoszony przez gminę po tym, jak w kwietniu tego roku zerwano umowę z dotychczasowym wykonawcą. Z 9 firm, z jakimi gmina prowadziła rozmowy, chęć dokończenia inwestycji wyraziły 3.
10: Dzisiaj był termin otwarcia przesuwany, bo było mnóstwo pytań. No i mamy 3 oferty. Nie chcę tutaj mówić jeszcze o kwotach, bo musimy sprawdzać, czy oferty są ważne, w sensie, czy są nie mają błędów.
9: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Przed nowym wykonawcą nie tylko perspektywa dokończenia już rozpoczętej przez poprzedników budowy, ale także wzięcia odpowiedzialności za to, co już zostało zrobione. Warunki dofinansowania, jakie miasto na ten cel dostało, wymagają kilkuletniej gwarancji nie od podwykonawców poszczególnych prac, ale od jednego generalnego wykonawcy, a to ponad 75% już wykonanych prac.
11: No jest kwestia największa do wykonania odbudowy bieżni wraz z bieżnią docelową, boiska, dokończenia zaplecza socjalnego, kwestia oczywiście chodników dojść i parkingów, bo to tak naprawdę zostało, więc każdy element wykonywany przez następnego generalnego wykonawcę powinien być widoczny, powinien nam dawać już efekty wizualne, a nie będą to, tak jak do tej pory, głównie prace ziemne, instalacyjne, elektryczne czy sanitarne.
9: A to zastępca prezydenta Wałbrzycha, Kacper Nogajczyk. Remont zabytkowego stadionu Górnika Wałbrzych kosztuje dziś już ponad 65 milionów złotych. Za te pieniądze powstanie nieco większy od standardowego Orlika obiekt, a na nim 6-torowa bieżnia lekkoatletyczna i boisko piłkarskie dostosowane do wymogów maksymalnie 3. ligi. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwszy raport zapraszamy o 5.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Autopromocja.
13: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
12: Autopromocja.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No i tak jak słychać, czas na to, na co wszyscy czekają najbardziej, szczególnie po ciężkim dniu. Muzyczny reset, no i najlepsza zabawa. Patryk Łosica, witam i zapraszam, a nasze dzisiejsze spotkanie tworzy Alex, Bar i Enigma.

Black and Crown i The Sun Never Goes Down, czyli słońce nie zajdzie nigdy. No i moi drodzy, dokładnie tak będzie podczas dzisiejszego wieczoru na falach festiwalu wakacyjnych hitów, a przed nami kolejna mocna ekipa w składzie Safri Duo, David Puentes i Jamie Lonely Days.

Kolejny Midnight Affair, czyli romans o północy. No, kto wie, co o tej północy się stać może. Mamy 9 minut do godziny 21, no i w ostatnich minutach festiwalu, tuż przed serwisem jeszcze Plaything, następnie Armand Van Helden, ale najpierw David Guetta, Sam Martin, Robin Schulz, no i Dangerous.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Dwa rosyjskie drony w rumuńskiej strefie na Morzu Czarnym. Na Zatoce Gdańskiej trwają poszukiwania zaginionego surfera. Powiemy też, jak bezpiecznie oglądać jutrzejsze zaćmienie słońca. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera, dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym. Gerbera to rosyjski wielozadaniowy, bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu do 900 km. Urządzenia zostały zauważone przez jeden ze statków pracujących przy budowie morskiego projektu gazowego Neptune Deep, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o kontrolowanej detonacji dronów. Minister obrony Rumunii przekazał, że Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił zbrojnych. W rejonie chałup na Zatoce Gdańskiej trwają poszukiwania zaginionego surfera. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała, że około 14:30 odnaleziono deskę 40-latka. W poszukiwaniach na wodzie i z powietrza biorą udział m.in. ratownicy morscy, WOPR, Policja, Straż Graniczna oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Odpowiedzialność finansowa za oszustwo w programie Czyste Powietrze spadnie wreszcie na oszusta. To umożliwi ustawa przyjęta dziś przez rząd. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: Wojewódzkie fundusze będą mogły dochodzić roszczeń na mocy tej ustawy bezpośrednio od wykonawców.
2: A wcześniej zawiesić egzekucję roszczeń od oszukanych właścicieli. Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8000 rodzin oszukanych w sumie na kwotę ponad 280 milionów złotych. Już jutro na niebie będziemy mogli obserwować zaćmienie słońca. W Polsce będzie można ujrzeć to zjawisko między 19 a 21 w zależności od regionu, w którym się znajdujemy. Najlepszy widok będą mieli mieszkańcy Doliny Kłodzkiej, gdzie księżyc zasłoni niemal 90% tarczy słońca. Ważne jest, by obserwować zaćmienie w bezpieczny sposób, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
4: Za urządzeniem tym optycznym umieszczamy kartkę papieru, białą albo ekran. I wtedy projekcją oglądamy sobie obraz słońca, który rzutuje się na taki ekran. I to powinno nam dać szansę bezpiecznie zobaczyć zaćmienie.
2: Zaćmienie słońca to nie jedyne rzadkie zjawisko, które będzie można jutro obserwować na niebie. Po zachodzie będzie widoczny także deszcz meteorów spalających się w ziemskiej atmosferze. Antykwariaty przeciwne sprzedawaniu książek firmom rozwijającym sztuczną inteligencję. Egzemplarze mają być wykorzystywane do testowania modeli AI. Oferty masowej sprzedaży książek trafiają już do polskich antykwariuszy. Washington Post informował, że w USA firmy skanują strony, rozcinają grzbiety i niszczą egzemplarze. Polska Izba Książki jest temu przeciwna, mówi jej członkini Aldona Mackiewicz.
5: No, oceniam stanowczo negatywnie, zupełnie do czego innego książki były tworzone, produkowane nakładem sił i środków wydawnictw, drukarni, autorek, autorów rzecz jasna i wszystkich po kolei współtwórców książek.
2: I dodaje, że w Europie skupowanie książek dla potrzeb sztucznej inteligencji zaczęło się w Niemczech, gdzie jest jeden z największych rynków czytelniczych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festival.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: A za nami hit, który udało się wyłonić podczas tegorocznych wakacji, no ale myślę, że nie ma tutaj większego zaskoczenia, bo w końcu stworzył go sam Armin van Buuren. Everlasting w towarzystwie Saszy. Mamy 11 minut po godzinie 21, no a przed nami jeszcze ocean pełen perełek. Zagrają dla nas Leona, pojawi się także Bee Gees, Baby's Gang, ale najpierw Mauro Picotto i Everybody.
0: Festiwal wakacyjnych hitów.

Stayin' Alive i Bee Gees, jednocześnie Bob Shepherd i dla Club Masters, z dedykacją dla wszystkich tych, którzy są w podróży, no i jadą wraz z Muzycznym Radiem, a sytuacja na dolnośląskich drogach bardzo spokojna, niemalże na każdej trasie zero utrudnień, miejmy nadzieję, że tak właśnie pozostanie. No i oczywiście bądźcie dalej z nami, dokładnie tak jak w utworze przed nami, Follow i Matmy.

Faithless Insomnia, czyli bezsenność w remiksie Avicii'ego. Właśnie minęła godzina 21.30, no i czas o skok dekadę do przodu. Przed nami Black Sunrise i Lexi.

noga sama chodzi gorzej jak jest na gazie, a to jest Gary Chaos, Rico Bernasconi, no i Ingrid La Trompette. Kwadrans do godziny 22, kwadrans do spotkania w strefie 79, także jeśli na pokładzie są jacyś fani brzmień z XX wieku, to koniecznie zostańcie z nami, no bo to pasmo ominąć was nie może. A teraz podróż poza naszą stratosferę, prosto na słońce, bo w nocy przecież można, nie spalimy się, a naszym kapitanem będzie Usual, Moving to the Sun.

0: Piątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
0: Czas na wiadomości.
4: MSWiA chce kolejnego przedłużenia strefy buforowej na granicy. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej. I wyróżnienia dla bohaterskich mieszkańców Łomży, którzy uratowali spadającą z balkonu czterolatkę. Paulina Nawrocka, zapraszam. MSWiA chce ponownie przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecne przepisy wygasają z końcem sierpnia, a zakaz przebywania na ponad 78-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od początku roku do 27 lipca odnotowano ich 287 wobec ponad 19 tysięcy w analogicznym okresie ubiegłego roku. MSWiA zwraca też uwagę na przeloty dronów i balonów z terytorium Białorusi. Zakaz smartfonów w szkołach ma sprzyjać lepszej koncentracji, lepszym wynikom w nauce i budowaniu relacji z rówieśnikami. Uczniowie szkół podstawowych, poza kilkoma wyjątkami, nie będą mogli korzystać z takich urządzeń od 1 września na lekcjach, przerwach czy wyjazdach edukacyjnych. Za takimi zakazami powinny też iść inne działania, twierdzi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
5: Zakazy, przepraszam serdecznie, ale każdy głupi umie wprowadzić. Jeżeli poza zakazami nie będziemy uczyć dzieci, uczyć młodzieży, a nawet niektórych młodszych dorosłych poruszania się po tym świecie, to my już przegraliśmy.
4: W przyszłym roku rząd planuje wprowadzić też zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia. Sprowokowany przez turystę żubr poturbował w Puszczy Białowieskiej mężczyznę. Specjaliści komentują, że być może potrzeba zmiany przepisów, by łatwiej można było karać za zbliżanie się do tych dzikich zwierząt. Jakub Medek.
6: Wydarzenie sprzed kilku dni uwiecznili na filmie inni turyści. Widać, że ten żubr dawał wyraźne sygnały, by do niego nie podchodzić. Komentuje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
7: Jeśli niepokoimy go dłuższy czas, no to manifestuje to swoje zaniepokojenie, wysyłając różne sygnały, jak machanie ogonem, nisko zwieszona głowa.
6: 50 metrów to jest minimalna bezpieczna odległość, na jaką możemy do żubra podejść, dodaje Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
8: Staramy się wszystkim tłumaczyć właśnie, jak się zachowywać, że jest fantastycznie, że te żubry mamy, ale żeby z nimi współżyć, to trzeba przede wszystkim nie powodować takich zagrożeń.
6: Park, Instytut i gmina od lat prowadzą w tej sprawie akcje edukacyjne. Jak widać, nie do wszystkich docierają. Stąd pomysł naukowców, by ułatwić karanie za już penalizowane płoszenie dzikich zwierząt.
4: Cała Anglia znalazła się w strefie pomarańczowego alarmu pogodowego związanego z upałami. Przed mieszkańcami Anglii kolejna fala upałów, której moment szczytowy ma nastąpić w czwartek. W niektórych rejonach temperatura może osiągnąć około 38 stopni Celsjusza. Niemal 3/4 terytorium Anglii wciąż też objęte jest suszą. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Dziś zostali nagrodzeni przez władze miasta, które zabiegają teraz, by bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali też odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Ostatni pociąg do Londynu, no ale na szczęście udało się do niego wskoczyć.
1: Strefa 79.
0: Echa festiwalu hitów wybrzmiewają w strefie 79, ale nie ma co się dziwić, no bo to właśnie ten magiczny czas. XX wiek był dosłownym katalizatorem i inkubatorem dla naprawdę masy gatunków, które właśnie wtedy powstały. Każda dekada cechuje się zupełnie innym brzmieniem, każda była niesamowicie istotna, no i do północy na falach muzycznego radia czeka na Was pełen przekrój wszystkiego, co najlepsze właśnie z tego okresu. Patryk Łasica, dobry wieczór, witam Was i zapraszam na spotkanie z a la carte. To tak a propos waszych propozycji. Ring me honey.
1: Strefa 79.

0: Dr. Andre, Mysterious Girl. No, nie ma chyba bardziej wakacyjnego gatunku niż właśnie reggae. No, jak to też powiedział Stanisław Jachowicz, cudze chwalicie, swego nie znacie. No i przypomnijmy sobie formację, która co prawda powstała w Warszawie w roku 82, ale grają tak, jakby reinkarnowali prosto z poprzedniego wcielenia na Jamajce. Panie i panowie, przed nami Dabba.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

The Doors, no i jednocześnie pocztówka z Andaluzji. Dokładnie też o tym śpiewał Jim Morrison, aby karawana zabrała go prosto do Andaluzji na pola pełne zbóż. Pięknie przearanżowane motywy kompozycji Zaka Benisa Asturias przez gitarzystę Robiego Kriegera. No i klimat flamenco, który jest jedyny w swoim rodzaju, jeden z gatunków wywodzących się właśnie z tamtejszych regionów. Korzenie ma w kulturze cygańskiej, a cyganie, jak wiadomo, prowadzili i prowadzą koczowniczy tryb życia, no ale to właśnie w andaluzyjskich jaskiniach postanowili się osiedlić, też ze względu na wojny, które historycznie występowały w tamtym okresie. No i tak właśnie narodziło się to brzmienie z życia codziennego tak naprawdę, które potem inspirowało i inspiruje nadal naprawdę wielu muzyków. Począwszy od Milesa Davisa, który kiedy pierwszy raz usłyszał ten gatunek, wykupił wszystkie płyty z hiszpańską muzyką z pobliskiego sklepu muzycznego, także jak widać jest to inspiracja. No inspiracją również to było dla formacji Queen, Innuendo.

You can be anything that you want to be, czyli możesz być kimkolwiek chcesz być. Warto zapamiętać te słowa, to była grupa Queen. My się zbliżamy do godziny 22.40, no i im dalej w las, tym zazwyczaj więcej drzew, a im dalej w wieczór z muzycznym radiem, tym więcej nocnych marków na naszym Facebooku. Bardzo miło was wszystkich widzieć i witamy Piotra, Macieja, Daniela, Mateusza, Agnieszkę, Andrzeja, Tomasza, Gosię, Dorotę, Artura, wszystkich, którzy są z muzycznym radiem i wiem też, że wielu z was słucha nas przykładowo w trasie. No i też a propos tego, co do nas piszecie, posłuchajmy propozycji od was, a będzie to Papa Dance, no i Nice Story.

Jeden z ojców chrzestnych polskiego bluesa, Tadeusz Nalepa, no i ten o tobie film. Film, który wielu z was może dobrze znać. No i na polskiej scenie pozostaniemy odrobinę dłużej, a to za sprawą Anny, która odwiedziła nas niespełna 2 minuty temu na Facebooku i napisała tak. Dobry wieczór, jak ładnie was słychać na Kociewiu, blisko Tczewa, a skoro Tczew, to poproszę o piosenkę Grzegorza, który urodził się i wychował w tym mieście, obywatel GC. Tak długo czekam, jeszcze siedzę przy nocnej pracy przy komputerze, ale odliczam dni do urlopu, kierunek Jelenia Góra, bo z okien apartamentu będę miała widok na muzyczne radio. Pozdrawiam wszystkich nocnych słuchaczy. Pozdrawiamy ciebie również, Aniu, bardzo miło, że jesteś. No i oczywiście zapraszamy do tego, abyś z nami pozostała, bo właśnie teraz przed nami obywatel GC.

Fiery, I'm Alive. No jakby tak się zgłębić w harmonię tego utworu, to już wiadomo, czym się inspirował Zenon Martyniuk, pisząc o zielonych oczach. Mamy 10 minut po godzinie 23, no i czas ponownie wrócić na polską scenę, a to za sprawą propozycji od naszego słuchacza Mateusza, którego pozdrawiamy, a w strefie witamy Irenę Jarocką.

Maria, Maria, jednocześnie Carlos Santana i The Product GNB. No a teraz, moi drodzy, migawka Sylwestra roku 2024.

Sensi w towarzystwie jednego z największych jego przebojów, Slice Me Nice. Na zegarach mamy 23 minuty po godzinie 23 i teraz wskoczmy do lat 90, a tak naprawdę to nasz skraj wieków. Tutaj czeka na nas Joe Cocker, no i Lato w mieście.

i jednocześnie prawdziwe bogactwo, które nie ma nic wspólnego z portfelem. Bill Withers pięknie to ujął w utworze Lean On Me, bo tak naprawdę chodzi o drugiego człowieka, także jeśli macie obok siebie kogoś, na kim możecie zawsze polegać, to naprawdę jesteście szczęściarzami. Dbajcie o to z całych sił, bo te więzi dają nam w życiu nadzieję, też oparcie i warto naprawdę o tym pamiętać, zwłaszcza, że otaczają nas czasem ludzie tak niewyobrażalnie biedni, że jedyne co mają to pieniądze. Zwykły środek płatniczy. No i nawiązując też do tej pogoni za iluzją, posłuchajmy muzycznej przestrogi od absolutnych legend. Przed nami Pink Floyd.

Prosto z ciemnej strony księżyca, Pink Floyd i Money, no a jak też wiadomo, kto ma forsę, ten ma świat. I tak jest od początku ludzkości i do końca dziejów chyba pozostanie, chcąc, nie chcąc. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, spokojnej nocy wam życzę. Do północy jeszcze Stanisław Sojka, Berlinda Carlisle, Elvis Presley, ale najpierw Jam.

Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.